0: Zdaniem profesora Żelaznego zmiany regulacyjne i instytucjonalne mogłyby ten proces przyspieszyć.
1: Moim zdaniem można by było regulacyjnie, instytucjonalnie uprościć, pozwolić z większą elastycznością zarówno postępować z elementem pomocy publicznej, jak i ewentualnym przekazywaniem tych terenów tym, którzy mogliby te tereny łatwiej, szybciej oferować inwestycyjnie.
0: Przyciąganie inwestycji do terenów pogórniczych to jeden z tematów konferencji branżowej Future Mining Forum and Expo, która na początku września odbędzie się w Katowicach. Przez pierwsze 2 miesiące od otwarcia Beskidzkiego Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza obiekt odwiedziła rekordowa liczba zwiedzających. Dzięki nim ciągle coś poprawiamy w naszej ekspozycji, mówi Tadeusz Papieżyński, prezes miejskiej spółki Baseny Wisła, która zarządza centrum.
2: Już ponad 7 tysięcy osób, które nas odwiedziły. Ludzie, którzy przychodzą, to są rzeczywiście tak wierni fani Adama Małysza. Ja jestem zaskoczony, jakich drobnostek ludzie się doszykują i nam tak naprawdę pomagają trochę jeszcze tą ekspozycję poprawić. Jak przychodzą dzieci, przychodzi młodzież, to na tych naszych symulatorach to potrafią spędzić długie godziny. Często przychodzą z rodzicami czy z dziadkami i próbują ciągnąć dalej, ale dzieci nie, dzieci jeszcze chcą pobawić się.
0: Nowoczesne miejsce w Centrum Wisły opowiada historię narciarstwa, beskidzkiej tradycji oraz sukcesów polskich skoczków narciarskich. Zdaniem meteorologów jutro czeka nas słoneczny dzień z niemal bezchmurnym niebem. Będzie ciepło, na termometrach maksymalnie 26 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kolejnych 5 myśliwców F-35 wyląduje w piątek w Polsce. O transformacji polskiego lotnictwa mówi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła.
5: W piątek wylądują kolejne 5 samolotów, będziemy już mieli 8 na polskiej ziemi, ale dzisiaj nasze najważniejsze zadanie to niesamowite narzędzie wojskowe zintegrować z systemem walki sił zbrojnych. Między innymi o to prosiłem amerykańskiego dowódcę wojskowego, aby udzielono nas tu wsparcia, abyśmy radykalnie skrócili czas przygotowania tego samolotu do działań.
4: Generał Wiesław Kukuła podziękował także amerykańskiemu wojsku za znaczący wkład w ochronę polskiej przestrzeni powietrznej i wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Stopnie alarmowe 2. i 3. stopnia Bravo i Charlie przedłużone do 30 listopada poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 2. stopień alarmowy Bravo będzie obowiązywać od 1 września na terenie całego kraju. 3. stopień Charlie będzie obowiązywać na terenach kolejowych zarządzanych przez PKP. Ten sam stopień będzie obowiązywał też wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju. Donald Trump nazwał półrutynowym spotkaniem przedwczorajszą wizytę szefa CIA w Moskwie. Zaprzeczył, by chodziło o ostrzeżenie Rosji przed atakiem na NATO albo o prośbę o pomoc w otwarciu cieśniny Ormus.
6: O wizytę szefa CIA w Moskwie Trump był pytany w wywiadzie dla konserwatywnego publicysty Glenna Becka. Zapytany o krążące teorie na temat celu podróży odparł, że żadna z nich nie jest prawdziwa. Dodał, że przykro mu, iż rozczarowuje ludzi. Jednocześnie powiązał wizytę z Ukrainą. Powiedział, że coś może z niej wyniknąć i że administracja ciężko pracuje nad zakończeniem tej wojny. John Ratcliffe wyleciał z Waszyngtonu w niedzielę i przez Łotwę dotarł we wtorek do Moskwy. Spędził tam 4 godziny. Kreml twierdzi, że szef CIA nie spotkał się z Władimirem Putinem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uznał za przedwczesne mówienie, czy wizyta wpłynie na relacje z Waszyngtonem. Amerykanie uprzedzili o podróży stronę ukraińską i poprosili o wstrzymanie uderzeń na Moskwę na czas jej trwania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: Tymczasem agencja Bloomberg podaje, że Rosja rozważa nasilenie ataków rakietowych na Kijów i obiekty infrastruktury krytycznej na całej Ukrainie. Rosjanie mieliby m.in. atakować cele w centrum Kijowa. Według źródeł Bloomberga rosyjskie władze doszły do wniosku, że negocjacje prowadzące do zakończenia wojny znalazły się w ślepym zaułku i jest mało prawdopodobne, by Władimir Putin zakończył wojnę. 12 ciał ofiar wypadku autokaru na Węgrzech przetransportowano z Budapesztu do Krakowa. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
7: w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednocześnie mogę potwierdzić, że w dniu wczorajszym skierowany został przez Prokuraturę Okręgową w Krośnie do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego wniosek o przejęcie ścigania w tej sprawie od strony węgierskiej.
4: Od ponad tygodnia toczą się dwa postępowania polskie i węgierskie. Stan zdrowia trzech osób, które pozostały w węgierskich szpitalach, nadal nie pozwala na ich powrót do kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma informacji o Polakach, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi w Nepalu. Tamtejsza policja odnalazła 157 ciał na terenach zniszczonych przez lawinę błotną. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
8: Na nagraniach z kamer przemysłowych widać, jak po nepalskiej stronie lawina skał i błota niszczy znajdujące się na jej drodze budynki, mosty i elektrownie. Część miejscowości została odcięta od świata. Za zaginionych uznaje się około 400 turystów, którzy mogli przebywać w rejonie kataklizmu. Według danych nepalskiego Ministerstwa Turystyki 340 osób to cudzoziemcy z takich państw jak USA, Indie, Wielka Brytania i Korea Południowa. Akcja ratownicza trwa także po chińskiej stronie granicy. Według wstępnych ustaleń lawinę mogło wywołać trzęsienie ziemi, które nawiedziło ten region. Nie było ono silne, mogło wystarczyć jednak do naruszenia mas skalnych. To największa katastrofa naturalna w Nepalu od trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten kraj w 2015 roku. Jego skutki Nepal odczuwa do dziś. Zginęło wówczas około 9 tysięcy osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
4: Za nami kolejna muzyczna premiera. W lecie z radiem zabrzmiała kolejna wersja Polki Dziadek, kultowego dżingla wakacyjnej audycji. Jej autorem jest Łukasz Luk Rostkowski i muzycy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Rebel Babel Film Orkiestra. Kompozytor mówi, że nie chciał jednak całkowicie zmieniać oryginalnego motywu.
10: Traktujemy to jako pewnego rodzaju klasyk i nie siłuje się na pewno na to, żeby to jakoś niezwykle właśnie na siłę dekonstruować. Nadałem temu takie różne okresowe wspomnienia mojego życia z różnych czasów, z różnych momentów podczas 40 lat z tą Polką.
4: Efekt nagrań w trakcie audycji Lato z radiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
4: W nocy w północno-wschodniej Polsce i kotlinach górskich mgły, miejscami ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 na zachodzie kraju. W czwartek na północnym wschodzie słabe, przelotne opady deszczu. Rano też lokalnie mgły. Temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum do 26 na południu kraju. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Klin wyrzuł nad Skandynawii, Bałtyku i Ukrainy utrzymuje się. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków wschodnich 4 do 5, na zachodzie porywy do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza 17 stopni, widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr północno-wschodni skręcający stopniowo na południowo-wschodni. 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza 17 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków wschodnich 4 do 5, początkowo porywy 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków wschodnich 3 do 5, przejściowo słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków wschodnich 5 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra, miejscami umiarkowana do bardzo słabej w zamgleniach i we mgle. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków wschodnich 4 do 5. Na południu, na zachodzie porywy 6 w skali Beauforta. I Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr południowo-wschodni do wschodniego 4 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
9: Jedynka. Polskie Radio.
11: Tu Radio Dźwięk. 21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: I fotografia, odwróćcie się. Tutaj bez zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz. Panowie, bardzo dziękuję.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 23. Do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach zgłoszono inicjatywę referendalną w sprawie odwołania prezydent Gliwic Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. W serwisie przyjrzymy się także danym ZUS-u dotyczącym L4. Inwestycje na terenach pogórniczych mogą przebiegać szybciej, tak uważa prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej profesor Rafał Żelazny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Zgłoszono inicjatywę referendalną w sprawie odwołania prezydent Gliwic Katarzyny Kuczyńskiej-Budki, poinformował dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach Michał Fijałkowski. Powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną trafiło do delegatury we wtorek. Inicjatorzy na zebranie podpisów mają teraz 60 dni. Zgodnie z prawem referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta może odbyć się na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku Gliwic to 12 700 osób. Chorujemy rzadziej, ale za to dłużej. Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w pierwszym półroczu spadła liczba zwolnień lekarskich w porównaniu do zeszłego roku, ale łączny czas spędzony na chorobowym prawie się nie zmienił. Wystawiono ponad 14 milionów zaświadczeń lekarskich na 147 milionów 700 tysięcy dni absencji. To mniej więcej tyle, jakby 1 200 000 osób nie przepracowało ani jednego dnia przez całe półrocze. Jak mówi Beata Kopczyńska, śląska rzeczniczka ZUS-u, wśród najczęstszych schorzeń dominuje układ mięśniowo-szkieletowy.
2: Choć ubezpieczeni rzadziej zgłaszają się po zwolnienia lekarskie, to gdy już na nie przychodzą, to na dłużej. Maleje liczba zwolnień na sezonowe infekcje czy COVID-19, natomiast schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzenia psychiczne oraz urazy to najczęstsze przyczyny wystawiania SLA.
0: W województwie śląskim w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku wystawiono 1 662 000 zaświadczeń lekarskich na łączną liczbę ponad 17,5 miliona dni. Przeciętna długość jednego zwolnienia wyniosła nieco ponad 10 dni.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Zagospodarowanie terenów pogórniczych na Górnym Śląsku mogłoby przebiegać szybciej, tak uważa prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej profesor Rafał Żelazny. Jak dodaje, mamy wiele pozytywnych przykładów takich działań. To m.in. Katowicka Strefa Kultury, hub gamingowo-technologiczny w Katowicach, czy nowoczesny akcelerator biznesowy Xenon, który powstanie w Bytomiu na terenach podawnej kopalni Centrum. Zdaniem profesora Żelaznego zmiany regulacyjne i instytucjonalne mogłyby ten proces przyspieszyć.
3: Moim zdaniem można by było regulacyjnie, instytucjonalnie uprościć, pozwolić z większą elastycznością zarówno postępować z elementem pomocy publicznej, jak i ewentualnym przekazywaniem tych terenów tym, którzy mogliby te tereny łatwiej, szybciej oferować inwestycyjnie.
0: Przyciąganie inwestycji do terenów pogórniczych to jeden z tematów konferencji branżowej Future Mining Forum and Expo, która na początku września odbędzie się w Katowicach. Przez pierwsze 2 miesiące od otwarcia Beskidzkiego Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza obiekt odwiedziła rekordowa liczba zwiedzających. Dzięki nim ciągle coś poprawiamy w naszej ekspozycji, mówi Tadeusz Papieżyński, prezes miejskiej spółki Baseny Wisła, która zarządza centrum.
4: Już ponad 7 tysięcy osób, które nas odwiedziły. Ludzie, którzy przychodzą, to są rzeczywiście tak wierni fani Adama Małysza. Ja jestem zaskoczony, jakich drobnostek ludzie się doszykują i nam tak naprawdę pomagają trochę jeszcze tą ekspozycję poprawić. Jak przychodzą dzieci, przychodzi młodzież, to na tych naszych symulatorach to potrafią spędzić długie godziny. Często przychodzą z rodzicami czy z dziadkami i próbują ciągnąć dalej, ale dzieci nie, dzieci jeszcze chcą pobawić się.
0: Nowoczesne miejsce w Centrum Wisły opowiada historię narciarstwa beskidzkiej tradycji oraz sukcesów polskich skoczków narciarskich. Zdaniem meteorologów jutro czeka nas słoneczny dzień z niemal bezchmurnym niebem. Będzie ciepło, na termometrach maksymalnie 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Jedynka.
6: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Posłowie Koalicji Obywatelskiej składają zawiadomienie do prokuratury dotyczące spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem na Ibizie. Według polityków koalicji rządzącej mogło dojść do nielegalnego wpływu na pracę nad projektem ustawy w sprawie kryptoaktywów. Paweł Moskal w rozmowie z Polskim Radiem odpiera zarzuty.
7: Kilka tygodni po spotkaniu z Przemysławem Kralem poseł Michał Moskal wysłał oficjalne pismo do szefa Komisji Nadzoru Finansowego w obronie przedsiębiorców z branży kryptowalut. Składał też kilkanaście poprawek łagodzących rządową ustawę o kryptoaktywach. Spotkanie na Ibizie nie dotyczyło tego dokumentu, deklaruje w rozmowie z Polskim Radiem Michał Moskal.
8: Nie wiem, jaki był cel Przemysława Krala, wiem, jaki cel był mój. Organizowaliśmy konferencję, której jednym z tematów miał być fintech.
7: Wirtualna Polska i TVN24 ustaliły, że za przelot i zakwaterowanie posła Moskala zapłacił współpracujący z Kralem były agent CBA Artur Chodziński, choć sam poseł miał rozliczyć się z tych wydatków. Poseł KO Jacek Karnowski domaga się wyjaśnienia sprawy.
9: Polacy dzięki podejrzanym interesom, podejrzanym kontaktom i służb specjalnych czasów PiSu po prostu mają zagrożone swoje oszczędności.
7: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie wiedziało o wyjeździe posła Moskala na Ibizę. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Klienci Zonda Krypto stracili po upadku giełdy co najmniej 350 milionów złotych. Jej prezes według doniesień medialnych zeznaje w prokuraturze. Co zrobić, gdy usłyszymy syrenę alarmową? Co spakować do plecaka ewakuacyjnego? W najbliższą sobotę rozpoczyna się krajowy trening reagowania Akademii Obrony Ludności i Obrony Cywilnej. Najważniejszym celem jest przećwiczenie odpowiednich zachowań, wyjaśnia wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
10: Kwestie dotyczące sygnału alarmowego, kwestie dotyczące zagrożeń związanych z dezinformacją, komunikatów ostrzegawczych, gdzie się kierować i które komunikaty są wiarygodne, tak żeby rzeczywiście nie podlegać jakiejś dezinformacji. Kolejny element to prezentacja plecaka ewakuacyjnego.
6: Ćwiczenia odbędą się w tysiącach miejsc w całym kraju, w centrach miast, przy remizach strażackich czy bibliotekach. 16-latek w gronie podejrzanych o śmiertelne pobicie kibica Hutnika Kraków. Radio Kraków ustaliło, że nieletni przebywa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a w czasie pobicia na osiedlu willowym w Nowej Hucie był na urlopie. Sąd rodzinny nie zastosował dodatkowego środka wychowawczego, uznał, że ten już orzeczony jest wystarczający, mówi sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Zbigniew Zgód.
11: Sąd, który nadzoruje wykonanie tego orzeczenia o umieszczeniu w ośrodku wychowawczym, zadecydował o tym, że młody człowiek ma natychmiast powrócić z urlopu, który był mu udzielony i stawić się w ośrodku wychowawczym.
6: Do śmiertelnego pobicia kibica Hutnika Kraków doszło tydzień temu. Ponad 30 tysięcy razy nauczyciele pobrali podręczniki do edukacji prozdrowotnej przygotowanej przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Na specjalnej platformie dostępny jest asystent AI, który pomoże pedagogom w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji, mówi twórca platformy Rafał Gromek.
12: Podręcznik jest przystępny, bardzo ciekawy, ale jednak ma 900 stron. Dosyć ciężko byłoby pracować, szczególnie w czasie lekcji z takim materiałem, więc z jednej strony ma pomóc nauczycielowi przygotować się do zajęć. Z drugiej strony, jeżeli są takie możliwości techniczne, to również podczas lekcji można weryfikować na przykład pytania.
6: Asystent AI będzie odpowiadać wyłącznie na podstawie podręcznika przygotowanego przez wrocławskich naukowców. Dolina Rzeki Małej, tak nazywa się nowy rezerwat przyrody. Rezerwat obejmuje ponad kilkaset hektarów otuliny na terenie gmin Piaseczno i Góra Kalwaria. Od 2024 roku powstało ich już 200, mówi minister klimatu Paulina Henning-Kloska.
13: Ochrona tych cennych ekosystemów, które są oazą rzadkich gatunków zwierząt, rzadkich gatunków roślin, wyjątkowych ekosystemów leśnych, cennych mokradeł, torfowisk i bagien jest po prostu naszym obowiązkiem. A ponieważ jako minister mam w wielu obszarach związane ręce decyzją osób pełniących ważne funkcje państwowe, na przykład w zakresie tworzenia parków narodowych, uznaliśmy, że tworzenie rezerwatów to ten element, który w resercie możemy przyspieszyć.
6: Aneta Adamska, konserwator przyrody, podkreśla, że na terenie rezerwatu jest wiele chronionych gatunków zwierząt.
14: To są te gatunki, które są także chronione w ramach prawa unijnego, czyli to jest kumak nizinny, to jest grzybiuszka, to jest czerwończyk nieparek, to jest zalotka większa. Z ptaków mamy bączka, czy błotniaka stawowego, czy zbożowego, to jest czapla, to jest bocian czarny, którego populacja w województwie mazowieckim w tej chwili spada, więc bardzo dbamy i jak tylko mamy możliwość ochrony tego gatunku, to ustanawiamy strefy.
6: Liderem pod względem liczby nowych rezerwatów jest województwo pomorskie. W ostatnich latach powstało ich tam ponad 20. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
15: Pogoda.
6: W nocy i rano w północno-wschodniej Polsce i kotlinach górskich mgły ograniczające miejscami widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 na zachodzie. W czwartek na północnym wschodzie słaby przelotny deszcz, a temperatura w dzień od 20 stopni na północnym wschodzie 23 w centrum do 26 na południu.
15: Jedynka. Polskie Radio.
16: Tu Radio Dźwięk.
17: I hate the winter. Can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can't.

0: Minęła 23. Do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach zgłoszono inicjatywę referendalną w sprawie odwołania prezydent Gliwic Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. W serwisie przyjrzymy się także danym ZUS-u dotyczącym L4. Inwestycje na terenach pogórniczych mogą przebiegać szybciej, tak uważa prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej profesor Rafał Żelazny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Zgłoszono inicjatywę referendalną w sprawie odwołania prezydent Gliwic Katarzyny Kuczyńskiej-Budki, poinformował dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach Michał Fijałkowski. Powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną trafiło do delegatury we wtorek. Inicjatorzy na zebranie podpisów mają teraz 60 dni. Zgodnie z prawem referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta może odbyć się na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku Gliwic to 12 700 osób. Chorujemy rzadziej, ale za to dłużej. Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w pierwszym półroczu spadła liczba zwolnień lekarskich w porównaniu do zeszłego roku, ale łączny czas spędzony na chorobowym prawie się nie zmienił. Wystawiono ponad 14 milionów zaświadczeń lekarskich na 147 milionów 700 tysięcy dni absencji. To mniej więcej tyle, jakby 1 200 000 osób nie przepracowało ani jednego dnia przez całe półrocze. Jak mówi Beata Kopczyńska, śląska rzeczniczka ZUS-u, wśród najczęstszych schorzeń dominuje układ mięśniowo-szkieletowy.
2: Choć ubezpieczeni rzadziej zgłaszają się po zwolnienia lekarskie, to gdy już na nie przychodzą, to na dłużej. Maleje liczba zwolnień na sezonowe infekcje czy COVID-19, natomiast schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzenia psychiczne oraz urazy to najczęstsze przyczyny wystawiania EZLA.
0: W województwie śląskim w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku wystawiono 1 662 000 zaświadczeń lekarskich na łączną liczbę ponad 17,5 miliona dni. Przeciętna długość jednego zwolnienia wyniosła nieco ponad 10 dni.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Zagospodarowanie terenów pogórniczych na Górnym Śląsku mogłoby przebiegać szybciej, tak uważa prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej profesor Rafał Żelazny. Jak dodaje, mamy wiele pozytywnych przykładów takich działań. To m.in. Katowicka Strefa Kultury, hub gamingowo-technologiczny w Katowicach, czy nowoczesny akcelerator biznesowy Xenon, który powstanie w Bytomiu na terenach podawnej kopalni Centrum. Zdaniem profesora Żelaznego zmiany regulacyjne i instytucjonalne mogłyby ten proces przyspieszyć.
3: Moim zdaniem można by było regulacyjnie, instytucjonalnie uprościć, pozwolić z większą elastycznością zarówno postępować z elementem pomocy publicznej, jak i ewentualnym przekazywaniem tych terenów tym, którzy mogliby te tereny łatwiej, szybciej oferować inwestycyjnie.
0: Przyciąganie inwestycji do terenów pogórniczych to jeden z tematów konferencji branżowej Future Mining Forum and Expo, która na początku września odbędzie się w Katowicach. Przez pierwsze 2 miesiące od otwarcia Beskidzkiego Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza obiekt odwiedziła rekordowa liczba zwiedzających. Dzięki nim ciągle coś poprawiamy w naszej ekspozycji, mówi Tadeusz Papieżyński, prezes miejskiej spółki Baseny Wisła, która zarządza centrum.
4: Już ponad 7 tysięcy osób, które nas odwiedziły. Ludzie, którzy przychodzą, to są rzeczywiście tak wierni fani Adama Małysza. Ja jestem zaskoczony, jakich drobnostek ludzie się doszykują i nam tak naprawdę pomagają trochę jeszcze tą ekspozycję poprawić. Jak przychodzą dzieci, przychodzi młodzież, to na tych naszych symulatorach to potrafią spędzić długie godziny. Często przychodzą z rodzicami czy z dziadkami i próbują ciągnąć dalej, ale dzieci nie, dzieci jeszcze chcą pobawić się.
0: Nowoczesne miejsce w Centrum Wisły opowiada historię narciarstwa beskidzkiej tradycji oraz sukcesów polskich skoczków narciarskich. Zdaniem meteorologów jutro czeka nas słoneczny dzień z niemal bezchmurnym niebem. Będzie ciepło, na termometrach maksymalnie 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Szef CIA John Ratcliffe odwiedził we wtorek Moskwę po to, by ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO, podaje dziennik Wall Street Journal. Wcześniej zaprzeczył temu prezydent Donald Trump. Gazeta powołuje się na ludzi wtajemniczonych w niezapowiedzianą podróż szefa CIA do Rosji. Dziennik nie podał jak dotąd szczegółów. Podróż Ratcliffe'a była pierwszą wizytą szefa CIA w Moskwie, o której publicznie wiadomo od 5 lat. Polska zrobiła krok na drodze do wypłaty 5. transzy z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 7 900 milionów euro. Wstępną zgodę dali przedstawiciele unijnych krajów, ale to jeszcze nie koniec procedur.
7: To pierwszy krok, ale ważny, bo gdyby któryś kraj poprosił o wyjaśnienia, to wydłużyłoby całą procedurę i tym samym wypłata 5. transzy by się opóźniła. Na razie więc zgodnie z planem. Z moich ustaleń wynika, że za niecałe 2 tygodnie spodziewana jest ostateczna akceptacja 2. Unijnego Komitetu Finansowo-Ekonomicznego. A to oznacza, że pieniądze mogą trafić na polskie konto w przyszłym miesiącu. Komisja Europejska zapaliła zielone światło dla wypłaty prawie 8 miliardów euro kilkanaście dni temu. Było to możliwe, bo Polska zrealizowała program Laptop dla nauczyciela. Ponadto m.in. w ramach zobowiązań do Wrocławia, Poznania i Krakowa trafiło 88 nowych tramwajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: Po raz 5. rozpoczął się Kampus Polska Przyszłości. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele rządu, w tym ministrowie obrony, sprawiedliwości i energii. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaprzecza, jakoby kampus był inicjatywą polityczną.
8: Ja wielokrotnie słyszałem tego typu pytania. Czy kampus jest po to, żeby ktoś z nas osiągnął jakiś cel? No więc przez 5 lat pokazaliśmy, że Kampus Polska Przyszłości jest przede wszystkim dla młodych ludzi. To nie jest jakaś doraźna impreza, tylko to jest impreza, która ma głęboki sens i to jest impreza, która, mam nadzieję, będzie ponadczasowa.
6: Tegoroczny Kampus Polska Przyszłości potrwa do niedzieli. Marcin Romanowski może korzystać z pomocy rosyjskich służb. Takiego scenariusza nie wykluczają politycy koalicji rządzącej. Prawdopodobnie były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS przebywa na terenie Naddniestrza, separatystycznego regionu Mołdawii, kontrolowanego przez Rosję.
9: Podejrzenia, że Marcin Romanowski współpracuje z rosyjskimi służbami, ma Jakub Stefaniak, zastępca szefa kancelarii premiera.
10: Byłbym w stanie zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli by się na 100% potwierdziły informacje o tym, że jest na terenie kontrolowanym przez rosyjskie służby, to wtedy mogą korzystać z jego wiedzy, bo rosyjskie służby, jeżeli komuś pomagają, to nie robią tego za darmo.
9: Z kolei poseł Lewicy Tomasz Trela uważa, że wykorzystanie wiedzy posła Romanowskiego może być niebezpieczne dla naszego kraju.
11: Dlatego, że Marcin Romanowski miał dostęp do dokumentów ściśle tajnych, a wiemy, że ludzie Putina nie działają bez zapłaty.
9: Z kolei Mariusz Witczak, poseł KO, przypomina, że Romanowski raczej na pewno korzysta z pomocy rosyjskich służb.
12: Ucieka przy pomocy rozmaitych osób, które wydają się być powiązanymi z obcymi służbami.
9: Prokuratura zarzuca Romanowskiemu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Witold Banach, Polskie Radio.
6: Sąd wydał zgodę na aresztowanie Marcina Romanowskiego. Amerykańska Agencja Żywności i Leków dopuściła do sprzedaży pierwszy lek przedłużający życie chorym na zaawansowanego raka trzustki. To jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. 5 lat od diagnozy przeżywa niecałe 10% pacjentów.
13: Lek został opracowany przez firmę Revolution Medicines. Tabletka przyjmowana raz dziennie przeznaczona jest dla chorych, u których nie zadziałała pierwsza terapia albo którzy nie kwalifikują się do chemioterapii. Preparat atakuje genetyczne podłoże choroby, blokuje białka z grupy RAS, których mutacje napędzają wzrost guza u większości pacjentów. Lek nie leczy raka trzustki, ale przedłuża życie pacjentom. W badaniach klinicznych chorzy przyjmujący go żyli średnio 13 miesięcy, a poddani standardowej chemioterapii 6. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
6: 50 osób zostało rannych w wyniku eksplozji fajerwerków, do której doszło podczas otwarcia lokalnego festiwalu w regionie Navarra na północnej Hiszpanii. Na północy Hiszpanii do zdarzenia doszło, kiedy z balkonu ratusza wystrzelono fajerwerki z okazji otwarcia festiwalu. 3 osoby trafiły do szpitala z poparzeniami. Koniec samowoli na chodnikach i sprzedaży potężnych maszyn udających hulajnogi. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej obowiązkową homologację takich pojazdów, mówił w TVP Info minister Dariusz Klimczak.
14: To nie jest kwestia taka, że tylko w Polsce mamy tego typu problem. W całej Europie mamy problem, natomiast ja nie zamierzam czekać na ustawodawstwo europejskie, chcę wprowadzić przepisy polskie. Mało tego, wiemy, że mamy problemy z tymi urządzeniami, które są stosowane w wypożyczalniach i leżą gdzie chcą i utrudniają ruch pieszym, rowerzystom, a czasem nawet to pojawia się na drodze.
6: Nowe prawo uderzy przede wszystkim w importerów sprzętu, a Straży Miejskiej pozwoli weryfikować moc pojazdów bezpośrednio na ulicy, wyjaśnia ekspert do spraw bezpieczeństwa Łukasz Zboralski.
15: Ten projekt ministerstwa idzie w tę stronę, czyli uderzy w importerów tego chińskiego najczęściej sprzętu i sprzedawców także online. Oni po prostu nie będą mogli sprzedawać poza nazwą hulajnoga elektryczna czy rower pojazdów, które w rzeczywistości nimi nie są. Tam jest jeszcze jeden ważny zapis, że straże miejskie i gminne, a nie policja, i to super, przełóżmy to na straże miejskie i gminne, będą miały prawo do przenośnych hamowni, którymi będzie można kontrolować moc, na przykład i prędkość.
6: Projekt ustawy ma zostać przyjęty jeszcze w tym roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Na północnym wschodzie w dzień przelotne opady deszczu, rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie do 26 na południu.
1: Jedynka. Polskie Radio.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz skąd już dorosły tamte czasy,

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Przemówienie z dnia 7 roku.

0: Minęła 23. Do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach zgłoszono inicjatywę referendalną w sprawie odwołania prezydent Gliwic Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. W serwisie przyjrzymy się także danym ZUS-u dotyczącym L4. Inwestycje na terenach pogórniczych mogą przebiegać szybciej, tak uważa prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej profesor Rafał Żelazny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Zgłoszono inicjatywę referendalną w sprawie odwołania prezydent Gliwic Katarzyny Kuczyńskiej-Budki, poinformował dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach Michał Fijałkowski. Powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną trafiło do delegatury we wtorek. Inicjatorzy na zebranie podpisów mają teraz 60 dni. Zgodnie z prawem referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta może odbyć się na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku Gliwic to 12 700 osób. Chorujemy rzadziej, ale za to dłużej. Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w pierwszym półroczu spadła liczba zwolnień lekarskich w porównaniu do zeszłego roku, ale łączny czas spędzony na chorobowym prawie się nie zmienił. Wystawiono ponad 14 milionów zaświadczeń lekarskich na 147 milionów 700 tysięcy dni absencji. To mniej więcej tyle, jakby 1 200 000 osób nie przepracowało ani jednego dnia przez całe półrocze. Jak mówi Beata Kopczyńska, śląska rzeczniczka ZUS-u, wśród najczęstszych schorzeń dominuje układ mięśniowo-szkieletowy.
2: Choć ubezpieczeni rzadziej zgłaszają się po zwolnienia lekarskie, to gdy już na nie przychodzą, to na dłużej. Maleje liczba zwolnień na sezonowe infekcje czy COVID-19, natomiast schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzenia psychiczne oraz urazy to najczęstsze przyczyny wystawiania SLA.
0: W województwie śląskim w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku wystawiono 1 662 000 zaświadczeń lekarskich na łączną liczbę ponad 17,5 miliona dni. Przeciętna długość jednego zwolnienia wyniosła nieco ponad 10 dni.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Zagospodarowanie terenów pogórniczych na Górnym Śląsku mogłoby przebiegać szybciej, tak uważa prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej profesor Rafał Żelazny. Jak dodaje, mamy wiele pozytywnych przykładów takich działań. To m.in. Katowicka Strefa Kultury, hub gamingowo-technologiczny w Katowicach, czy nowoczesny akcelerator biznesowy Xenon, który powstanie w Bytomiu na terenach podawnej kopalni Centrum. Zdaniem profesora Żelaznego zmiany regulacyjne i instytucjonalne mogłyby ten proces przyspieszyć.
3: Moim zdaniem można by było regulacyjnie, instytucjonalnie uprościć, pozwolić z większą elastycznością zarówno postępować z elementem pomocy publicznej, jak i ewentualnym przekazywaniem tych terenów tym, którzy mogliby te tereny łatwiej, szybciej oferować inwestycyjnie.
0: Przyciąganie inwestycji do terenów pogórniczych to jeden z tematów konferencji branżowej Future Mining Forum and Expo, która na początku września odbędzie się w Katowicach. Przez pierwsze 2 miesiące od otwarcia Beskidzkiego Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza obiekt odwiedziła rekordowa liczba zwiedzających. Dzięki nim ciągle coś poprawiamy w naszej ekspozycji, mówi Tadeusz Papieżyński, prezes miejskiej spółki Baseny Wisła, która zarządza centrum.
4: Już ponad 7 tysięcy osób, które nas odwiedziły. Ludzie, którzy przychodzą, to są rzeczywiście tak wierni fani Adama Małysza. Ja jestem zaskoczony, jakich drobnostek ludzie się doszykują i nam tak naprawdę pomagają trochę jeszcze tą ekspozycję poprawić. Jak przychodzą dzieci, przychodzi młodzież, to na tych naszych symulatorach to potrafią spędzić długie godziny. Często przychodzą z rodzicami czy z dziadkami i próbują ciągnąć dalej, ale dzieci jeszcze chcą pobawić się.
0: Nowoczesne miejsce w Centrum Wisły opowiada historię narciarstwa, beskidzkiej tradycji oraz sukcesów polskich skoczków narciarskich. Zdaniem meteorologów jutro czeka nas słoneczny dzień z niemal bezchmurnym niebem. Będzie ciepło, na termometrach maksymalnie 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Zegarek za 40 tysięcy euro dla prezesa Pekaol, spotkanie szefa Zonda Krypto z posłem PiS w hotelu na Ibizie i negocjacje dotyczące sprzedaży części akcji telewizji Republika. To nowe wątki dotyczące afery w sprawie upadłej giełdy kryptowalut. Prezes spółki Przemysław Kral zeznaje w prokuraturze.
7: Serial Zonda dopiero się rozkręca, napisał na platformie X premier Donald Tusk. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nie wierzy w tłumaczenia posła PiSu Michała Moskala w sprawie spotkania na Ibizie z Przemysławem Kralem.
8: Nie znam zbyt wielu przykładów takich, gdzie w pilnej potrzebie leci się na Ibizę na spotkanie, a później zaczyna się zajmować sprawą kryptowalut w Sejmie.
7: Kierownictwo partii nie wiedziało o wyjeździe posła Moskala na Ibizę, przekazał wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski.
9: Tego rodzaju spotkania z przedsiębiorcami wpisują się w pewnego rodzaju pragmatykę polityczną. Nie mieliśmy wiedzy na temat przestępczej działalności pana Krala ze względu na indolencję służb specjalnych prokuratury Waldemara Żurka.
10: Myślę, że ślady na pewno pobiegną do kancelarii Karola Nawrockiego, no bo Karol Nawrocki trzykrotnie wetował ustawę, która była pod prąd Zonda Krypto.
7: Dodaje poseł KO Mariusz Witczak. Klienci Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Prokuratura sprawdza informacje dotyczące pochodzenia pieniędzy przekazanych Fundacji Zbigniewa Ziobry, Telewizji Republika oraz Kongresu SIPAC w Rzeszowie. Utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce to główny temat rozmów wiceministra obrony Pawła Zalewskiego w kwaterze głównej NATO w Brukseli. W planach spotkanie z wiceszefem Pentagonu odpowiedzialnym za przegląd wojsk amerykańskich w Europie i ich rozmieszczenie. Stany Zjednoczone rozmawiają z Polską o stałej bazie, a z innymi krajami o redukcji obecności amerykańskich wojsk. Administracja Donalda Trumpa forsuje koncepcję NATO 3.0, by Europa przejęła większą odpowiedzialność za obronę konwencjonalną. Resort Zdrowia chce wprowadzić nową opłatę od sprzedaży alkoholu i papierosów. Danina miałaby wynosić 0,25% od wartości sprzedaży, mówi Kuba Sękowski z Ministerstwa Zdrowia.
11: Analizowane rozwiązania byłyby oparte na współodpowiedzialności. Podmioty osiągające znaczne dochody ze sprzedaży produktów związanych z wysokim ryzykiem zdrowotnym powinny współuczestniczyć w finansowaniu działań ograniczających te szkody zdrowotne.
6: Pieniądze pochodzące z opłaty miałyby być wydane na profilaktykę uzależnień. W lesie łopuchowskim pod Tykocinem uczczono pamięć 2,5 tysiąca Żydów zamordowanych przez Niemców 85 lat temu. Kwiaty i znicze złożyli m.in. ambasador Izraela, przedstawiciele władz, mieszkańcy oraz rodziny dawnych żydowskich mieszkańców miasta.
12: To dla mnie bardzo emocjonalne, ale cieszę się, że tu jestem. Ojciec, Moshe Milowski, mieszkał w Tykocinie w tamtych czasach, ale nie opowiadał nic o tych tragicznych wydarzeniach. Kiedy pytałem, zawsze mówił, że to nieważne. Bardzo nie chciał o tym mówić. Kiedy żył, nigdy tu nie przyjechał. Kiedy umarł, sami postanowiliśmy tu przyjechać i dowiedzieć się wszystkiego, zobaczyć i przeżyć to wszystko sami.
13: Każdego roku spotykamy się w tym miejscu, żeby uczcić i pamiętać.
12: Burmistrz Tykocina Mariusz Dodziński.
13: Mam nadzieję, że przyszłe pokolenia z równie dużym szacunkiem będą wspominały te tragiczne dni.
6: Po uroczystościach w synagodze w Tykocinie odbyło się spotkanie poświęcone historii miejscowej społeczności żydowskiej. Fani wspominają Dolly Parton w parku rozrywki Dollywood w Tennessee, którego była współwłaścicielką. Gwiazda muzyki pop i country zmarła w wieku 80 lat po krótkiej walce z rakiem. Dolly była dla nas ważna, jako dla pary gejów. Jej przekaz brzmiał: każdy może być kim chce i kochać kogo chce. To bardzo smutne, słodko-gorzkie. Wiem, że była chora. Przychodzimy do Dollywood, mamy na bilety na ten sezon, więc dużo o tym słyszeliśmy. Oczywiście, że jesteśmy wielkimi fanami. Jest to okropnie smutne. Niebo zyskało anioła. Myślę, że zostawiła po sobie miasto kolorów. Hołd zmarłej oddał w mediach społecznościowych prezydent Donald Trump. Flagi na terenie całych Stanów Zjednoczonych przez tydzień będą opuszczone do połowy masztów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: W północno-wschodniej części kraju i kotlinach górskich mgły, miejscami ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 na zachodzie. W dzień na północnym wschodzie słabe, przelotne opady deszczu, a temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie. Przez 23 w centrum do 26 na południu kraju.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
14: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: czwartek. Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz zgłosił na policję domniemaną próbę ataku na swoje życie. W serwisie powiemy także o kampanii dezinformacyjnej dotyczącej Śląska Cieszyńskiego. Częstochowscy radni mają dziś podjąć decyzję o zabezpieczeniu środków na projekt stadionu piłkarskiego na terenie dawnej fabryki Elanex.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz zgłosił na policję domniemaną próbę ataku na swoje życie. Jak przekazał w mediach społecznościowych, ktoś miał poluzować śruby w kołach jego samochodu. Ktoś, kto wiedział, że jadę w dalszą trasę, podkreślił prezydent Wójtowicz.
2: I gdyby nie fakt, że jeżdżę bardzo ostrożnie, to mogłoby dojść do tragedii. Kto? Nie wiem, ale mogę się jedynie domyślać, bo w ostatnim czasie miały miejsce zdarzenia, które ciężko nazwać przypadkowymi. Groźby, wyzwiska, szantaże, nachodzenie mnie oraz moich najbliższych, w tym mojej partnerki oraz wiele, wiele innych.
0: Sprawa została już zgłoszona organom ścigania. Do czeskiej policji trafiło zawiadomienie w sprawie kampanii dezinformacyjnej dotyczącej Śląska Cieszyńskiego. Jej najnowszym elementem jest promowana na Facebooku sobotnia demonstracja w Trzyńcu na Zaolziu pod hasłem Śląsk Cieszyński jest czeski. Władze miasta informują jednak, że do magistratu nie wpłynęło żadne oficjalne zgłoszenie tego zgromadzenia i odcinają się od prób skłócenia Polaków i Czechów. Profil Adam Sikora, który promuje demonstrację, ma fikcyjną tożsamość, a jego zdjęcie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję, mówi współautor zawiadomienia, analityk czeskiej partii piratów Janusz Konieczny.
3: Ten, kto to stwarzał, miał pewne starania, aby ktoś uwierzył, że jest to autentyczna osoba, ponieważ to nazwisko jest typowe dla Zaolzia. Jest to bardzo podejrzane i wyglądało na to, że ktoś z zagranicy to finansuje.
0: Sprawą zajmują się już czeskie służby. Zarówno polski NASK, jak i Czeska Akademia Nauk zwracają uwagę, że sposób działania autorów dezinformacji odpowiada metodom znanym z rosyjskiej operacji wpływu, ale sprawcy nie zostali jednoznacznie wskazani. Nie dajmy się skłócić, napisał na platformie X wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Władze Częstochowy zapowiadają budowę stadionu piłkarskiego na terenie dawnej przędzalni czesankowej Elanex. Na dzisiejszą sesję wprowadzą punkty dotyczące zagospodarowania środków na przystąpienie do prac projektowych. Wynikające z nich informacje trafią do konserwatora zabytków, który niedawno wydał wstępną zgodę na budowę stadionu na terenie dawnej fabryki, mówi wiceprezydent Częstochowy Łukasz Kot.
4: Dokumenty, które pokazaliśmy pani konserwator, były bardzo, bardzo wstępne. Teraz chcemy przez najbliższy miesiąc, dwa, góra trzy pracować nad tym, żeby pani konserwator wiedziała już, jaki to będzie obiekt, na ile osób, jak będą wyglądały trybuny, czy te trybuny będą dochodzić do budynków. Więc to jest ten okres pracy po to, żebyśmy to mogli jak najszybciej zakończyć.
0: W ciągu najbliższych dwóch lat magistrat przeznaczy na dokumentację projektową ponad 2 miliony złotych. Wstępna koncepcja zakłada budowę stadionu na 15 tysięcy kibiców. Zabytkowy obiekt, które będą go otaczać, mają być rewitalizowane, a kosztami inwestycji miasto chce się podzielić z prywatnymi inwestorami. Władze Częstochowy wskazują, że stadion może być gotowy w 2030 roku. Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej uruchamia archiwum społeczne. Celem jest gromadzenie i zachowanie wspomnień związanych z historią wytwórni. Przy tej okazji studio zaprasza do dzielenia się swoimi pamiątkami, mówi Adelina Gołębiowska. Pamiątki udostępnione w ramach archiwum społecznego zostaną zeskanowane, sfotografowane i zwrócone właścicielom. Można je zgłaszać mailowo albo osobiście podczas specjalnych dyżurów. Teraz jeszcze o pogodzie. Czwartek w regionie będzie pogodny i słoneczny, na niebie niemal bez chmur, a na termometrach maksymalnie zobaczymy do 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

nikt mych myśli nie przerywał. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lobby zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

flow z tych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

twoi znajomi tak na świat pazerni. Ty jedziesz zwiedzać, żebyś wklepać mógł ten hashtag Berlin. Każdy tu patrzy na swoje oblicze, patrzy na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne, w głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash, uwięziony dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złote, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak popapy. Co u ciebie, trzeba się spotkać tak poza tym.

Patrzy w prostokąt, nie mój biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

No, panie Szcześniak, no i widzi pan, co technologia robi z ludźmi. Ja proponuję toast. Za długie życie i długie nogi.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyżem.

Smurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27.

0: Zwrotny dźwięk.
1: 31, Karolina Michalik, informacje Radia Katowice w skrócie.
2: Jeszcze 4 zastępy strażaków dogaszają pogorzelisko na terenie hałdy odpadów w Lublińcu przy ulicy Inwestycyjnej. Do pożaru doszło na terenie jednej z firm. Ogień objął 200 metrów kwadratowych powierzchni składowiska. Sytuacja jest opanowana, strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenianiu ognia. Nie ma też poszkodowanych osób. Czeska policja została zawiadomiona o dezinformacji i fikcyjnej demonstracji w Trzyńcu. Władze miasta odcinają się od prowokacji, a eksperci łączą akcje z rosyjskimi metodami wpływu. O zachowanie jedności między Polakami a Czechami zaapelował wicepremier Radosław Sikorski. Mieszkańcy Gliwic mogą wypowiedzieć się na temat ewentualnego wprowadzenia w mieście nocnej prohibicji. Ograniczenie sprzedaży alkoholu miałoby obowiązywać między 22 a 6 rano w sklepach i na stacjach paliw. Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia nocnej prohibicji w Gliwicach potrwają do połowy września. Na zalewie w Poraju odbyły się wczoraj ćwiczenia ratownictwa wodnego z udziałem około 100 przedstawicieli służb i ratowników, którzy ćwiczyli m.in. udzielanie pomocy harcerzom, którzy wpadli do wody w trakcie burzy.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Anna Kowalczyk
3: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Ciała ofiar wypadku na Węgrzech sprowadzone do Polski. Prokuratura ujawnia dalsze kroki.
4: PiS i rządzący przerzucają się winą za aferę zonda krypto. Komentarze zabrał nasz reporter.
3: Ktoś próbuje skłócić Czechów i Polaków. Eksperci wskazują na rosyjski ślad w kampanii o Zaolziu.
4: Ciała ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Dziś i jutro mają być przeprowadzone sekcje zwłok.
3: To ważny element śledztwa, tłumaczy rzeczniczka krośnieńskiej prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk i dodaje, że sekcję przeprowadzi Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5: Bardzo często korzystamy z usług tego właśnie zakładu, dlatego też zdecydowaliśmy się powierzyć im tę sekcję w śledztwie. Oczywiście ma znaczenie ranga tego zakładu, jego możliwości pracy, które niewątpliwie przy tak skomplikowanym śledztwie, jeśli chodzi o ilość sekcji, ma znaczenie.
4: W wypadku, do którego doszło prawie 2 tygodnie temu, zginęło 12 osób. Równolegle toczą się w tej sprawie 2 postępowania, polskie i węgierskie.
3: Kierowca autokaru został przez sąd na Węgrzech tymczasowo aresztowany.
4: Zegarek za 40 tysięcy euro dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, spotkanie szefa zonda krypto z posłem PiSu na Ibizie i negocjacje dotyczące sprzedaży części akcji Telewizji Republika.
3: Media ujawniają kolejną odsłonę powiązań środowiska prawicy z upadłą giełdą kryptowalut. Jej klienci stracili co najmniej 350 milionów złotych, a prezes spółki Przemysław Kral rozpoczął współpracę z polską prokuraturą w charakterze małego świadka koronnego.
4: Polityczne komentarze do tej sprawy zabrał Michał Makowski.
6: Serial Zonda dopiero się rozkręca, napisał na platformie X premier Donald Tusk. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nie wierzy w tłumaczenia posła PiSu Michała Moskala w sprawie spotkania na Ibizie z Przemysławem Kralem.
7: Nie znam zbyt wielu przykładów takich, gdzie w pilnej potrzebie leci się na Ibizę, a później zaczyna się zajmować sprawą kryptowalut w Sejmie.
6: Kierownictwo partii nie wiedziało o wyjeździe posła Moskala na Ibizę, przekazał wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski.
8: Tego rodzaju spotkania z przedsiębiorcami wpisują się w pewnego rodzaju pragmatykę. Nie mieliśmy wiedzy na temat przestępczej działalności pana Krala.
9: Myślę, że ślady na pewno pobiegną do kancelarii Karola Nawrockiego, no bo trzykrotnie wetował ustawę, która była pod prąd zonda krypto.
6: Dodaje poseł KO Mariusz Witczak. Klienci zonda krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Prokuratura w ramach śledztwa w sprawie zonda krypto sprawdza informacje dotyczące pochodzenia pieniędzy przekazanych m.in. na sponsorek Fundacji Zbigniewa Ziobry, Telewizji Republika oraz Kongresu SIPAK w Rzeszowie.
10: To są aktualności jedynki.
4: Rosja może nasilić ataki na Kijów i obiekty infrastruktury krytycznej na całej Ukrainie. Przed takimi planami ostrzega agencja Bloomberg, która powołuje się na 3 źródła bliskie Kremlowi. Rosjanie mieliby m.in. atakować cele w centrum Kijowa.
3: Według źródeł Bloomberga rosyjskie władze doszły do wniosku, że negocjacje prowadzące do zakończenia wojny znalazły się w ślepym zaułku.
4: Jest też mało prawdopodobne, by Władimir Putin zakończył wojnę w odpowiedzi na zachodnie sankcje czy ukraińskie uderzenia w rosyjskie rafinerie i sieci logistyczne.
3: A rosyjski ślad jest też w sprawie internetowej kampanii o Zaolziu. Eksperci nie mają wątpliwości, że chodzi o skłócenie Polaków i Czechów.
4: O fałszywej wojnie o Zaolzie nasz czeski korespondent Wojciech Stobba.
11: Fikcyjny protest w obronie czeskości Śląska Cieszyńskiego, sfałszowane dokumenty dyplomatyczne oraz fałszywe informacje o mieszkańcach sprzedających domy w obawie przed zmianą granic. To elementy kampanii uderzającej w relacje polsko-czeskie. Publikowane w sieci informacje opierają się częściowo na prawdzie i historycznym sporze terytorialnym między Polską a Czechami, zauważa Bohumil Kartous z inicjatywy czeskie Elfy, która walczy z dezinformacją w sieci. Schemat jest powtarzalny, a celem jest poróżnienie państw wspierających Ukrainę. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: Tę sprawę skomentował premier Donald Tusk. Reksio i Krecich wiedzą o tym już od dawna. Polska i Czechy to prawdziwi przyjaciele, tak napisał po czesku w serwisie X, dodając grafikę, która przedstawia postacie z kreskówek.
4: Wcześniej głos zabrał szef polskiej MSZ-u Radosław Sikorski. Nie dajmy się skłócić, zaapelował w mediach społecznościowych.
3: A w aktualnościach jeszcze praktyczne lekcje z reagowania na zagrożenia. Już w tę sobotę każdy będzie mógł dowiedzieć się, jak zachować się po ogłoszeniu alarmu albo gdzie szukać bezpiecznego miejsca.
4: W całej Polsce staną punkty edukacyjne Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wszystko w ramach krajowego treningu reagowania.
3: Wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc zwraca uwagę na to, że w kwestii edukacji wciąż jest wiele do poprawy.
12: Bądźmy szczerzy, mało kto z nas wie, jak wygląda sygnał, który mówi o zagrożeniu, który mówi o odwołaniu tego zagrożenia, więc dlatego też te pikniki, dlatego też spotkania Państwowej Straży Pożarnej, na nich policji, WOT-u i wszystkich służb zaangażowanych.
4: Podczas sobotnich pikników dużo uwagi ma być poświęcone zagrożeniu dezinformacją. Jedną z części treningów będzie nauka weryfikowania informacji.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Reprezentująca Polskę Linda Klimowiczowa nie wystąpi w grze pojedynczej tenisowego turnieju Wielkiego Szlema w Nowym Jorku. W drugiej rundzie kwalifikacji do US Open przegrała z Holenderką Anouk Kovermans 3-6, 5-7. Wcześniej z rywalizacji odpadli Katarzyna Kawa i Max Kaśnikowski. W grze o awans do głównej drabinki pozostała jeszcze Martyna Kubka, która po zwycięstwie z Hiszpanką Mariną Basols w dwóch setach awansowała do dzisiejszego finału kwalifikacji. W turnieju głównym US Open na pewno wystąpią Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Początek zawodów w niedzielę. Polscy koszykarze rozpoczną dziś decydującą rundę kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. W pierwszym spotkaniu reprezentacja Polski zagra w Rydze z Izraelem. Trener biało-czerwonych Igor Milicic przyznał, że jest podekscytowany, ale wśród jego zawodników powinien panować spokój.
14: W drużynie jeszcze nie powinno być. Drużyna idzie krok po krok do przodu. Myślę, że zawodnicy dopiero w dniu meczowym trochę odczują to. Natomiast u mnie jest na pewno takie coraz bardziej widzę tą motylki w brzuchu. Nie mogę się już doczekać tego meczu.
13: Początek spotkania o 20:00. W Hiszpanii powoli rozkręca się sezon ligowy 2026-27. W zaległym meczu pierwszej kolejki Real Madryt pokonał Real Sociedad San Sebastian 4-1. Hat-tricka zanotował Kylian Mbappé, a czwartą bramkę dla królewskich zdobył Vinicius Junior. Honorowe trafienie dla zespołu z San Sebastian strzelił Luka Susić. W kwalifikacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów poznaliśmy ostatnie drużyny, które uzyskały awans. To grecki AEK Ateny, słowacki Slovan Bratysława, Fenerbahce Stambuł i norweski Viking Stavanger. Dziś układanie terminarza Champions League, czyli 8 kolejek, które zaplanowano do stycznia przyszłego roku. A polskie drużyny zagrają dziś w kwalifikacjach do Ligi Europy i Conference League.
15: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
16: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Pogoda. Na wschodzie będzie dziś pochmurno i miejscami deszczowo, poza tym całkiem pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 23 w centrum, po 26 na krańcach południowych. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie, okresami porywisty, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1010 hektopaskali.
15: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
16: Sponsorem audycji było Invigo. Producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
17: Klimat. Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 15% energii elektrycznej i ten odsetek rośnie. Od 10 do 18 prognozowane są zielone godziny.
15: Jedynka. Polskie Radio. Reklam.
18: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Od Autoradia zaczynamy. Jest prawie w pół do siódmej. Anna Iśkiewicz.
19: Witam Państwa. W regionie warunki jazdy są dobre, ruch jeszcze niewielki, zwłaszcza w miastach, a kierowcy utrudnień nie sygnalizują, mimo to je mamy. Niewielkie spowolnienie jazdy na autostradzie A1 na wysokości Dobieszowa, to na odcinku między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami, gdzie trwają roboty drogowe. I tutaj utrudnienia są w obu kierunkach, czyli zarówno jadąc do Łodzi, czy jadąc w stronę Gliwic. Spowolnienia także w Blachowni koło Częstochowy na drodze krajowej numer 46 i utrudnienie zarówno w stronę Wyrozowa Częstochowy, jak i w kierunku Lublińca. Kolejne utrudnienia czekają kierowców podróżujących krajową drogą numer 86 przez Katowice na wysokości węzła Murskowska. Na jezdni w stronę Tychów ponownie pojawili się drogowcy, wyłączając z użytku jeden pas. Jak przekazał Radiu Katowice Marcin Twardy, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Powodem są prace związane z odtworzeniem dylatacji bitumicznych. Prace na wiadukcie w stronę Tychów mają potrwać do końca tego tygodnia. Później ekipy mają przenieść się na jezdnię prowadzącą w kierunku Sosnowca, o czym będziemy oczywiście Państwu przypominać. A teraz przypomnę numer naszego telefonu 691-400-400, bo być może się przyda. Ten telefon jest do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie.
1: Ja się poczułem jak inżynier, bo domyśliłem się, o co chodzi z odtworzeniem dylatacji bitumicznych.
20: No, a wiesz, że ja to sprawdziłam od razu? I? Tak. No. To są specjalne, elastyczne spoiny w nawierzchniach dróg i mostów, które pozwalają bezpiecznie się kurczyć i rozszerzać. Tak. Piękne. Tak.
1: Dylatacje
20: patrzcie,
1: bitumiczne.
20: Ale takie ładne, krótkie słowo na takie skomplikowane procesy.
1: I ile, nowej wiedzy czasami z
19: i tyle
1: rana.
19: Nauki od samego. No właśnie.
1: A gdzie tam 1 września? Autoradzie dziękujemy.
19: Dziękuję.
15: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer leapmotor.pl.
0: Tu Radio Dźwięk.
18: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turunsu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio. Jesteś

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś

Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczy pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie, panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio. Jesteś

0: Tu Radio Dźwięk.
1: 31, Karolina Michalik, informacje Radia Katowice w skrócie.
2: Jeszcze 4 zastępy strażaków dogaszają pogorzelisko na terenie hałdy odpadów w Lublińcu przy ulicy Inwestycyjnej. Do pożaru doszło na terenie jednej z firm. Ogień objął 200 metrów kwadratowych powierzchni składowiska. Sytuacja jest opanowana, strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenianiu ognia. Nie ma też poszkodowanych osób. Czeska policja została zawiadomiona o dezinformacji i fikcyjnej demonstracji w Trzyńcu. Władze miasta odcinają się od prowokacji, a eksperci łączą akcje z rosyjskimi metodami wpływu. O zachowanie jedności między Polakami a Czechami zaapelował wicepremier Radosław Sikorski. Mieszkańcy Gliwic mogą wypowiedzieć się na temat ewentualnego wprowadzenia w mieście nocnej prohibicji. Ograniczenie sprzedaży alkoholu miałoby obowiązywać między 22 a 6 rano w sklepach i na stacjach paliw. Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia nocnej prohibicji w Gliwicach potrwają do połowy września. Na zalewie w Poraju odbyły się wczoraj ćwiczenia ratownictwa wodnego z udziałem około 100 przedstawicieli służb i ratowników, którzy ćwiczyli m.in. udzielanie pomocy harcerzom, którzy wpadli do wody w trakcie burzy.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy czwartek, 27 sierpnia, jest siódma. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
5: Rośnie liczba ofiar lawiny błotnej na granicy Chin i Nepalu. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie spotkania na Ibizie posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto. Prawną krucjatę przeciwko piratom drogowym zapowiada minister sprawiedliwości. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych i zaginionych po przejściu błyskawicznej powodzi na granicy Chin i Nepalu. Najnowszy bilans to ponad 160 ofiar w Nepalu i 3 w Chinach. W obydwu państwach za zaginione uznaje się po kilkaset osób, w tym wielu turystów. W drodze do Katmandu jest korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.
6: Na terenach zniszczonych przez kataklizm trwają poszukiwania zaginionych. Akcja ratownicza prowadzona jest w ekstremalnie trudnych warunkach. Potężna lawina błota i kamieni, która powstała najprawdopodobniej w wyniku trzęsienia ziemi, zmiotła z powierzchni wiele budynków. Pod kilkumetrową warstwą osuwiska jest m.in. jedno z przejść granicznych między Chinami i Nepalem. Organizacja Narodów Zjednoczonych zapowiedziała wysłanie do Nepalu pomocy humanitarnej. Władze m.in. Australii i Korei Południowej, których obywatele są zaginieni, mówią o trudnościach w dostępie do informacji na miejscu. Na listach zaginionych jest 34 obywateli Australii i 9 Koreańczyków. Rząd w Canberrze mówi jednak o wstępnych szacunkach. Do powodzi, która niosła za sobą kilkumetrowe bloki skalne, przyczyniło się najprawdopodobniej trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,4. Geolodzy uważają, że doszło do oberwania sporego fragmentu jednego z lodowców, który następnie spowodował lawinę i powódź. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
5: To największa katastrofa naturalna w Nepalu od 2015 roku. Wtedy ten kraj nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło około 9 tysięcy osób. Wracamy do kraju. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła PiS Michała Moskala złożyli europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka i wiceminister funduszy Jacek Karnowski. Chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień w celu nielegalnego wpływania na procesy legislacyjne. TVN24 i Wirtualna Polska poinformowały, że Michał Moskal spotkał się rok temu na Ibizie z prezesem Zonda Krypto, mówi wiceminister Jacek Karnowski.
7: 3 razy ta ustawa przechodziła przez parlament, były składane poprawki, zarówno PiS, jak i Konfederacja głosowały przeciwko tej ustawie, potem pan prezydent ją wetował. Polacy dzięki podejrzanym interesom, podejrzanym kontaktom służb specjalnych czasów PiS-u mają zagrożone swoje oszczędności.
5: Michał Moskal mówi, że z Przemysławem Kralem rozmawiał raz w życiu, a spotkanie na Ibizie nie dotyczyło projektu ustawy.
8: Organizowaliśmy konferencję, której jednym z tematów miał być fintech. Po tym spotkaniu i również ze względu na to, że ten obszar nie został wypełniony interesującymi osobami, które mogłyby się wypowiedzieć, konferencja nie obejmowała tego obszaru. Z panem Kralem ani ja, ani żadna z organizacji społecznych, w których działam, nigdy nie współpracowała.
5: Michał Moskal dodał, że jego fundacja nie przyjęła pieniędzy od Zonda Krypto i ostatecznie nie doszło do żadnej współpracy z Przemysławem Kralem. Po upadku giełdy kryptowalut jej klienci stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2 miliardów. Prawną krucjatę przeciwko piratom drogowym zapowiada minister sprawiedliwości. To reakcja po sobotniej tragedii w Krakowie, gdy kierowca staranował rodziców prowadzących wózek z dzieckiem. Waldemar Żurek wydał prokuratorom wytyczne, aby domagali się tymczasowych aresztów dla zatrzymanych kierowców z już orzeczonymi zakazami prowadzenia.
9: Bo jeżeli ktoś ma wiele zakazów i kolejny raz znajduje samochód, siada za kółko i powoduje śmierć na drodze, to on jest niebezpieczny i należy zrobić wszystko, żeby znalazł się w więzieniu, żeby te zakazy były skuteczne. Rekordzista ma ponad 20 zakazów. Do tej pory ignorowano to. Teraz prokuratorzy wiedzą, że mają chodzić na salę rozpraw, domagać się bezwzględnego pozbawienia wolności. Będziemy też konfiskować samochody i będziemy też surowo karać.
5: Sprawca wypadku w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo, a dziecko walczy o życie, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i został aresztowany. Minister obrony zapowiada nowy sprzęt dla wojska. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że do Polski dotarły kolejne czołgi K2. Wkrótce do bazy w Łasku przylecą kolejne myśliwce F-35. Wicepremier potwierdził też, że rząd Hiszpanii zatwierdził wspólny zakup samolotów transportowo-tankujących Airbus A330.
0: 28 czarnych panter dotarło do 16 dywizji zmechanizowanej. To pierwsza dostawa koreańskich czołgów z nowej umowy podpisanej w zeszłym roku, powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Przychodzą te jeszcze niespolonizowane, ale już następne partie będą polonizowane i produkowane w Gliwicach.
0: Minister Obrony Narodowej przekazał, że w najbliższym czasie w bazie w Łasku wyląduje kolejnych 5 myśliwców F-35 Husarz. Do ich tankowania w powietrzu mają być wykorzystywane samoloty MRTT Airbus A330. Na których wspólny zakup zgodził się hiszpański rząd.
10: To wszystko jest po to, żeby operacyjne zdolności najlepszych polskich pilotów nie były przerywane przez brak dostępnego paliwa.
0: Pierwszy z 4 samolotów może trafić do armii za 2 lata. Polska i Hiszpania wydadzą na ten cel 5,5 miliarda euro z programu SAFE. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
5: To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jest 5 po 7, a to czas na sport. W studiu Norbert Michalak.
12: Dzień dobry. Dobre informacje docierają zza oceanu. Martyna Kubka coraz bliżej gry w US Open. Polka jest już w 3. rundzie kwalifikacji. Na kortach w Nowym Jorku pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2. Polka późnym wieczorem w meczu decydującym o awansie do turnieju głównego zagra z Rosjanką Krystyną Liutową. Teraz piłka nożna i Liga Mistrzów w Stavanger mają powody do świętowania, bo ich drużyna po raz pierwszy awansowała do części zasadniczej Champions League. Viking na własnym stadionie pokonał Dinamo Zagrzeb 3-1. W poprzednim tygodniu w Zagrzebiu był remis 2-2. Viking to druga norweska drużyna w Lidze Mistrzów, bo we wtorek eliminację przebrnęło Bodo Glimt. Losowanie zaplanowano na dziś o 18:00 w Monako. Tytułu broni Paris Saint-Germain. Ewa Swoboda wciąż w formie. Jako jedyna z polskich lekkoatletów odniosła zwycięstwo w Międzynarodowym Memoriale Wiesława Maniaka w Szczecinie. Tegoroczna wicemistrzyni Europy wygrała bieg na 100 metrów z wynikiem 11:09, co jest nowym rekordem szczecińskiego meetingu.
13: Bardzo się cieszę. Jestem bardzo z siebie dumna, bo 11:09 pod minus 1:08 to jest bardzo szybko. Szkoda, że nie wiało w plecki, ale myślę, że ostatni start, zwycięstwo na pewno mnie to napawa taką dumą, że dałam radę do końca sezonu i po prostu dociągnęłam.
12: W memoriale Wiesława Maniaka w Szczecinie wzięło udział około 200 zawodników z ponad 40 krajów.
11: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Generalnie, tak z lotu ptaka, czwartek powinien być słoneczny, chociaż na krańcach wschodnich i południowych zachmurzenie może wzrastać do dużego i na wschodzie możliwe będą słabe przelotne opady deszczu. A jeśli chodzi o temperaturę, to przygotujmy się na 21 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum, 26 na południu Polski.
11: Sponsorem audycji było...
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
14: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz, witam. Mamy niewielki zator na drodze krajowej 86 w Tyskim Człowie w kierunku Katowic. Zwalniamy też na tej drodze w Będzinie, jadąc w stronę Częstochowy czy w stronę Katowicy również. Na jedynce spowolnienia w Kobiurze i Pszczynie w kierunku Bielska. Na autostradzie A4 na Bramkach w Brzęczkowicach chwilowy postój. Na drodze krajowej 94 w Dąbrowie Górniczej spowolnienia w obu kierunkach, czyli w stronę Olkusza, jak i w stronę Sosnowca. Nadal mogą występować utrudnienia w ruchu w miejscu zdarzeń drogowych, a doszło do nich, przypomnę, w Pawłowicach na drodze krajowej 81. Tutaj wypadek, zderzenie dwóch samochodów. Wypadek powoduje utrudnienia w ruchu. Jeden pas wyłączony jest z niego. Ruch odbywa się za pomocą wahadła. Uprzedzamy Państwa. Kolejne zdarzenie to wypadek na drodze wojewódzkiej 930. 37 w Zebrzydowicach, to ulica Jagiellońska. Doszło tu do potrącenia rowerzysty przez samochód ciężarowy. Mężczyzna z obrażeniami przewieziony został do szpitala. Nadal mogą też występować utrudnienia w Zabrzu na Jana Nowaka Jeziorańskiego.
15: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 8. A na początek ważne ogłoszenie: sanepidu w Lublińcu. W jednym z wodociągów wykryto niebezpieczne bakterie. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli zawiadomienie do prokuratury dotyczące spotkania posła Prawa i Sprawiedliwości z szefem Zonda Krypto. Strategiczne mapy hałasu chce stworzyć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Lublinecki sanepid poinformował, że w wodociągu Droniowice-Harbutowice stwierdzono występowanie bakterii E. coli. Woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów, potraw, mycia czy prac porządkowych. Może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli zawiadomienie do prokuratury dotyczące spotkania posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem na Ibizie. Sprawa wyszła na jaw dzięki ustaleniom wirtualnej Polski TVN24. Według polityków koalicji rządzącej mogło dojść do nielegalnego wpływu na proces legislacyjny, nadużycia uprawnień i utrzymywania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Poseł Moskal w rozmowie z Polskim Radiem odpiera te zarzuty.
2: 3 tygodnie po spotkaniu z Kralem poseł Moskal wysłał oficjalne pismo do szefa Komisji Nadzoru Finansowego w obronie przedsiębiorców z branży kryptowalut. Następnie składał kilkanaście poprawek łagodzących rządową ustawę o kryptoaktywach. Europoseł KO Borys Budka twierdzi, że mamy do czynienia z bezprawnym wpływaniem na proces legislacyjny i oczekuje działań prokuratury w sprawie posła Moskala.
3: Sprawdzenia, z jakich środków pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści.
2: Michał Moskal w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że rozmawiał z Kralem tylko raz w życiu. Wtedy poszukiwał sponsora dla konferencji poświęconej branży fintech. Ostatecznie do żadnej współpracy nie doszło.
4: Fundacja, w której działam nieodpłatnie, podjęła decyzję, że ze względu na ryzyka wizerunkowe nie będzie podejmować z nim współpracy i po prostu te rozmowy zostały wówczas zerwane.
2: Kierownictwo PiS-u nie wiedziało o spotkaniu posła Moskala z Przemysławem Kralem.
0: O tych szczegółach mówił Michał Makowski. Z ustaleń mediów wynika, że za przelot i zakwaterowanie posła Moskala zapłacił współpracujący z Kralem były agent CBA Artur Chodziński. Poseł odpowiada, że rozliczył się za bilety i hotel później z prywatnych pieniędzy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Strategiczne mapy hałasu chce stworzyć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Został już ogłoszony przetarg. Jak mówi Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji, mapą ma być objętych niemal 760 km dróg krajowych na terenie województwa śląskiego.
5: Opracowanie pozwoli ocenić wpływ ruchu drogowego na otoczenie i wskazać miejsca, gdzie normy hałasu mogą być przekraczane. Do przygotowania map wykorzystane zostaną m.in. dane o natężeniu ruchu, wyniki pomiarów hałasu oraz informacje o istniejących zabezpieczeniach akustycznych. Wyniki będą podstawą do planowania działań ograniczających hałas i poprawiających komfort życia mieszkańców.
0: Na oferty potencjalnych wykonawców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka do 25 września. A na koniec jeszcze ważna informacja dla słuchających nas na częstotliwości 101,2 FM. Od teraz do godziny 16 mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze naszego programu, a powodem są prace modernizacyjne nadajnika w Kosztowach. Wciąż można nas słuchać na 102,2 FM, 103 czy 98,4 FM. Nadajemy też w internecie i przez naszą aplikację, którą można bezpłatnie ściągnąć ze sklepów Google Play czy App Store. Dzień upłynie pod znakiem słonecznej aury. Przeważać będzie bezchmurne niebo. Temperatura maksymalna osiągnie od 24 do 26 stopni. Powieje przy tym słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich i południowo-wschodnich.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy czwartek, 27 sierpnia, jest 8. O 8 na serwis zaprasza Romuald Wójcik.
8: Zonda Krypto na Ibizie, jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS z szefem upadłej giełdy. Potrzeby humanitarne po powodzi na granicy Nepalu i Chin będą ogromne, mówi rzecznik szefa ONZ. Krajowy trening reagowania pojutrze w całym kraju. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli zawiadomienie do prokuratury dotyczące spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem na Ibizie. W ocenie koalicji rządzącej mogło dojść do nielegalnego wpływania na proces legislacyjny. O szczegółach Michał Makowski.
2: 3 tygodnie po spotkaniu z Kralem poseł Moskal wysłał oficjalne pismo do szefa Komisji Nadzoru Finansowego w obronie przedsiębiorców z branży kryptowalut. Następnie składał kilkanaście poprawek łagodzących rządową ustawę o kryptoaktywach. Europoseł KO Borys Budka twierdzi, że mamy do czynienia z bezprawnym wpływaniem na proces legislacyjny i oczekuje działań prokuratury w sprawie posła Moskala.
3: Sprawdzenia, z jakich środków pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści.
2: Michał Moskal w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że rozmawiał z Kralem tylko raz w życiu. Wtedy poszukiwał sponsora dla konferencji poświęconej branży fintech. Ostatecznie do żadnej współpracy nie doszło.
4: Fundacja, w której działam nieodpłatnie, podjęła decyzję, że ze względu na ryzyka wizerunkowe nie będzie podejmować z nim współpracy i po prostu te rozmowy zostały wówczas zerwane.
2: Kierownictwo PiS-u nie wiedziało o spotkaniu posła Moskala z Przemysławem Kralem. Michał Makowski, Polskie Radio.
8: Potrzeby humanitarne po powodzi na granicy Nepalu i Chin będą ogromne, mówi rzecznik sekretarza generalnego ONZ Stefan Dujarric. Najnowszy bilans po katastrofie to ponad 160 ofiar śmiertelnych w Nepalu i 3 w Chinach. W obu państwach za zaginione uznaje się po kilkaset osób, w tym wielu zagranicznych turystów. Dwóch pracowników Światowej Organizacji Zdrowia jest już na miejscu. Dysponują liczbą zestawów medycznych dla 10 tysięcy osób na okres 3 miesięcy, a także namiotami i wsparciem logistycznym. Światowy Program Żywnościowy oraz UNICEF również będą wysyłać swoich pracowników i ciężarówki z pomocą. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres złożył kondolencje rodzinom ofiar i wyraził solidarność z poszkodowanymi. To największa katastrofa naturalna w Nepalu od 2015 roku. Wtedy ten kraj nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło około 10 tysięcy osób. Jedna osoba zginęła, a 10 zostało rannych w Caen na północy Francji, gdy samochód wjechał w grupę ludzi znajdujących się na ulicy. Według pierwszych ustaleń atak nie miał podłoża terrorystycznego.
9: Do tragedii doszło późnym wieczorem w centrum Caen. Samochód celowo wjechał w grupę pieszych znajdujących się w okolicach dworca. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany. To 26-letni mężczyzna urodzony w Rosji, który był wcześniej znany policji z wykroczeń i przestępstw drogowych, ale nie znajdował się pod obserwacją służb antyterrorystycznych. Choć sposób działania przypomina ataki przeprowadzane przez muzułmańskich ekstremistów, prokuratura na tym etapie nie zakłada motywu terrorystycznego. Według wstępnych ustaleń do tragedii doszło po sprzeczce w barze, w której uczestniczył sprawca. Lokalne służby poinformowały, że jedna osoba zginęła, a spośród 10 rannych 7 jest w ciężkim stanie. Większość poszkodowanych to cudzoziemcy, m.in. Afgańczycy, Egipcjanie i Bangijczycy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
8: Rusza kampania dotycząca edukacji zdrowotnej, która od września będzie obowiązkowa dla uczniów starszych klas podstawówki. W ocenie przewodniczącej Komisji do Spraw Pedofilii Joanny Napierały przedmiot ten będzie miał kluczową rolę w skutecznej ochronie dzieci przed przemocą seksualną.
10: Jest to bardzo dobry program. Dotyka on szerokiego zakresu wiedzy, wiedzy o środowisku, wartości, tak, znaczenia rodziny w społeczeństwie, tego jak dbać, czy w zasadzie nauczyć się stawiać swoje granice, o tym, że dziecko ma prawo stawiać swoje granice i zgłaszać, jeżeli czuje dyskomfort, czy czuje, że ktoś wykorzystuje jego sytuację.
8: Podczas kampanii eksperci będą się dzielili swoimi opiniami na temat obowiązkowej edukacji zdrowotnej i nieobowiązkowej edukacji seksualnej. Krajowy trening reagowania odbędzie się w sobotę w całym kraju. Dowiemy się m.in. co robić po ogłoszeniu alarmu i gdzie szukać wiarygodnych informacji o zagrożeniu.
11: O znaczeniu tego wydarzenia mówi starszy brygadier Tomasz Grelak z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
12: Ten trening reagowania jest na usystematyzowanie wiedzy, rozpoznanie sygnału dźwiękowego, który możemy usłyszeć, zweryfikowanie go i podjęcie odpowiednich działań.
11: Podczas spotkań organizowanych zarówno na wsiach, jak i w dużych miastach mieszkańcy będą mogli posłuchać sygnałów alarmowych i dowiedzieć się, jak należy się zachować po ich usłyszeniu. Wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc przyznaje, że w kwestii edukacji wciąż jest wiele do poprawy.
13: Bądźmy szczerzy, mało kto z nas wie, jakie to są sygnały, jak wygląda sygnał, który mówi o ostrzeżeniu, a który mówi o odwołaniu tego zagrożenia, więc dlatego też te pikniki, dlatego też spotkania.
11: Podczas sobotnich pikników dużo uwagi będzie poświęcone zagrożeniu, jakim jest dezinformacja. Maciej Szefer.
14: W Czech w Mistrzostwach Europy polskie siatkarki mają 3 wygrane.
13: Odwołaniu tego zagrożenia, więc dlatego też te pikniki, dlatego też spotkania.
11: Podczas sobotnich pikników dużo uwagi będzie poświęcone zagrożeniu, jakim jest dezinformacja. Maciej Szefer,
14: Pokonały Węgierki, Łotyszki i ostatnio Słowenki. Dziś w Stambule czeka je trudniejsze zadanie, czyli mecz z Niemkami, mówi Magdalena Stysiak.
15: Mocny zespół, musimy się bardzo dobrze do niego przygotować, bo mają świetne zawodniczki na każdej pozycji, więc no to na pewno będzie dobre spotkanie.
14: Ewentualna wygrana z Niemkami da Polkom drugie miejsce w grupie, początek o 15. Znamy już ostatnie drużyny, które zagrają w fazie ligowej Awans oraz Olympic Lyon. Losowanie fazy ligowej o 18 w Monako. A jeśli chodzi o Ligę Europy, to piłkarze Lecha Poznań są bardzo blisko awansu do fazy zasadniczej tych rozgrywek. Przed tygodniem na własnym stadionie pokonali FC Thun aż 7-0. Dziś w Szwajcarii rewanż. Mimo ogromnej zaliczki trener Lecha Nils Frederiksen zapewnia, że nie traktuje tej rywalizacji jako pewnej.
16: I think that would be stupid of me.
17: To byłoby bardzo, bardzo głupie, gdybym tak myślał, ponieważ w piłce nożnej nigdy niczego nie możesz być pewien. Nasz punkt wyjściowy naturalnie jest świetny, jest kapitalny. Poza tym, dlaczego byśmy nie mieli sięgnąć po dwa zwycięstwa w tym dwumeczu? I oczywiście, jeżeli ten dwumecz w dalszym ciągu będzie się układać dość bezpiecznie dla nas w rewanżu, no to już będziemy mogli z tyłu głowy mieć takie zarządzanie kadrą, piłkarzami, także tym rewanżem, żeby trochę też wziąć pod uwagę ten mecz, który przed nami w Ekstraklasie w Twidzewem.
14: Początek meczu FC Thun Lech Poznań o 20.
18: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: No, żeby nie było, że myślał Lech o Widzewie, prawda?
14: Ja miałem zapytać, czy będzie 10-0, 8-0.
7: A w dwumeczu? Ja bym spodziewał się raczej nudów, jeśli w pierwszym spotkaniu było 7-0, ale
14: czyli co, może skład rezerwowy?
7: Może warto rzucić okiem mimo wszystko. Będzie nasze stanowisko. Jaka pogoda dziś? No, taka, jaka mogłaby być przez całe wakacje. Będzie ciepło, ale nie upalnie, od 21 stopni na północnym wschodzie do 26 na południu, a odczuwalnie nawet nieco więcej, bo będzie słonecznie w większości kraju przez większość dnia. Ewentualny słaby deszcz możliwy na wschodzie Polski.
18: Sponsorem audycji było Invigo.
19: Tu Radio Dźwięk.
20: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz, witam. Mamy niewielki zator na drodze krajowej 86 w Tyskim Człowie w kierunku Katowic. Zwalniamy też na tej drodze w Będzinie, jadąc w stronę Częstochowy czy w stronę Katowicy również. Na jedynce spowolnienia w Kobiurze i Pszczynie w kierunku Bielska. Na autostradzie A4 na Bramkach w Brzęczkowicach chwilowy postój. Na drodze krajowej 94 w Dąbrowie Górniczej spowolnienia w obu kierunkach, czyli w stronę Olkusza, jak i w stronę Sosnowca. Nadal mogą występować utrudnienia w ruchu w miejscu zdarzeń drogowych, a doszło do nich, przypomnę, w Pawłowicach na drodze krajowej 81. Tutaj wypadek, zderzenie dwóch samochodów. Wypadek powoduje utrudnienia w ruchu. Jeden pas wyłączony jest z niego. Ruch odbywa się za pomocą wahadła. Uprzedzamy Państwa. Kolejne zdarzenie to wypadek na drodze wojewódzkiej 937 w Zebrzydowicach, to ulica Jagiellońska. Doszło tu do potrącenia rowerzysty przez samochód ciężarowy. Mężczyzna z obrażeniami przewieziony został do szpitala. Nadal mogą też występować utrudnienia w Zabrzu na Jana Nowaka Jeziorańskiego.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
19: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

A może wiosny, radości brak.

0: jest 8. A na początek ważne ogłoszenie sanepidu w Lublińcu. W jednym z wodociągów wykryto niebezpieczne bakterie. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli zawiadomienie do prokuratury dotyczące spotkania posła Prawa i Sprawiedliwości z szefem Zonda Krypto. Strategiczne mapy hałasu chce stworzyć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Lublinicki sanepid poinformował, że w wodociągu Droniowice-Harbutowice stwierdzono występowanie bakterii E. coli. Woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów, potraw, mycia czy prac porządkowych. Może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli zawiadomienie do prokuratury dotyczące spotkania posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem na Ibizie. Sprawa wyszła na jaw dzięki ustaleniom Wirtualnej Polski TVN24. Według polityków koalicji rządzącej mogło dojść do nielegalnego wpływu na proces legislacyjny, nadużycia uprawnień i utrzymywania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Poseł Moskal w rozmowie z Polskim Radiem odpiera te zarzuty.
2: 3 tygodnie po spotkaniu z Kralem poseł Moskal wysłał oficjalne pismo do szefa Komisji Nadzoru Finansowego w obronie przedsiębiorców z branży kryptowalut. Następnie składał kilkanaście poprawek łagodzących rządową ustawę o kryptoaktywach. Europoseł KO Borys Budka twierdzi, że mamy do czynienia z bezprawnym wpływaniem na proces legislacyjny i oczekuje działań prokuratury w sprawie posła Moskala.
3: Sprawdzenia, z jakich środków pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści.
2: Michał Moskal w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że rozmawiał z Kralem tylko raz w życiu. Wtedy poszukiwał sponsora dla konferencji poświęconej branży fintech. Ostatecznie do żadnej współpracy nie doszło.
4: Fundacja, w której działam nieodpłatnie, podjęła decyzję, że ze względu na ryzyka wizerunkowe nie będzie podejmować z nim współpracy i po prostu te rozmowy zostały wówczas zerwane.
2: Kierownictwo PiS-u nie wiedziało o spotkaniu posła Moskala z Przemysławem Kralem.
0: O tych szczegółach mówił Michał Makowski. Z ustaleń mediów wynika, że za przelot i zakwaterowanie posła Moskala zapłacił współpracujący z Kralem były agent CBA Artur Chodziński. Poseł odpowiada, że rozliczył się za bilety i hotel później z prywatnych pieniędzy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Strategiczne mapy hałasu chce stworzyć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Został już ogłoszony przetarg. Jak mówi Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji, mapą ma być objętych niemal 760 km dróg krajowych na terenie województwa śląskiego.
5: Opracowanie pozwoli ocenić wpływ ruchu drogowego na otoczenie i wskazać miejsca, gdzie normy hałasu mogą być przekraczane. Do przygotowania map wykorzystane zostaną m.in. dane o natężeniu ruchu, wyniki pomiarów hałasu oraz informacje o istniejących zabezpieczeniach akustycznych. Wyniki będą podstawą do planowania działań ograniczających hałas i poprawiających komfort życia mieszkańców.
0: Na oferty potencjalnych wykonawców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka do 25 września. A na koniec jeszcze ważna informacja dla słuchających nas na częstotliwości 101,2 FM. Od teraz do godziny 16 mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze naszego programu, a powodem są prace modernizacyjne nadajnika w Kosztowach. Wciąż można nas słuchać na 102,2 FM, 103 czy 98,4 FM. Nadajemy też w internecie i przez naszą aplikację, którą można bezpłatnie ściągnąć ze sklepów Google Play czy App Store. Dzień upłynie pod znakiem słonecznej aury. Przeważać będzie bezchmurne niebo. Temperatura maksymalna osiągnie od 24 do 26 stopni. Powieje przy tym słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich i południowo-wschodnich.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Właśnie wybiła godzina 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Na serwis zaprasza Romuald Wójcik.
10: Minister cyfryzacji chce 1 000 000 000 złotych kary dla właściciela Facebooka. Chodzi o fałszywe reklamy. Wyjazd Michała Moskala na Ibizę był elementem lobbingu politycznego, mówi posłanka Unii Centrum Barbara Oliwiecka. O utworzeniu stałej amerykańskiej bazy w Polsce będzie dziś rozmawiał w kwaterze głównej NATO wiceszef MON. Ministerstwo Cyfryzacji interweniuje w sprawie fałszywych reklam rozpowszechnianych na platformach społecznościowych zarządzanych przez firmę Meta. Do Komisji Europejskiej skierowano wniosek o ukaranie amerykańskiego koncernu na 1 000 000 000 złotych. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
11: Wniosek resortu cyfryzacji do Brukseli o ukaranie Mety to reakcja na odpowiedź firmy w sprawie fałszywych reklam z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorstw publikowanych na Facebooku i Instagramie. Jak przekazał minister Krzysztof Gawkowski, korporacja przyznała, że ten problem istnieje, ale pismo Mety pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Bezczynność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana, napisał w serwisie X szef resortu cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski wezwał Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki w mediach społecznościowych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
10: Wyjazd Michała Moskala na Ibizę był elementem lobbingu politycznego. Tak o jednym z wątków afery Zonda Krypto mówi posłanka Unii Centrum Barbara Oliwiecka. Jej zdaniem dla polityków PiSu był to prawdopodobnie sposób na zdobycie funduszy na partię.
12: Jak nie wiadomo, co chodzi, to chodzi o pieniądze. I oczywiście, kiedy już było wiadomo, że Zonda Krypto finansuje nie tylko Telewizję Republika, ale Fundację Zbigniewa Ziobry, Fundację Wiplera, i to nie są małe pieniądze, a Prawo i Sprawiedliwość szuka pieniędzy, wiadomo, no to być może taka ochota na sponsora się znalazła.
10: Miesiąc po złożeniu poprawek podczas kongresu partii Michał Moskal oraz inny ówczesny polityk PiSu Janusz Kowalski prowadzili panel o rynku kryptowalut. Utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce to główny temat rozmów wiceministra obrony Pawła Zalewskiego w kwaterze głównej NATO w Brukseli. W planach jest spotkanie z wiceszefem Pentagonu Eldridgem Colbym, odpowiedzialnym za przegląd wojsk amerykańskich w Europie i ich rozmieszczenie. O szczegółach Beata Płomecka.
13: Wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz o tym spotkaniu mówił wczoraj tak.
14: Ważne spotkanie, my jesteśmy do niego bardzo dobrze przygotowani.
13: W Polsce i USA powstały zespoły, które negocjują warunki utworzenia stałej amerykańskiej bazy.
14: To spotkanie jest jednym z elementów prowadzenia naszych negocjacji na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i w Europie.
13: Z moich informacji wynika, że wiceminister obrony Paweł Zalewski oprócz spotkania z wiceszefem Pentagonu ma także rozmawiać z osobą wyznaczoną przez Colbiego do rozmów o utworzeniu stałej amerykańskiej bazy. Z Polską toczą się rozmowy o stałej bazie z innymi krajami sojuszu, o redukcji obecności amerykańskich wojsk. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
10: Prezydent Mysłowic poinformował w mediach społecznościowych, że ktoś poluzował śruby w kołach jego samochodu. Dariusz Wójtowicz zgłosił na policję domniemaną próbę zamachu na jego życie.
15: Gdyby nie fakt, że jeżdżę bardzo ostrożnie, to mogłoby dojść do tragedii. Kto? Nie wiem, ale mogę się jedynie domyślać, bo w ostatnim czasie miały miejsce zdarzenia, które ciężko nazwać przypadkowymi. Groźby, wyzwiska, szantaże, nachodzenie mnie oraz moich najbliższych, w tym mojej partnerki oraz wiele, wiele innych.
10: Ze względu na trwające śledztwo Dariusz Wójtowicz nie ujawnia szczegółów. Zmiany podatkowe proponowane przez rząd od przyszłego roku idą w dobrym kierunku, uważa gość rozmowy w Trójce Wojciech Paczos z Polskiej Akademii Nauk. Jednak jego zdaniem ten system można jeszcze bardziej uprościć.
16: Jestem za tym, żeby system podatkowy był prosty, jednolity i progresywny. To znaczy wszystkie dochody, jakie mamy, dodajemy, wrzucamy do jednego worka i patrzymy, w który próg podatkowy wpadamy. To jest taki system brytyjski, którego jestem ogromnym zwolennikiem i ogromnym fanem. Zlikwidujmy wszystkie składki poza emerytalną, bo ona jest faktycznie jedyną sensowną składką. Zróbmy sobie progresywny system PIT, w którym każdy będzie traktowany tak samo, nie ze względu na to, jaki zawód wykonuje, tylko ze względu na to, jaki dochód osiąga.
10: Wyższa kwota wolna od podatku to zmiana dotycząca PIT, na którą najbardziej czekają Polacy. Tak wynika z sondażu Centrum Badań Opinii Publicznej.
17: Klimat.
10: Około 40% prądu generują źródła odnawialne. Udział OZE w miksie energetycznym będzie coraz większy w kolejnych godzinach. Jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra. Susza rolnicza utrzymuje się głównie w centrum kraju. IMGW zmniejszył liczbę ostrzeżeń hydrologicznych ze 100 do 93. Na południu i zachodzie zagrożenie pożarowe jest średnie, na pozostałym obszarze małe. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Romek, serwis informacyjny zaczął od mety. W sporcie to raczej niemożliwe. Tu zaczynamy od startu, zmierzamy do mety. Norbert Michalak.
18: Tak jest. Cztery polskie drużyny wystąpią w meczach ostatniej rundy eliminacji piłkarskich rozgrywek UEFA. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok są bardzo blisko gry w fazie zasadniczej Ligi Europy, natomiast piłkarze Rakowa Częstochowa i Górnika Zabrze czekają wyzwania w Lidze Konferencji. Jeśli chodzi o Lecha, to chyba kataklizm musi się stać, żeby nie obronić siedmiobramkowej zaliczki z pierwszego spotkania ze szwajcarskim FC Thun. Blisko jest też Jagiellonia, która pokonała u siebie Iberię Tbilisi 4-0. Dziś rewanż w Gruzji, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
19: Dwumecz to jest zawsze dwumecz i trzeba rozstrzygnąć go w dwóch spotkaniach, nie w jednym. Taka jest, formuła. No, moją rolą jest tutaj doprowadzić do tego, żeby zespół skupił się na zadaniu i wypełnił zadanie.
18: A losowanie fazy ligowej Ligi Europy i Ligi Konferencji w piątek o 13 w Monako. Martyna Kubka ma szansę zagrać w wielkoszlemowym tenisowym US Open. Polka jest już w trzeciej rundzie kwalifikacji. Na kortach w Nowym Jorku pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2. W walce o grę w turnieju głównym zmierzy się z Kristiną Liutową. Dziś emocje związane też z koszykówką. Reprezentacja Polski zagra w Rydze z Izraelem w pierwszym meczu decydującej fazy kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni, którzy w pierwszej rundzie wygrali wszystkie 6 spotkań, są w bardzo dobrej sytuacji. W swojej grupie muszą zająć jedno z 3 czołowych miejsc. Wtedy po 8 latach przerwy wrócą na Mistrzostwa Świata. Rozgrywający reprezentacji Polski Andrzej Pluta.
20: Atmosfera jest bardzo dobra, powiedział, że jak zawsze. Oczywiście dochodzą do tego emocje, aczkolwiek wydaje mi się, że z tą grupą już na tyle dobrze się czujemy, że to nam tylko pomaga w tym, żeby być bardziej skupionym i też żeby dać po prostu z siebie wszystko.
18: Początek spotkania o 20.
7: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
9: Nie ma przypadków. Romek Wójcik mówił o dużym udziale OZE w miksie energetycznym, a Państwo już się domyślają, że to oznacza słoneczny czwartek. Dziś dużo słońca, mało chmur. Jeśli już, to te chmury ewentualnie pojawią się na krańcach wschodnich i południowych. Będzie ciepło. W całym kraju ma być 20 plus stopni do 26 na południu.
7: Sponsorem audycji było Invi.
6: Tu Radio Dźwięk.

choć przyznaję to niechętnie. Raczej pod przymusem, ja nie jestem wiadomością, tylko pseudoniusem, ogień nie płacą za subskrypcję ani abonament, tylko żebym odsłonił.

0: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: To nie zaczęło się od co tam? Był od ciebie promyk, focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem.

0: Odrywamy co dzień i nie myjamy się wzrokiem. Za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto. Nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą. Szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność. I swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś was grą. Drap, masuj, miziaj mnie, drap, masuj, miziaj mnie.
0: I

0: Jest 10. Pseudokibic ukrywający się przed więzieniem został w końcu zatrzymany przez ruckich kryminalnych. Żywiecki Szpital Powiatowy doczeka się nowego kompleksu kardiologii zachowawczej. Niestety zostaje stary problem, czyli niewystarczający kontrakt z NFZ-em. Powiemy także o kolejnych planach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii względem rewitalizacji okolic Stawu Kalina w Świętochłowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Koniec ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości. Ruccy kryminalni zatrzymali 42-letniego mężczyznę powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców, który od lipca ukrywał się przed policją. Miał do odbycia karę 6 lat więzienia. Poszukiwany wpadł w końcu w ręce funkcjonariuszy z Rudy Śląskiej. Mężczyzna ma na swoim koncie brutalne pobicie pseudokibica z waśnionego klubu, do którego doszło w 2019 roku. Sąd skazał go za usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymany został już przewieziony do więzienia, gdzie spędzi najbliższe lata. Dziś w południe w Żywieckim Szpitalu Powiatowym zostanie uroczyście otwarty nowy kompleks kardiologii zachowawczej, łączący oddział kardiologiczny, intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz nowoczesną pracownię radiologii zabiegowej na trzecim piętrze lecznicy. Jak przekazała Radio Katowice rzeczniczka szpitala Karolina Kocięcka, niestety wciąż problemem pozostaje wysokość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, który nie pokrywa kosztów ponoszonych przez placówkę.
2: Niestety ten kontrakt, który obecnie jest na kardiologii, nie pokrywa pełnych potrzeb mieszkańców powiatu, którzy tutaj do nas trafiają. To jest średnio 1-2 zawały dziennie. Tak więc to jest naprawdę ogrom pacjentów w skali roku i to są pacjenci, którym absolutnie my nie możemy odmówić pomocy. Tak? Natomiast to finansowanie na ten moment nie wystarcza, żeby to pokryć.
0: Sfinansowanie adaptacji pomieszczeń i zakupu zaawansowanej aparatury było możliwe dzięki połączeniu środków z programu Polski Ład, wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy oraz zaangażowaniu finansowemu lokalnych samorządów, w tym powiatu żywieckiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia poinformowała o rozpoczęciu prac przygotowawczych do kolejnego etapu rewitalizacji okolic Stawu Kalina w Świętochłowicach. W ramach pierwszego etapu inwestycji biologicznie oczyszczono sam staw i zbudowano wokół niego infrastrukturę rekreacyjną. Obecnie działania koncentrują się na pobliskiej hałdzie poprzemysłowej. Przez dekady hałda była głównym źródłem zanieczyszczeń. Obecnie trwają badania terenu przed jego zabezpieczeniem. Docelowo 3-hektarowy nieużytek zostanie przekształcony w park leśny. Zaplanowano tam budowę wieży widokowej oraz ścieżki edukacyjnej, a koszt tego etapu wyniesie blisko 26 milionów złotych. Gliwice chcą połączyć przeszłość i przyszłość. W ramach planowanych na początek września Dni Miasta powstanie specjalna instalacja. W ruinach Teatru Wiktoria pojawią się archiwalne zdjęcia przedstawiające dawną codzienność gliwiczan. Ożyją one za pomocą nowych technologii, zapowiada Paweł Januszewski, dyrektor Centrum Kultury Wiktoria.
3: Poruszymy je sztuczną inteligencją i stworzymy multimedialną galerię związaną z historią miasta, ale na skwerze Doncaster pokażemy przyszłość miasta oczami gliwiczan. Specjalny awatar będzie z Państwem dyskutował i modelował miasto przyszłości, które siedzi w tym momencie w Państwa wyobraźni. Zapraszamy do uczestnictwa w tych specjalnych instalacjach artystyczno-projektowych, które odbędą się w ramach Dni Gliwic.
0: Nabór fotografii potrwa do piątku. Projekt będzie dostępny od 3 do 6 września. Czeka nas bardzo pogodny dzień z niemal bezchmurnym niebem. Zachmurzenie będzie co najwyżej małe, jedynie w rejonach górskich okresami umiarkowane. Termometry wskażą od 24 do 26 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Teraz niewielkie spowolnienia jazdy na krajowej drodze numer 1 w Pszczynie i Czechowicach-Dziedzicach w kierunku Bielska, natomiast w Piasku w kierunku Kobiura i Pszczyny. Zwalniamy też na krajowej drodze 44 w Tychach przed dojazdem do jedynki od strony Urbanowic. Ciasno też na tej drodze w Bieruniu w kierunku Oświęcimia. Na A4 wolny przejazd przez bramki w Mysłowicach-Brzęczkowicach w obydwu kierunkach. Do końca sierpnia utrudnienia na drodze ekspresowej ekspresowej S1F, gdzie ruch wahadłowy wprowadzono w rejonie Żywca i Przybędzy. Utrudnienia też na ekspresowej drodze S52 w Cieszynie. Tu prace potrwają do 15 września. Prace budowlane i naprawa ekranów akustycznych natomiast na drogach 86 oraz na drodze 78 w okolicach Pradeł. W Zabrzu na autostradzie A4 od dziś do piątku utrudnienia w ruchu zarówno na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic, jak i jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Można spodziewać się nawet chwilami całkowitego jego wstrzymania, a powodem jest demontaż bramownic Viatol.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 27 sierpnia, minęła godzina 10. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
8: 250 milionów euro, czyli miliona złotych kary dla Mety, chce minister cyfryzacji, składa w Brukseli wniosek. Decyzja w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego pod koniec września, sąd wyznaczył datę posiedzenia. Prezydencka debata na kortach Rolanda Garrosa we Francji przyspiesza wyścig do Pałacu Elizejskiego. Wyciągnięcia konsekwencji wobec Mety chce minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski złożył do Komisji Europejskiej wniosek o nałożenie na firmę kary w wysokości 250 milionów euro. Chodzi o sprawę fałszywych reklam z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorstw rozpowszechnianych na znanych platformach społecznościowych. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka podkreślał w Polskim Radiu ogromną skalę procederu.
9: Około 20, może 30% zysków u operatorów tych portali pochodzi z oszukańczych reklam, z takich reklam, których nikt nie sprawdza, a które mogą naruszać dobra osobiste osób znanych, bo osoby znane przyciągają uwagę, a zaangażowanie tak zwane, czyli lajki, komentarze, reakcje, to jest właśnie to złoto, które potem przekłada się na pieniądze dla właścicieli takich wielkich firm technologicznych.
8: Do Mety zgłoszono 122 reklamy zakwalifikowane jako oszustwa. W 106 przypadkach nie zostały one usunięte. 30 września sąd zajmie się wnioskiem Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości. Jego przyznanie oznaczałoby, że polityk mógłby zeznawać w sądzie z wolnej stopy pod warunkiem stawiania się na przesłuchaniach. Według prokuratury nie ma podstaw do przychylenia się do wniosku Marcina Romanowskiego, bo ten dotychczas nie stawiał się w sądzie i uciekł z kraju. Romanowski wysłał pismo do sądu o wydanie listu żelaznego w połowie sierpnia. Został wysłany z Naddniestrza. Na razie nie ustalono, czy polityk tam przebywa. Były wiceminister sprawiedliwości jest ścigany w sprawie nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. We Francji nabiera tempa wyścig prezydencki. Dziś część kandydatów po raz pierwszy zmierzy się w telewizyjnej debacie. Jej głównym tematem będzie gospodarka.
10: Debata wzbudza tym większe zainteresowanie, że wezmą w niej udział faworyci prezydenckiego wyścigu. W sumie wystąpi 7 kandydatów, ale najwięcej uwagi skupia się na 3 liderach sondaży. Prawicowej nacjonalistce Marine Le Pen, centryście Edouardzie Philippie oraz lewicowym radykale Jean-Lucu Mélenchonie. Miejscem debaty będzie arena słynąca z tenisowych zmagań, kompleks Rolanda Garrosa w Paryżu. To właśnie tam odbywa się w tym roku forum wpływowej organizacji francuskich przedsiębiorców MEDEF. Debata ma koncentrować się na propozycjach kandydatów dotyczących wyprowadzenia kraju z gospodarczego marazmu. Gdyby etatyzm był rozwiązaniem, bylibyśmy mistrzami świata. Chcemy prezydenckiego programu opartego na wolności. Apeluje szef MEDEF-u Patrick Martin. Według badań, na które powołuje się organizacja, ponad 80% francuskich przedsiębiorców obawia się polityki gospodarczej przyszłego prezydenta republiki, niezależnie od wyniku wyborów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
8: Laboratorium narkotyków syntetycznych zlikwidowali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w powiecie poddębickim na Podkarpaciu. Zabezpieczyli ponad 28 kg gotowego mefedronu oraz profesjonalną, kompletną linię służącą do jego produkcji. W sprawie zatrzymano 3 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty produkcji znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Ponad 4 tony śniętych ryb odłowiono od połowy sierpnia z kanału Gliwickiego. W jego części doszło do zakwitu złotej algi. Od poniedziałku nie odnotowano śnięcia kolejnych ryb. Mimo to Wody Polskie kontynuują działania prewencyjne, służby monitorują sytuację, mówi rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Linda Hoffman.
11: Ograniczono również do odwołania przepływ wody z 6 i 5 sekcji kanału Gliwickiego w kierunku dalszych odcinków w dół drogi wodnej, czyli m.in. w kierunku województwa opolskiego. Co za tym idzie, do odwołania wstrzymaliśmy również śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno, a wszystko po to, by maksymalnie ograniczyć ryzyko przemieszczania się glonów złotej algi do kolejnych sekcji kanału Gliwickiego.
8: O sytuacji są informowane Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Polski Związek Wędkarski. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: Czwartek słoneczny. Jedynie na wschodzie i krańcach południowych może się chmurzyć i tam popada przelotny deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie od 21 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum do 26 na południu.
12: Sponsorem audycji było Invi.
4: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Tu Radio Dźwięk.

logo.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Teraz niewielkie spowolnienia jazdy na krajowej drodze numer 1 w Pszczynie i Czechowicach-Dziedzicach w kierunku Bielska, natomiast w Piasku w kierunku Kobiura i Pszczyny. Zwalniamy też na krajowej drodze 44 w Tychach przed dojazdem do jedynki od strony Urbanowic. Ciasno też na tej drodze w Bieruniu w kierunku Oświęcimia. Na A4 wolny przejazd przez bramki w Mysłowicach-Brzęczkowicach w obydwu kierunkach. Do końca sierpnia utrudnienia na drodze ekspresowej S1F, gdzie ruch wahadłowy wprowadzono w rejonie Żywca i Przybędzy. Utrudnienia też na ekspresowej drodze S52 w Cieszynie. Tu prace potrwają do 15 września. Prace budowlane i naprawa ekranów akustycznych natomiast na drogach 86 oraz na drodze 78 w okolicach Pradeł. W Zabrzu na autostradzie A4 od dziś do piątku utrudnienia w ruchu zarówno na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic, jak i jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Można spodziewać się nawet chwilami całkowitego jego wstrzymania, a powodem jest demontaż bramownic wiatr.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 10. Pseudokibic ukrywający się przed więzieniem został w końcu zatrzymany przez rudzkich kryminalnych. Żywiecki Szpital Powiatowy doczeka się nowego kompleksu kardiologii zachowawczej. Niestety zostaje stary problem, czyli niewystarczający kontrakt z NFZ-em. Powiemy także o kolejnych planach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii względem rewitalizacji okolic Stawu Kalina w Świętochłowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Koniec ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości. Rudzcy kryminalni zatrzymali 42-letniego mężczyznę powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców, który od lipca ukrywał się przed policją. Miał do odbycia karę 6 lat więzienia. Poszukiwany wpadł w końcu w ręce funkcjonariuszy z Rudy Śląskiej. Mężczyzna ma na swoim koncie brutalne pobicie pseudokibica z waśnionego klubu, do którego doszło w 2019 roku. Sąd skazał go za usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymany został już przewieziony do więzienia, gdzie spędzi najbliższe lata. Dziś w południe w Żywieckim Szpitalu Powiatowym zostanie uroczyście otwarty nowy kompleks kardiologii zachowawczej, łączący oddział kardiologiczny, intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz nowoczesną pracownię radiologii zabiegowej na 3 piętrze lecznicy. Jak przekazała Radio Katowice rzeczniczka szpitala Karolina Kocięcka, niestety wciąż problemem pozostaje wysokość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, który nie pokrywa kosztów ponoszonych przez placówkę.
2: Niestety ten kontrakt, który obecnie jest na kardiologii, nie pokrywa pełnych potrzeb mieszkańców powiatu, którzy tutaj do nas trafiają. To jest średnio 1-2 zawały dziennie. Tak więc to jest naprawdę ogrom pacjentów w skali roku i to są pacjenci, którym absolutnie my nie możemy odmówić pomocy. Tak? Natomiast to finansowanie na ten moment nie wystarcza, żeby to pokryć.
0: Sfinansowanie adaptacji pomieszczeń i zakupu zaawansowanej aparatury było możliwe dzięki połączeniu środków z programu Polski Ład, wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy oraz zaangażowaniu finansowemu lokalnych samorządów, w tym powiatu żywieckiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia poinformowała o rozpoczęciu prac przygotowawczych do kolejnego etapu rewitalizacji okolic Stawu Kalina w Świętochłowicach. W ramach pierwszego etapu inwestycji biologicznie oczyszczono sam staw i zbudowano wokół niego infrastrukturę rekreacyjną. Obecnie działania koncentrują się na pobliskiej hałdzie poprzemysłowej. Przez dekady hałda była głównym źródłem zanieczyszczeń. Obecnie trwają badania terenu przed jego zabezpieczeniem. Docelowo 3-hektarowy nieużytek zostanie przekształcony w park leśny. Zaplanowano tam budowę wieży widokowej oraz ścieżki edukacyjnej, a koszt tego etapu wyniesie blisko 26 milionów złotych. Gliwice chcą połączyć przeszłość i przyszłość. W ramach planowanych na początek września Dni Miasta powstanie specjalna instalacja. W ruinach Teatru Wiktoria pojawią się archiwalne zdjęcia przedstawiające dawną codzienność gliwiczan. Ożyją one za pomocą nowych technologii, zapowiada Paweł Januszewski, dyrektor Centrum Kultury Wiktoria.
3: Poruszymy je sztuczną inteligencją i stworzymy multimedialną galerię związaną z historią miasta, ale na skwerze Doncaster pokażemy przyszłość miasta oczami gliwiczan. Specjalny awatar będzie z Państwem dyskutował i modelował miasto przyszłości, które siedzi w tym momencie w Państwa wyobraźni. Zapraszamy do uczestnictwa w tych specjalnych instalacjach artystyczno-projektowych, które odbędą się w ramach Dni Gliwic.
0: Nabór fotografii potrwa do piątku. Projekt będzie dostępny od 3 do 6 września. Czeka nas bardzo pogodny dzień z niemal bezchmurnym niebem. Zachmurzenie będzie co najwyżej małe, jedynie w rejonach górskich okresami umiarkowane. Termometry wskażą od 24 do 26 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 27 sierpnia, minęła godzina 11. Serwis przedstawi, ale przygotowała go też Anna Zaleśna-Sewera.
6: Prezes PKOL-u w rękach służb. Sprawa dotyczy zonda krypto. Gang handlujący nielegalnymi substancjami rozbity. Drony i ich części znajdywane na plażach w Bułgarii. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany w swoim domu w Warszawie. Sprawa ma związek z aferą wokół zonda krypto. Giełda w 2025 roku została sponsorem generalnym PKOL-u. Zatrzymanie to efekt zeznań Przemysława Krala, który miał otrzymać status małego świadka koronnego, uważa minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Mamy do czynienia z olbrzymią aferą wokół zondy krypto. Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczał pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach, dlaczego ten parasol taki ochronny nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców z zonda krypto, był rozciągnięty. Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami.
6: Prokuratura od kwietnia prowadzi śledztwo dotyczące podejrzenia oszustwa na szkodę klientów giełdy oraz możliwego prania pieniędzy. Do czerwca zgłosiło się 4 tysiące pokrzywdzonych. Straty klientów szacuje się na co najmniej 350 milionów złotych. Handlowali substancjami nieprzebadanymi i zagrażającymi życiu i zdrowiu. Siatkę przestępców rozbiło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Grupa działała od 2025 roku. Sprzedawała substancje psychotropowe, sterydy, czynniki wzrostu, leki na potencję i odchudzanie. Produkty były sprzedawane przez komunikator internetowy. Płatności dokonywane blikami realizowanymi w bankomatach w województwach kujawsko-pomorskim i podkarpackim. 9 podejrzanym postawiono ponad 20 zarzutów. 2 osoby trafiły do aresztu. Na bułgarskie wybrzeże Morze Czarne wyrzuca coraz więcej wojskowych dronów i ich fragmentów. W ciągu zaledwie 24 godzin znaleziono 5 takich obiektów.
8: Bułgarskie Ministerstwo Obrony uspokaja, że żaden ze znalezionych dotąd dronów nie miał amunicji. Są wśród nich maszyny rozpoznawcze oraz drony przynęty. Wojsko ostrzega jednak mieszkańców i turystów, aby nie zbliżali się do takich obiektów. Część urządzeń została zabezpieczona, a niektóre fragmenty zdetonowano w morzu. Bułgarski minister obrony Dimitar Stojanow zwraca uwagę, że walki w rejonie Odessy były w ostatnich dniach bardzo intensywne, a morskie prądy mogą przenosić szczątki dronów w kierunku bułgarskiego wybrzeża. Według władz to bezpośrednia konsekwencja wojny prowadzonej na Ukrainie w pobliżu Morza Czarnego. Pojawia się również pytanie o bezpieczeństwo żeglugi. Fragmenty dronów dryfujące w morzu mogą stanowić zagrożenie dla jednostek pływających, szczególnie w pobliżu wybrzeża. Bułgarskie służby podkreślają jednak, że na razie nie ma informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla statków ani ludzi. Piotr Piętka, Polskie Radio.
6: Zdjęte blokady prędkości i maszyny osiągające motocykli to coraz większa zmora polskich miast. Policja coraz częściej konfiskuje przerobione jednoślady, a rząd zapowiada wprowadzenie obowiązkowej homologacji i zakazu sprzedaży niebezpiecznego sprzętu.
9: Na chodnikach i drogach dla rowerów przybywa urządzeń, które z przepisową hulajnogą nie mają nic wspólnego. Podkomisarz Kamil Sobutka ze stołecznej policji przyznaje, że funkcjonariusze coraz częściej zabezpieczają zmodyfikowany sprzęt.
10: Spotykaliśmy się z tym, że była ingerencja w tą tak zwaną blokadę prędkości. Wówczas zatrzymywaliśmy takie pojazdy do kontroli i zatrzymywaliśmy je również fizycznie do tego, by wypowiedział się biegły. Tak naprawdę, co to jest za pojazd?
9: Rządowy projekt ustawy o homologacji ma uderzyć w dystrybutorów takich maszyn, wskazuje ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski.
11: Ten projekt uderzy w importerów tego chińskiego najczęściej sprzętu i sprzedawców także online. Oni po prostu nie będą mogli sprzedawać pod nazwą hulajnoga elektryczna czy rower pojazdów, które w rzeczywistości nimi nie są.
9: Nowe przepisy według zapowiedzi mają zostać uchwalone jeszcze w tym roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: Ponad 500 000 złotych dla szczecińskich organizacji pozarządowych zebrała już Galeria Szpargałek. To miejsce, gdzie za drobną opłatą można kupić przedmioty oddane przez mieszkańców Szczecina do ekoportów. Cały dochód w formie darowizn trafia na konto wybranej przez kupującego fundacji. W galerii można trafić na prawdziwe skarby, meble, ceramikę czy zabawki dla dzieci.
12: Duże emocje, przyszłam 1,5 godziny wcześniej, aby zapolować na serwis kawowy, który widziałam dzień wcześniej w internecie na zdjęciu. Bardzo mi się podoba.
13: A kupiłem parę lamp takich. Zajmuję się renowacją starych mebli i takich różnych starszych rzeczy użytkowych i uważam, że są całkiem fajne.
14: Największą frajdą z tego wszystkiego jest to, że to jest wielka niewiadoma. Oczywiście są publikowane zdjęcia, człowiek patrzy, ale zawsze to jest tak, że coś się bierze upatrzonego, a obok znajdujemy cudowne po prostu niespodzianki. To jest największa frajda.
6: Charytatywna galeria działa od 8 lat. Otwierana jest w ostatnią środę miesiąca. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Słonecznie. Jedynie na wschodzie i krańcach południowych może się chmurzyć i przelotnie padać. Będzie od 21 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum, do 26 na południu.
15: Sponsorem audycji było Invigo.
16: Tu Radio Dźwięk.

popatrz, posłuchaj, włącz myślenie, oni nie są równi, idiotom.

internetowy. A ty co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni? To co ty zrobisz?

Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę.

a ty dalej swoje. Idioto, to odchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom.

chodzi o to, co ty teraz zrobisz. Jeśli twoja córka, jeśli twój syn oznajmią ci, siedząc przy stole, że są tacy jak oni. Idioto. Ja mówię, zrobię im obie.

Będę życzył ci dobranoc. Będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii.

0: Wybiło południe. Policja potwierdza zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma trafić do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. W ten weekend w województwie śląskim odbędzie się około 100 wydarzeń dotyczących zachowania w sytuacjach kryzysowych. Ruszył kolejny etap gliwickiego budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Komenda Główna Policji potwierdza, że rano zatrzymany został prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Mężczyznę zatrzymano w jego miejscu zamieszkania. W tej chwili przeszukuje je policja. Katarzyna Nowak z Komendy Głównej przekazała, że zatrzymania dokonano w ramach śledztwa w sprawie giełdy Zonda Krypto.
2: To oczywiście jest pokłosie sprawy, którą koledzy i koleżanki z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą wspólnie z Prokuraturą Krajową. Tutaj do tej sprawy komendant główny policji kilka tygodni temu powołał specjalną grupę taką operacyjno-śledczą, której zadaniem jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności dotyczących tego materiału gromadzonego w tym śledztwie.
0: Katarzyna Nowak potwierdziła, że Radosław Piesiewicz jest w drodze do Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam może usłyszeć zarzuty.
2: To jest bardzo duże śledztwo. Zakres tego śledztwa tak naprawdę decyzją prokuratury obejmuje dwa takie zagadnienia. Po pierwsze jest to oczywiście giełda Zonda Krypto, po drugie to są okoliczności zaginięcia mężczyzny, który z tą giełdą był powiązany. W tej chwili czynności w miejscu zatrzymania tego mężczyzny trwają. Będzie przewieziony do Prokuratury Krajowej i tam już dalej będą te czynności zrealizowane procesowe.
0: Z doniesień medialnych wynika, że śledztwo dotyczy także przyjęcia wartościowego zegarka od Przemysława Krala w zamian za pomoc giełdzie Zonda Krypto. Giełda była głównym sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Miała m.in. wypłacać premie polskim sportowcom za medale w Igrzyskach Olimpijskich. Przypomnijmy, przed godziną prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdził we wpisie na X, że tu cytat, dziś w ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zatrzymany został Radosław P. Czynności z jego udziałem będą prowadzone w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Katowicach. A za pół godziny w Ministerstwie Sprawiedliwości szef resortu ma udzielić dziennikarzom komentarza w związku z zatrzymaniem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Do tego tematu będziemy wracać. Około 100 bezpłatnych wydarzeń w ramach Krajowego Treningu Reagowania odbędzie się w najbliższą sobotę w województwie śląskim. Przedstawiciele służb oraz organizacji pozarządowych będą edukować mieszkańców, jak właściwie zachować się w sytuacjach kryzysowych, takich jak nawałnice, powodzie czy długotrwałe braki zasilania. Główną imprezą w regionie będzie trzeci festiwal ratowania życia, organizowany przez Fundację Śląskie Anioły na katowickim rynku. Dodatkowe punkty Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej powstaną w centrach miast, przy remizach OSP, w bibliotekach i domach kultury. Podczas spotkań strażacy położą duży nacisk na naukę prawidłowego kompletowania plecaka ewakuacyjnego, a MSWiA przypomni o trzech kluczowych zasadach: rozpoznawaniu sygnału alarmowego, weryfikacji komunikatu w oficjalnym źródle oraz ustalaniu dalszego planu działania. Celem akcji jest budowanie odporności społecznej oraz wypracowanie bezpiecznych nawyków, zanim dojdzie do ewentualnego zagrożenia. Udział we wszystkich sobotnich punktach edukacyjnych jest bezpłatny i otwarty dla każdego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ruszyło głosowanie na inwestycje do zrealizowania w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Gliwic. Na wybór najciekawszych projektów mieszkańcy mają czas do połowy września. Do etapu głosowania zakwalifikowało się blisko 200 propozycji, mówi rzecznik prasowy gliwickiego magistratu Mariusz Kopać.
3: Tych projektów mamy 193 dokładnie. 4 z nich to są projekty ogólnomiejskie, pozostałe to są projekty dzielnicowe. Do rozdysponowania 10 milionów złotych. Pozostawiamy to mieszkańcom. To mieszkańcy decydują, na co te środki zostaną wydane, co chcą, żeby z tych pieniędzy zostało zrealizowanych.
0: Wyniki głosowania zostaną opublikowane najpóźniej w połowie października. Dobra wiadomość dla rodziców najmłodszych mieszkańców Sosnowca. Wraz z początkiem września zostanie uruchomiony pilotażowy program, dzięki któremu opieka żłobkowa będzie dostępna także w soboty. Warunkiem uruchomienia sobotniej opieki jest wyrażenie zainteresowania skorzystaniem z niej w danym oddziale przez rodziców co najmniej 5 dzieci. Co ważne, rodzic chcący skorzystać z takiej możliwości będzie musiał zgłosić taką wolę na 10 dni przed danym terminem. Ich lista jest już dostępna m.in. na stronach internetowych miasta. Pobyt dzieci do 3 roku życia w sosnowieckich żłobkach jest bezpłatny. Dziś w dzień bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 26 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany ze wschodu oraz południowego wschodu. W nocy wciąż zachmurzenie małe, miejscami będzie całkowicie bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 15 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus, witam i zapraszam. Zaczynamy od S1. Jak informują służby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pomiędzy węzłem Rzęczkowice a węzłem Jęzor, na jezdni prowadzącej w stronę Dąbrowy Górniczej czy dalej w stronę Pyrzowic, doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Lewy pas jeszcze może być zablokowany i tak może być jeszcze przez kilkanaście minut. Stłuczkę mamy też na autostradzie A4 na jezdni w stronę Krakowa przed węzłem Rzęczkowice. Z utrudnieniami trzeba będzie liczyć się dziś w powiecie lublinieckim. Na godzinę 17 zaplanowano rozpoczęcie obywatelskiego protestu przeciwko planowanemu przebiegowi drogi ekspresowej S11 w wariancie D. Protest ma odbyć się na Krajowej 11 w rejonie skrzyżowania z drogą 46 koło restauracji. Policjanci informują, że zorganizowane mają zostać objazdy i apelują o zachowanie ostrożności, zachęcając do wybierania alternatywnych tras podróży.
4: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Jest południe. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 sierpnia. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezes PKOL-u zatrzymany i przewożony do prokuratury ma usłyszeć zarzuty. Dziesiątki zabitych i setki zaginionych. Trwa akcja ratownicza po kataklizmie na pograniczu Nepalu i Tybetu. Do parku w Łodzi nie na hulajnogach elektrycznych. Radni chcą wprowadzenia zakazu. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego w drodze do prokuratury krajowej w Katowicach. Tam może usłyszeć zarzuty. Radosław Piesiewicz został zatrzymany rano w ramach śledztwa w sprawie giełdy Zonda Krypto. Potwierdza Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
2: To jest bardzo duże śledztwo. Zakres tego śledztwa tak naprawdę decyzją prokuratury obejmuje dwa takie zagadnienia. Po pierwsze jest to oczywiście giełda Zonda Krypto, po drugie to są okoliczności zaginięcia mężczyzny, który z tą giełdą był powiązany. W tej chwili czynności w miejscu zatrzymania tego mężczyzny trwają. Będzie przewieziony do prokuratury krajowej i tam już dalej będą te czynności z nim realizowane, procesowe.
7: Z doniesień medialnych wynika, że śledztwo dotyczy też przyjęcia wartościowego zegarka od byłego szefa Zonda Krypto Przemysława Krala w zamian za pomoc giełdzie. Ta była głównym sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Miała wypłacać premię sportowcom za medale w Igrzyskach Olimpijskich. Nie żyje co najmniej 270 osób, ponad 1300, w tym 700 obcokrajowców jest zaginionych. Powódź błyskawiczna nawiedziła wczoraj pogranicze Nepalu i Tybetu. Himalaista i ratownik GoPro Piotr Krzyżowski, który w tym roku dwukrotnie był w Nepalu, przypomina, że główne miejscowości w tym kraju są położone wzdłuż rzek. Wyjaśnia, jak trudne dla prowadzenia akcji ratunkowej jest to teren.
8: Ten żywioł z taką ogromną siłą uderzył w domy, które są zbudowane w bliskiej odległości od tych rzek, w drogi, które tam również tak są poprowadzone. I to powoduje, że dotarcie do poszkodowanych jest w tym momencie możliwe tylko drogą powietrzną poprzez transport helikoptera. Bardzo będzie utrudniony dostęp do niektórych miejscowości, bo one po prostu były umiejscowione wzdłuż rzek i tej głównej, która niosła tą ogromną niszczącą.
7: Ratownicy wykorzystują w poszukiwaniach helikoptery, z których zrzucają namioty, żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby. Lek, który może wydłużyć czas przeżycia pacjentów z rakiem trzustki, zatwierdziła właśnie Amerykańska Agencja Żywności i Leków. Więcej o tym nasz korespondent.
9: Badanie kliniczne w późnej fazie obejmujące 500 pacjentów wykazało, że średnia całkowitego czasu przeżycia wzrosła niemal dwukrotnie do ponad 13 miesięcy. Z blisko 7 miesiącami osób leczonych standardową chemioterapią, lek ten stanowi nową opcję terapeutyczną i daje nową nadzieję pacjentom z przerzutowym rakiem trzustki, a jednocześnie tworzy fundament dla dalszych postępów w walce z tą trudną chorobą, pisze stacja ABC News. Według Federalnej Agencji Zdrowia duża liczba chorych na nowotwór trzustki wynika z kilku czynników, w tym późnego wykrycia choroby, jej agresywnego przebiegu oraz historycznie rzecz biorąc ograniczonych możliwości leczenia. Istnieje nadzieja, że ten nowy rodzaj terapii celowej przyniesie korzyści w przypadku innych trudnych do leczenia nowotworów. Pacjenci biorący udział w badaniu klinicznym powiedzieli w czerwcu w programie Good Morning America, że lek ten przywróci im optymizm co do rokowań. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: Poruszanie się hulajnogami elektrycznymi po Łodzi może zostać ograniczone. Radni Koalicji Obywatelskiej chcą zakazu korzystania z tych pojazdów w parkach miejskich. Więcej na ten temat Sebastian Dziuda z Radia Łódź.
10: Właśnie jestem na ulicy Piotrkowskiej i mimo, że to rowerzyści są dziś tutaj liczniejsi, to jednak kilka osób na hulajnogach już widziałem i muszę przyznać, że nie poruszali się z zawrotną prędkością. Wiele też osób miało na sobie kaski. Nie da się jednak ukryć, że hulajnóg w mieście można zauważyć bardzo dużo, czy to stojących, czy to w ruchu, i nie trudno po prostu zderzyć się z takim pojazdem. Radny Koalicji Obywatelskiej Marcin Chęcz powiedział na konferencji, że dziś do prezydent Hanny Zdanowskiej zostanie skierowane pismo w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych odnośnie do wprowadzenia nowego zakazu, który może zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
7: Cztery balony wylądowały w nocy i rankiem na Podlasiu. Były do nich podwieszone pojemniki z papierosami bez polskich znaków akcyzy, informuje rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.
11: Pierwsze informacje dotarły do policjantów około północy, a z nich wynikało, że w Jaświłach na jednym z budynków wylądował aerostat. Cztery czasze balonów, do których podczepiony był dość spory ładunek. Okazało się, że w środku było 15 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Kolejne zgłoszenia otrzymaliśmy już w godzinach porannych z Jabłoni Kościelnej w okolicach Wysokiego Mazowieckiego, a także z miejscowości Zygmunty w powiecie monieckim.
7: Ostatni, czwarty balon został znaleziony w Tajnie pod Jeziornem niedaleko Augustowa.
12: Klimat.
7: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Starachowicach dostateczna. Ponad 62% prądu generują źródła odnawialne. Do 14 obowiązują zielone godziny. Warto wykorzystać nadmiar wyprodukowanej energii. W wielu województwach utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Słonecznie jedynie na wschodzie i krańcach południowych może się chmurzyć i słabo padać. Na termometrach od 21 stopni na północnym wschodzie do 26 na południu.
13: Sponsorem audycji było Invigo.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Wybiło południe. Policja potwierdza zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma trafić do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. W ten weekend w województwie śląskim odbędzie się około 100 wydarzeń dotyczących zachowania w sytuacjach kryzysowych. Ruszył kolejny etap gliwickiego budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Komenda Główna Policji potwierdza, że rano zatrzymany został prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Mężczyznę zatrzymano w jego miejscu zamieszkania. W tej chwili przeszukuje je policja. Katarzyna Nowak z Komendy Głównej przekazała, że zatrzymania dokonano w ramach śledztwa w sprawie giełdy Zonda Krypto.
2: To oczywiście jest pokłosie sprawy, którą koledzy i koleżanki z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą wspólnie z Prokuraturą Krajową. Tutaj do tej sprawy komendant główny policji kilka tygodni temu powołał specjalną grupę taką operacyjno-śledczą, której zadaniem jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności dotyczących tego materiału gromadzonego w tym śledztwie.
0: Katarzyna Nowak potwierdziła, że Radosław Piesiewicz jest w drodze do Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam może usłyszeć zarzuty.
2: To jest bardzo duże śledztwo. Zakres tego śledztwa tak naprawdę decyzją prokuratury obejmuje dwa takie zagadnienia. Po pierwsze jest to oczywiście giełda Zonda Krypto, po drugie to są okoliczności zaginięcia mężczyzny, który z tą giełdą był powiązany. W tej chwili czynności w miejscu zatrzymania tego mężczyzny trwają. Będzie przewieziony do Prokuratury Krajowej i tam już dalej będą te czynności zrealizowane procesowe.
0: Z doniesień medialnych wynika, że śledztwo dotyczy także przyjęcia wartościowego zegarka od Przemysława Krala w zamian za pomoc giełdzie Zonda Krypto. Giełda była głównym sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Miała m.in. wypłacać premie polskim sportowcom za medale w Igrzyskach Olimpijskich. Przypomnijmy, przed godziną prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdził we wpisie na X, że tu cytat, dziś w ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zatrzymany został Radosław P. Czynności z jego udziałem będą prowadzone w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Katowicach. A za pół godziny w Ministerstwie Sprawiedliwości szef resortu ma udzielić dziennikarzom komentarza w związku z zatrzymaniem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Do tego tematu będziemy wracać. Około 100 bezpłatnych wydarzeń w ramach Krajowego Treningu Reagowania odbędzie się w najbliższą sobotę w województwie śląskim. Przedstawiciele służb oraz organizacji pozarządowych będą edukować mieszkańców, jak właściwie zachować się w sytuacjach kryzysowych, takich jak nawałnice, powodzie czy długotrwałe braki zasilania. Główną imprezą w regionie będzie trzeci festiwal ratowania życia, organizowany przez Fundację Śląskie Anioły na katowickim rynku. Dodatkowe punkty Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej powstaną w centrach miast, przy remizach OSP, w bibliotekach i domach kultury. Podczas spotkań strażacy położą duży nacisk na naukę prawidłowego kompletowania plecaka ewakuacyjnego, a MSWiA przypomni o trzech kluczowych zasadach: rozpoznawaniu sygnału alarmowego, weryfikacji komunikatu w oficjalnym źródle oraz ustalaniu dalszego planu działania. Celem akcji jest budowanie odporności społecznej oraz wypracowanie bezpiecznych nawyków, zanim dojdzie do ewentualnego zagrożenia. Udział we wszystkich sobotnich punktach edukacyjnych jest bezpłatny i otwarty dla każdego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ruszyło głosowanie na inwestycje do zrealizowania w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Gliwic. Na wybór najciekawszych projektów mieszkańcy mają czas do połowy września. Do etapu głosowania zakwalifikowało się blisko 200 propozycji, mówi rzecznik prasowy gliwickiego magistratu Mariusz Kopać.
3: Tych projektów mamy 193 dokładnie. Cztery z nich to są projekty ogólnomiejskie, pozostałe to są projekty dzielnicowe. Do rozdysponowania 10 milionów złotych. Pozostawiamy to mieszkańcom. To mieszkańcy decydują, na co te środki zostaną wydane, co chcą, żeby z tych pieniędzy zostało zrealizowanych.
0: Wyniki głosowania zostaną opublikowane najpóźniej w połowie października. Dobra wiadomość dla rodziców najmłodszych mieszkańców Sosnowca. Wraz z początkiem września zostanie uruchomiony pilotażowy program, dzięki któremu opieka żłobkowa będzie dostępna także w soboty. Warunkiem uruchomienia sobotniej opieki jest wyrażenie zainteresowania skorzystaniem z niej w danym oddziale przez rodziców co najmniej 5 dzieci. Co ważne, rodzic chcący skorzystać z takiej możliwości będzie musiał zgłosić taką wolę na 10 dni przed danym terminem. Ich lista jest już dostępna m.in. na stronach internetowych miasta. Pobyt dzieci do 3 roku życia w sosnowieckich żłobkach jest bezpłatny. Dziś w dzień bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 26 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany ze wschodu oraz południowego wschodu. W nocy wciąż zachmurzenie małe, miejscami będzie całkowicie bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 15 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus, witam i zapraszam. Zaczynamy od S1, jak informują służby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pomiędzy węzłem Rzęczkowice a węzłem Jęzor, na jezdni prowadzącej w stronę Dąbrowy Górniczej czy dalej w stronę Pyrzowic, doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Lewy pas jeszcze może być zablokowany i tak może być jeszcze przez kilkanaście minut. Stłuczkę mamy też na autostradzie A4 na jezdni w stronę Krakowa przed węzłem Rzęczkowice. Z utrudnieniami trzeba będzie liczyć się dziś w powiecie lublinieckim. Na godzinę 17 zaplanowano rozpoczęcie obywatelskiego protestu przeciwko planowanemu przebiegowi drogi ekspresowej S11 w wariancie D. Protest ma odbyć się na Krajowej 11 w rejonie skrzyżowania z drogą 46 koło restauracji. Policjanci informują, że zorganizowane mają zostać objazdy i apelują o zachowanie ostrożności, zachęcając do wybierania alternatywnych tras podróży.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 sierpnia, jest 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prezes PKOL-u jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Polska jako pierwszy kraj w Europie chce ukarania firmy Meta za fałszywe reklamy. Jesienią możliwe wznowienie rozmów o pokoju w Ukrainie z udziałem Amerykanów. Giełda Zonda Krypto była najwyraźniej piramidą finansową mającą na celu wyłudzenie pieniędzy, mówił minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek potwierdził zatrzymanie w Warszawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. To pokłosie śledztwa dotyczącego afery wokół Zonda Krypto, która była sponsorem m.in. PKOL-u.
8: W całej tej sprawie najważniejsze jest, by ścigać te osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom. Mamy tutaj dwa priorytety, nie tylko wyświetlenie tego procederu przestępczego, ujęcie osób, które ponoszą za to odpowiedzialność, ale jednym z głównych założeń działań prokuratury jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa w takiej ilości, żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły w przyszłości te swoje środki utracone odzyskać.
7: Wydawało się, że to tylko kwestia czasu, komentuje zatrzymanie prezesa Piesiewicza członek zarządu PKOL, prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.
9: Jeżeli chodzi o historię, nawet nie tylko całej Zondy Krypto, ale nawet sposób, w jaki ta umowa została zawarta, no już budziła delikatnie mówiąc wiele domysłów i być może jeszcze nawet w tej kwestii dowiemy się kilku ciekawych rzeczy. Informacja o tym, że będzie to sponsor główny, że będzie nazwa widniała na budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, no była ukrywana przed całym zarządem, przed prezydium. Cała umowa została zawarta poza granicami Polski.
7: Radosław Piesiewicz jest teraz przewożony do prokuratury w Katowicach, gdzie ma usłyszeć zarzuty. Nie ma zgody na oszukiwanie użytkowników Facebooka i Instagrama, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji złożył wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na koncern Meta kar w wysokości 250 milionów euro.
10: Jest to pierwszy taki wniosek w Europie. Musiało być pierwsze państwo, które mocno zadeklaruje koniec z fałszywymi reklamami, koniec ze skamem na platformach, koniec z oszukiwaniem użytkowników.
7: Minister oczekuje, że Komisja Europejska szybko przeprowadzi postępowanie i nałoży karę. Wezwał też Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących skam, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji. Negocjacje między Ukrainą a Rosją mogą zostać wznowione we wrześniu z udziałem przedstawicieli USA, poinformował szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow. Prowadzone w tym roku negocjacje utknęły w martwym punkcie. Ukraina odrzuciła rosyjskie żądania dotyczące przekazania kolejnych terytoriów, a uwaga Stanów Zjednoczonych skoncentrowała się na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ostatnie trójstronne rozmowy pokojowe odbyły się w lutym. Dwa wielkie wydarzenia i walka o uwagę brytyjskich mediów. Książę Harry i Meghan po 6 latach wrócili z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Tego samego dnia Pałac Buckingham ogłosił, że Karol III i królowa Kamila jesienią wyruszą w ważną podróż zagraniczną. Brytyjskie gazety zastanawiają się, czy termin komunikatu był przypadkowy, czy może monarcha chciał przyćmić głośny powrót młodszego syna i jego żony.
11: Informacja o królewskim tournée pojawiła się zaledwie kilka godzin po przylocie Harry'ego i Meghan. Media natychmiast połączyły oba wydarzenia. Zdaniem części komentatorów, pałac chciał odzyskać kontrolę nad przekazem i przypomnieć, kto oficjalnie reprezentuje brytyjską monarchię. Harry i Meghan nadal są członkami brytyjskiej rodziny królewskiej, ale nie pełnią oficjalnych obowiązków i nie reprezentują Karola III. Wczoraj przylecieli z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Archie i Lilibet wkrótce rozpoczną naukę w brytyjskiej szkole. Rodzina planuje zostać w kraju na dłużej. Karol III rozpocznie swoją podróż 27 października. Najpierw sam odwiedzi Bahamy, później poleci do Gujany. Królowa Kamila dołączy do niego później, będzie na Antigi i Barbudzie. Para weźmie tam udział w spotkaniu przywódców Wspólnoty Narodów, skupiającej głównie kraje, które były kiedyś częścią brytyjskiego imperium. Całe tournée potrwa 9 dni. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
7: Fotografie Gliwic ożyją dzięki nowoczesnej technologii. W ramach Dni Miasta na początku września w ruinach Teatru Wiktoria powstanie specjalna instalacja. Będą na niej prezentowane archiwalne zdjęcia przedstawiające dawną codzienność gliwiczan, zdradza dyrektor Centrum Kultury Paweł Januszewski.
12: Poruszymy je sztuczną inteligencją i stworzymy multimedialną galerię związaną z historią miasta, ale na skwerze Doncaster pokażemy przyszłość miasta oczami gliwiczan. Specjalny awatar będzie z Państwem dyskutował i modelował miasto przyszłości, które siedzi w tym momencie w Państwa wyobraźni.
7: Nabór fotografii trwa do jutra. Instalację będzie można oglądać od 3 do 6 września. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Tylko na wschodzie może pokropić, popołudnie w większości kraju słoneczne, a na termometrach od 21 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum do 26 na południu.
13: Sponsorem audycji było Invigo.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 14. Jeszcze dziś szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma zostać przesłuchany w prokuraturze w Katowicach. Chodzi o sprawę giełdy kryptowalut. Kontrowersyjna sprawa zagospodarowania terenów określanych jako Las Lipka w Piekarach Śląskich nie została uchwalona. To temat zamknięty, ogłosiła prezydent miasta. W sobotę w ponad 100 miejscach województwa śląskiego odbędą się ćwiczenia kryzysowe w ramach ogólnokrajowego treningu reagowania.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Zegarek za 40 tysięcy euro to jeden z wątków badanych przez prokuraturę w sprawie zonda krypto, potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szef resortu przedstawił najnowsze informacje w sprawie zatrzymania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak mówił Radosław Piesiewicz, może dziś usłyszeć zarzuty. Zdecydują o tym śledczy z Katowic, bo do katowickiej prokuratury przewożony jest prezes. Wcześniej dziennikarze ustalili, że szef PKOL-u dostał od Przemysława Krala, szefa zonda krypto, zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian za to, jak twierdzą dziennikarze, miał obiecywać prezesowi giełdy wstawiennictwo u byłego premiera i u prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prokurator generalny Waldemar Żurek mówi, że śledztwo w sprawie zonda krypto jest rozwojowe i dlatego nie może ujawnić jeszcze wszystkich informacji.
2: Oczywiście mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
0: Prezes Piesiewicz potwierdził przyjęcie zegarka od Przemysława Krala, tłumaczył jednak, że zapłacił mu później za niego gotówką. Kontrowersyjna sprawa zagospodarowania terenów określanych jako Las Lipka w Piekarach Śląskich zamknięta. Radni odrzucili plan w tej sprawie. Głosowanie było mocno podzielone, 9 głosów do 9 przy 3 wstrzymujących się. Wobec sprzeciwu mieszkańców, braku konsensusu w Radzie Miasta, a także braku jasnego stanowiska i zaangażowania w proces planistyczny ze strony wnioskodawcy zmian, czyli strony kościelnej, projekt nie będzie w przyszłości ponownie kierowany pod obrady Rady Miasta. Tym samym prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów zostają zakończone, stwierdziła w specjalnym oświadczeniu Sława Umińska-Kajdan, prezydent Piekar Śląskich. Przypomnijmy, społecznicy i mieszkańcy obawiali się wycinki drzew, zniszczenia cennych terenów zielonych oraz uruchomienia inwestycji deweloperskich i górniczych. Przygotowali w tej sprawie petycję do władz miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Rybnicka prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowanie 32-latka, który we wtorek w Żorach podczas zatrzymania przez policję potrącił samochodem dwóch funkcjonariuszy. W trakcie akcji padło kilkanaście strzałów z broni służbowej. Zatrzymany mężczyzna miał przy sobie narkotyki. Kamilowi W. grozi do 10 lat więzienia. Do sądu trafił wniosek o aresztowanie podejrzanego, który prokuratura uzasadniła grożącą mu surową karą, obawą matactwa i ucieczki. W ponad 100 miejscach województwa śląskiego w najbliższą sobotę przy okazji imprez kończących wakacje będzie można nauczyć się, co robić w sytuacjach kryzysowych. To w ramach ogólnokrajowego treningu reagowania. Strażacy, przedstawiciele Czerwonego Krzyża i inni specjaliści w zakresie bezpieczeństwa podzielą się swoim doświadczeniem, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
3: By jak najwięcej mieszkańców województwa mogło nie tylko w sposób teoretyczny dowiedzieć się, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, ale przede wszystkim porozmawiać z praktykami, sprawdzić swoją wiedzę, często rozszerzyć te informacje, które zostały mieszkańcom przekazane w ramach poradnika bezpieczeństwa, który został wysłany do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Mówimy o bardzo różnych sytuacjach, to może być powódź, to może być kwestia zmagania się ze skutkami nawałnic, długotrwałego braku prądu, długotrwałego braku wody. Tych sytuacji jest naprawdę bardzo dużo.
0: Centralnym wydarzeniem w sobotę będzie Festiwal Ratowania Życia w Katowicach. Do końca dnia i w nocy pogodnie, bez opadów. Noc będzie cieplejsza od poprzednich, do 15 stopni, a piątek z temperaturą około 30.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: O tej porze sprawdzamy, co na drogach regionu. W studiu z raportem Autoradia Marcin Kazek-Wielgus.
6: 80 zdarzeń mamy w raportach śląskiej drogówki od północy. Z ostatnich to kolizje. Takowe mamy zgłoszone w Strumieniu. W ciągu drogi 81 na jezdni w stronę Skoczowa tam zderzyły się dwa pojazdy. Analogiczna sytuacja miała miejsce w Ornontowicach na ulicy Zwycięstwa. W Bielsku Białej mamy też kilka zdarzeń. Doszło do nich na Sępołowskiej, na Bielskiej i na ulicy Sarnistok. To teraz, a za 2,5 godziny z utrudnieniami trzeba będzie liczyć się w Lublińcu, gdzie ma odbyć się protest obywatelski połączony z blokadą drogi krajowej numer 11. Rozpoczęcie tej akcji zaplanowano na 17. No i od tego momentu trzeba będzie liczyć się z utrudnieniami w rejonie skrzyżowania krajowej 11 z ulicą Lisowicką, czyli z DK46. W ten sposób chcemy wyrazić sprzeciw planowanej budowie drogi ekspresowej S11 w wariancie D na terenie powiatu lublinieckiego, podkreśla jeden z inicjatorów protestu, Błażej Piossek.
7: Uważamy, że jego skutki dla mieszkańców Lublińca, Lubecka i okolic zostały potraktowane zbyt lekko. Chcemy, żeby zdrowie i jakość życia ludzi była oceniana równie poważnie, jak i ochrona przyrody. Będzie to obywatelski protest mieszkańców połączony z blokadą DK11. Chcemy w pokojowy, ale zdecydowany sposób pokazać skalę sprzeciwu wobec wariantu D.
6: Protest ma potrwać do godziny 20. Policjanci informują, że zorganizowane zostaną objazdy. Mundurowi apelują też o zachowanie ostrożności, zachęcając do wybierania alternatywnych tras podróży. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
8: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer leapmotor.pl.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 sierpnia, jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Po zatrzymaniu prezesa PKO minister sportu domaga się reakcji zarządu komitetu. Obywatelski protest w Lublińcu. Mieszkańcy po południu zablokują krajową 11. Ponad 300 osób nie żyje, 900 jest zaginionych. To nowy bilans kataklizmu w Nepalu. Wzywam środowisko sportowe, przede wszystkim zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego, do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Tak minister sportu Jakub Rutnicki reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Szef resortu podkreśla, że prezes PKO jednoosobowo odpowiada za wizerunkową katastrofę oraz instrumentalne wykorzystanie polskich zawodników do uwiarygodnienia giełdy Zonda Krypto. Oświadczeniu ministra przysłuchiwał się Piotr Durys. Piotrze, jakich konkretnie decyzji domaga się ministerstwo i co dalej z władzami komitetu?
11: Dzień dobry. Szef resortu nie pozostawia wątpliwości. Zatrzymanie Radosława Piesiewicza to najgłębszy kryzys wizerunkowy w historii polskiego ruchu olimpijskiego. Zdaniem szefa resortu prezes PKO bezprawnie wykorzystał autorytet sportowców, by firmować interes upadłej giełdy kryptowalut i apeluje o natychmiastowe zwołanie zarządu komitetu i odejście prezesa.
12: Każdy dzień Piesiewicza na tym stanowisku to jest absolutna katastrofa. Nie tylko katastrofa wizerunkowa, ale katastrofa polskiego olimpizmu.
11: Resort przypomina, że większość polskich związków sportowych już wcześniej wezwała szefa komitetu do dymisji.
10: Piotr Durys, dziękuję za relację. Blokada krajowej 11 w Lublińcu. Od 17 do 20 w rejonie skrzyżowania tej drogi z ulicą Lisowicką będą demonstrować okoliczni mieszkańcy. Jeden z inicjatorów akcji, Błażej Piossek, wyjaśnia, że będzie to protest przeciwko planowanej budowie drogi ekspresowej S11 w wariancie D na terenie powiatu lublinieckiego.
7: Uważamy, że jego skutki dla mieszkańców Lublińca, Lubecka i okolic zostały potraktowane zbyt lekko. Chcemy, żeby zdrowie i jakość życia ludzi była oceniana równie poważnie, jak i ochrona przyrody. Będzie to obywatelski protest mieszkańców połączony z blokadą DK11. Chcemy w pokojowy, ale zdecydowany sposób pokazać skalę sprzeciwu wobec wariantu D.
10: Podczas blokady drogi policja zorganizuje dla kierowców objazdy. Pociągi wrócą do Bełchatowa. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii z Piotrkowa Trybunalskiego przez Bełchatów do Zarzecza. Powstanie też około 8-kilometrowy odcinek do Bogumiłowa. Więcej o tym Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź.
13: To bardzo ważny dzień dla Bełchatowa, bo to szczególnie ważna inwestycja dla tego miasta. Największego w województwie łódzkim bez regularnych połączeń pasażerskich. Ostatnie pociągi pasażerskie przestały kursować tu w 2000 roku. Dziś z linii kolejowej korzystają przede wszystkim składy towarowe. Po przebudowie pociągi pasażerskie mają jeździć z prędkością do 120 km na godzinę. Odbudowany zostanie przystanek w Bełchatowie. Powstaną także nowe przystanki na trasie. Według szacunków podróż z Bełchatowa do Łodzi odpowiedzi ma zajmować około godziny i 25 minut. Z Bełchatowa Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
10: Do 332 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych błyskawicznej powodzi na granicy Chin i Nepalu. Władze poinformowały, że ponad 900 osób jest uznawanych za zaginione. Wśród nich ponad 500 obcokrajowców. To teren, który przyciąga turystów z wielu stron świata, mówi były konsul honorowy Nepalu w Polsce i prezes Fundacji Polsko-Nepalskiej dr Bodaraj Subedi.
14: Tam po drodze jest takie sanktuarium, gdzie się odwiedza bardzo dużo ludzi, sami Nepalczyków i turystów też. Większość tych turystów są zaginionych, w tym jest w większości 75% jest to Hindusi z Indii. A drugi element jest to korito rzeki, które naprawdę jest piękne. Turyści nie idą do góry, czy tu nie dobywają, ale przez korito rzeki wędrują po górach.
10: Trwają poszukiwania zaginionych. Potężna lawina błotna, błota i kamieni powstała najprawdopodobniej w wyniku trzęsienia ziemi. Średniowieczne mury zamieniają się w ścianki wspinaczkowe. We włoskim Marche od dziś do niedzieli trwa święto wspinaczki, podczas którego centrum miasteczka staje się wielką plenerową salą treningową.
15: Najważniejszym wydarzeniem są zawody wspinaczki miejskiej. W historycznym centrum przygotowano ponad 80 tras wytyczonych na średniowiecznych murach, przy uliczkach, łukach i placach. Uczestnicy pokonują je bez lin, wykorzystując technikę, siłę i równowagę. Pod wspinaczami rozkładane są grube materace, które amortyzują ewentualny upadek. Organizatorzy podkreślają, że trasy wyznaczane są z uwzględnieniem ochrony murów, a jeśli wspinanie mogłoby je uszkodzić, trasa może zostać zamknięta. W zawodach weźmie udział ponad 1000 wspinaczy z różnych części świata. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
10: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
10: Popołudnie w większości kraju słoneczne, tylko na wschodzie może pokropić. Od 21 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum, do 26 na południu.
8: Sponsorem audycji było...
9: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A teraz czas na skrót informacji. Radia Katowice, w studiu Agnieszka Tatarczyk.
2: Rano zatrzymany został prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Mężczyznę zatrzymano w jego miejscu zamieszkania. Wszystko przebiegło spokojnie, podała policja. Prezes jest w drodze do prokuratury krajowej w Katowicach. Tam ma usłyszeć zarzuty, prawdopodobnie związane z aferą Zonda Krypto. Częstochowscy radni zagłosowali za zabezpieczeniem środków na dokumentację projektową nowego stadionu. To zapowiadany wczoraj przez władze miasta pierwszy krok do budowy obiektu, na którym mecze ma rozgrywać Raków Częstochowa. W budżecie na ten rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczono ponad 5 milionów złotych. Nowy stadion ma powstać na terenie dawnej fabryki Elanex w dzielnicy Stare Miasto. Szpital w Żywcu otworzył zmodernizowany kompleks łączący oddziały kardiologiczne i intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz pracownię radiologii zabiegowej. Koszt inwestycji to 42,5 miliona złotych. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia poinformowała o rozpoczęciu prac przygotowawczych do kolejnego etapu rewitalizacji okolic stawu Kalina w Świętochłowicach. Obecne działania koncentrują się na pobliskiej hałdzie poprzemysłowej. Teren wymaga interwencji, bo przez dekady hałda była głównym źródłem zanieczyszczeń. W ramach pierwszego etapu inwestycji biologicznie oczyszczono sam staw i zbudowano wokół niego infrastrukturę rekreacyjną.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przesłuchanie Radosława Piesiewicza w katowickiej prokuraturze jeszcze po południu służby zatrzymały go w związku z aferą Zonda Krypto. Kampus Polska Przyszłości rozpoczął się w Olsztynie, za chwilę o największym społecznym festiwalu w Europie nasz reporter. Zaćmienie księżyca będzie głębokie, tej nocy na naszym niebie niezwykłe zjawisko. Jeszcze dziś, późnym popołudniem, dowiemy się, jakie wyjaśnienia w sprawie Zonda Krypto złożył Radosław Piesiewicz i czy przyznał się do winy. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został rano zatrzymany przez służby. Jest właśnie przewożony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie ma usłyszeć zarzuty. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, o co dokładnie chodzi w tej sprawie i czym naraził się śledczym szef PKOL-u?
5: Dzień dobry. Śledztwo dotyczy podejrzenia płatnej protekcji, czyli powoływania się na wpływy uczułowych polityków i instytucji państwowych w zamian za korzyści majątkowe. W centrum sprawy znajduje się luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro, który prezes PKOL miał otrzymać od szefa giełdy Zonda Krypto, instytucji, którą prokuratura wprost określa dziś mianem piramidy finansowej z miliardowymi stratami. Prokurator generalny Waldemar Żurek zaznacza, że celem śledczych jest pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich beneficjentów procederu.
6: W całej tej sprawie najważniejsze jest, by ścigać te osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom.
5: Dopiero po zakończeniu katowickiego przesłuchania śledczy zadecydują, czy skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.
4: Piotr Durys, dziękujemy za relację. Dziś drugi dzień Kampusu Polska Przyszłości. Impreza organizowana przez prezydenta Warszawy gromadzi przede wszystkim młodych demokratów z całego kraju. A podczas kampusu spotkają się z nimi czołowi politycy koalicji rządzącej i państwowi urzędnicy. Na miejscu jest nasz reporter Krzysztof Polasik. Powiedz, kto przyjechał do Olsztyna?
7: Dzień dobry. To przede wszystkim młodzi ludzie, oczywiście głównie sympatyzujący z koalicją rządzącą, ale nie tylko. Według organizatorów kampus odwiedzi 1000 gości. Rozmawiałem z osobami z Poznania, Gdańska czy nawet ze Śląska i zapytałem, dlaczego przyjechały na kampus Polska.
8: Bo chcę być tu w Olsztynie, bo jest tu przyjemnie, jest tu fajnie, można poznać super ludzi i zainspirować się do dalszego działania.
9: Nie miałam wyboru, żeby nie przyjechać ze Śląska, żeby się dobrze bawić, poznać ciekawych ludzi i posłuchać ciekawych wystąpień.
10: Fajnie tak odpocząć od wszystkiego takiego zgiełku i spędzić po prostu czas razem.
7: Mniej więcej za godzinę ma wyjść na scenę wspomniany już w serwisie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który musi przygotować się na trudne pytania, bo jego panel będzie poświęcony reformie wymiaru sprawiedliwości. Po 17:00 zacznie się spotkanie z Andrzejem Poczebutem i będzie to jedno z jego ostatnich wystąpień publicznych przed zapowiadanym powrotem na Białoruś.
4: Krzysztof Polasik, dziękujemy za relację. Na początku września w aptekach będą dostępne szczepionki sezonowe przeciwko grypie i COVID-19. Eksperci przypominają, chronią przed ciężkim przebiegiem choroby i groźnymi powikłaniami. A optymalnym terminem szczepienia jest październik, listopad, a nawet grudzień.
0: nie jest błędem przyjęcie szczepionki we wrześniu. Ale żeby uzyskać najskuteczniejszą ochronę przeciw grypie, zdecydowanie logiczniejsze jest przyjęcie tej szczepionki później. Dlatego, że szczepionka podana we wrześniu, ona wtedy, kiedy jest najwięcej grypy, czyli w styczniu, lutym i marcu, działa troszeczkę słabiej, bo to nie jest szczepionka, która działa bardzo długo.
4: Mówi pulmonolog profesor Adam Antczak. Szczególne znaczenie mają szczepienia u seniorów oraz pacjentów z przewlekłymi chorobami. Niezwykłe zjawisko na naszym niebie tej nocy nad ranem. Po trzeciej będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie księżyca, ale będzie głębokie.
11: W godzinie 3:23 księżyc zacznie zanurzać się w taki półcień Ziemi. W cień Ziemi księżyc zacznie wchodzić o godzinie 4:33, a tuż przed zachodem księżyca o 5:37 będziemy mogli zobaczyć fazę maksymalną tego częściowego zaćmienia. Księżyc wówczas zniknie z nieba w prawie 80%.
4: Mówi Robert Szaj z Fundacji Nikolaus Kopernikus. Tej nocy księżyc, naturalny satelita, zacznie stopniowo stawać się coraz ciemniejszy.
12: Klimat.
4: Ponad 60% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. Jakość powietrza jest dobra, miejscami na wschodzie i w centrum bardzo dobra. To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Popołudnie w większości kraju słoneczne, tylko na wschodzie może pokropić. Na termometrach 21 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum, do 26 na południu.
14: Sponsorem audycji było...
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Sytuację na drogach regionu monitoruje Marcin Kazek-Wielgus.
15: Mocno przekorkowała się droga 86 w Katowicach pomiędzy węzłem Bagienna a węzłem Murckowska, zarówno na jezdni w stronę Tychów, jak i w stronę Sosnowca. Droga ta zwalnia też o tej porze na wysokości Będzińskiej Syberki. Na hamulec mocniej naciskamy również jadąc 94 przez Dąbrowę Górniczą. Tutaj zwalniamy na wysokości dzielnicy Staszic oraz w Strzemieszycach. DK94 przytyka się też w miejscu prac, jakie mamy w Piekarach Śląskich. Autostrada A1 z zatorem jest w powiecie będzińskim. Tutaj także trwają prace drogowe. Wolniej jedziemy też drogą 78 przez Zabrze i przez Rybnik. Korkuje się w Gliwicach, szczególnie okolica węzła na Portowej. Na południu największy ścisk jest na DK52 w Kozach, ale też między innymi na S1 pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz pomiędzy Rajczą a Zwardoniem. W północnej części województwa śląskiego ciasno jest na DK46 w Blachowni, ale też na drogach w Śródmieściu Częstochowy. Na godzinę 17 zaplanowano rozpoczęcie obywatelskiego protestu w Lublińcu przeciwko planowanemu przebiegowi drogi ekspresowej S11. Protest ma odbyć się na DK11 w rejonie skrzyżowania z drogą 46. Policjanci informują, że będą zorganizowane objazdy i apelują o zachowanie ostrożności, zachęcając do wybierania alternatywnych tras podróży. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
14: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer leapmotor.pl.
16: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrzymania.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę wszystko jest.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A teraz czas na skrót informacji. Radia Katowice, w studiu Agnieszka Tatarczyk.
2: Rano zatrzymany został prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Mężczyznę zatrzymano w jego miejscu zamieszkania. Wszystko przebiegło spokojnie, podała policja. Prezes jest w drodze do prokuratury krajowej w Katowicach. Tam ma usłyszeć zarzuty, prawdopodobnie związane z aferą Zonda Krypto. Częstochowscy radni zagłosowali za zabezpieczeniem środków na dokumentację projektową nowego stadionu. To zapowiadany wczoraj przez władze miasta pierwszy krok do budowy obiektu, na którym mecze ma rozgrywać Raków Częstochowa. W budżecie na ten rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczono ponad 5 milionów złotych. Nowy stadion ma powstać na terenie dawnej fabryki Elanex w dzielnicy Stare Miasto. Szpital w Żywcu otworzył zmodernizowany kompleks łączący oddziały kardiologiczne i intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz pracownię radiologii zabiegowej. Koszt inwestycji to 42,5 miliona złotych. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia poinformowała o rozpoczęciu prac przygotowawczych do kolejnego etapu rewitalizacji okolic stawu Kalina w Świętochłowicach. Obecne działania koncentrują się na pobliskiej hałdzie poprzemysłowej. Teren wymaga interwencji, bo przez dekady hałda była głównym źródłem zanieczyszczeń. W ramach pierwszego etapu inwestycji biologicznie oczyszczono sam staw i zbudowano wokół niego infrastrukturę rekreacyjną.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16, 27 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
5: Jeszcze dziś zatrzymany w sprawie Zonda Krypto Radosław Piesiewicz może usłyszeć zarzuty. Europa zrobiła postępy w sprawie wydatków na obronność, mówi szef Pentagonu i chwali Polskę. Resort zdrowia zapewnia, przez nowe przepisy leki z bezpłatnej listy nie znikną. A Radosław Piesiewicz może jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. Lada moment. Prezes PKOL-u powinien zostać doprowadzony do prokuratury. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdza, że zegarek za 40 tysięcy euro to jeden z wątków badanych przez prokuraturę w tej sprawie. Dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24 ustalili, że szef PKOL-u dostał go od Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy Zonda Krypto. Prokurator generalny mówi, że śledztwo jest rozwojowe i dlatego nie może ujawnić jeszcze wszystkich informacji.
6: Oczywiście mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
5: Radosław Piesiewicz potwierdził przyjęcie zegarka od Przemysława Krala, tłumaczył, że zapłacił mu później za niego gotówką. PiS ma się z czego tłumaczyć, bo to ich człowiek. Tak o zatrzymaniu szefa PKOL-u mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: To w ogóle jest skandal, że taka osoba zajmuje to stanowisko i to, że tak długo nie zrezygnowała, no to też świadczy, jakim jest człowiekiem. To jest prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości, nie ma co do tego wątpliwości. Miał swojego patrona, pan Sasin, nigdy się nie odżegnywał od bliskich relacji. Oczywiście dzisiaj politycy PiSu próbują się odsunąć od niego, no ale nie da się tutaj faktów zaprzeczyć. On jest po prostu powiązany silnie z PiSem i taka osoba nigdy nie powinna zostać powołana na takie stanowisko.
5: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został rano zatrzymany przez służby. Czynności z Radosławem Piesiewiczem będzie prowadzić Śląski Wydział Prokuratury Krajowej w Katowicach. Więcej o sprawie za chwilę w naszej popołudniowej audycji. Wiceszef Pentagonu chwali Polskę za wydatki na obronę. Eldridge Colby podczas wizyty w kwaterze głównej NATO w Brukseli naciskał na sojuszników, by również zwiększyli budżety obronne. Więcej Beata Płomecka.
8: Wiceszef Pentagonu mówił o ogromnych inwestycjach rządów takich krajów jak Polska, Niemcy i Holandia. Mamy nadzieję, że inni też pójdą tą drogą. Eldridge Colby przyznał, że Europa zrobiła postępy. Europa, która jest bardzo zamożnym kontynentem, bierze na siebie większą odpowiedzialność za własną obronę konwencjonalną. Ale jak mówił, musi zrobić więcej. Wiceszef Pentagonu spotyka się w kwaterze głównej ze wszystkimi sojusznikami. Z Polski do Brukseli poleciał wiceminister obrony Paweł Zalewski, by rozmawiać o utworzeniu stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Ale inni sojusznicy muszą liczyć się z ograniczeniem obecności amerykańskich wojsk. Choć wiceszef Pentagonu zapewniał, że Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Będą zmiany na listach bezpłatnych leków. Jutro wchodzi w życie zarządzenie, które daje Ministerstwu Zdrowia możliwość negocjowania cen z firmami farmaceutycznymi. Resort zapewnia, że leki nie będą wykreślane z listy, relacjonuje Joanna Stankiewicz.
0: często leki oryginalne, których ochrona patentowa już wygasła, nadal są kilkukrotnie droższe niż ich odpowiedniki. Firmy farmaceutyczne mają więc być zapraszane do obniżania cen, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
9: Nie planujemy usuwania żadnych leków z list leków darmowych.
0: Główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak wyjaśnia, że lek generyczny zawiera tę samą substancję czynną i ma takie samo działanie jak oryginalne.
10: Jest przede wszystkim lekiem równorzędnym. Jest lekiem, który ma ten sam profil bezpieczeństwa, efektywności.
0: Według szacunków resortu zdrowia na darmowe leki dla seniorów w ubiegłym roku NFZ przeznaczył 9 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
5: Pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz spoczął na prawosławnym cmentarzu w Gródku niedaleko Białegostoku. Zmarł w sobotę, miał 50 lat. Pochodzącego z Podlasia pisarza żegnali bliscy, przyjaciele, przedstawiciele władz i twórcy.
11: Był pisarzem, którego podziwiałam. Był człowiekiem, który świetnie czuł to moje Podlasie, prawosławno-białoruskie. Przepięknie, bardzo wnikliwie, przenikliwie o tym pisał.
12: To była z jednej strony przyjaźń starszego kolegi z młodszym.
13: Leon Tarasewicz.
12: A poza tym jesteśmy z kolei rodzinnie.
14: Myślę, że on był wyjątkowy, zwłaszcza w tych jego pierwszych powieściach.
13: Profesor Marek Kochanowski.
14: Odnalazł głos w tych utworach bardzo dużo mniejszości różnych.
15: Ignacy przecież pochodzi ze Słuczanki, jego oboje rodzice właśnie są stąd, więc tu spoczął na naszym cmentarzu w Gródku.
5: Ignacy Karpowicz 5 razy był finalistą Nagrody Literackiej Nike. Został też laureatem Paszportu Polityki za balladyny i romanse. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 5:16, czas na sport w Trójce. Adam Malecki.
16: Reprezentacja siatkarek gra w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. Tym razem rywalem Polek, które wygrały wszystkie poprzednie spotkania, są Niemki. Pierwszy set wygrały biało-czerwone 25-19, choć przegrywały już 15-19, po czym zdobyły 10 punktów z rzędu. Brawo. W drugim secie jaka sytuacja? Polki prowadzą 24-23. Czyli na koniec serwisu sportowego podam już, jaki jest wynik w drugim secie. Dzisiaj jest czwartek, więc w europejskich pucharach to czas na występy polskich drużyn, które zagrają w meczach rewanżowych o awans do fazy ligowej, o Ligę Europy. Już od 18:00 powalczy w Gruzji Jagiellonia Białystok. Jaga wygrała u siebie 4-0 i dzisiaj zagra z Iberią w Tbilisi. Zaliczka komfortowa, ale trener Adrian Siemieniec mówi, że trzeba zachować czujność.
17: Gramy z przeciwnikiem, który no, to jest mistrz Gruzji. Możemy dzisiaj rozmawiać o sile ligi i tak dalej, i tak dalej. To jest mistrz kraju, czyli to też drużyna, która wygrywa. W momencie, w którym no, jest dobrze nastawiona, jest dobrze zmotywowana. Dwumecz to jest zawsze dwumecz i trzeba rozstrzygnąć go w dwóch spotkaniach, nie w jednym. Taka jest, to jest formuła. No, moją rolą jest tutaj doprowadzić do tego, żeby zespół skupił się na zadaniu i wypełnił zadanie.
16: Także w Lidze Europy o 20:00 zagra Lech Poznań. U siebie kolejorz wygrał 7-0, więc przed meczem z mistrzem Szwajcarii FC Thun raczej może być spokojny. Jeszcze Liga Konferencji, tu walczyć będą Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Zabrzanie przegrali u siebie z Monako 2-3 i dziś o 18:45 postarają się odrobić straty w Księstwie. Raków zremisował 2-2 z Hajdukiem Split, więc wszyscy pod Jasną Górą liczą na cud i awans. Pierwszy gwizdek w Częstochowie na 19:00. Emocji sportowych nie zabraknie także w koszykówce. Reprezentacja Polski zagra w pierwszym meczu fazy decydującej do kwalifikacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. Biało-czerwoni w pierwszej rundzie wygrali wszystkie 6 spotkań i są w dość komfortowej sytuacji. Dzisiaj zagrają z Izraelem, a spotkanie ze względów politycznych zostało przeniesione do Rygi. Początek spotkania o 20:00. W niedzielę Polacy zmierzą się w Gdańsku z Niemcami, a pozostałe spotkania rozegrają w listopadzie oraz w styczniu przyszłego roku. Czy Polki wygrały już? Nie, cały czas do 24-23, czyli przerwa techniczna i o tym wyniku tego meczu powiem w serwisie kilka minut po 17:00. Uf.
4: Co w tej pogodzie? W nocy na przykład od 7 stopni Celsjusza miejscami we wschodniej i południowej Polsce będzie do 15-17 na zachodzie kraju i nad morzem, ale to oczywiście w najchłodniejszym momencie nocy. Padać nie powinno. Tutaj coś Adam Malecki na mnie palcem
5: macha.
4: Tak,
5: bo Polki wygrały w drugim secie 25-23. Udało się.
4: No to przepraszam. Wspaniale, wspaniale. Ja coś też o 25-23 miałem mówić. A, stopni. Jutro tyle będzie, a nawet do 31 na południowym zachodzie. Te 25-23 to raczej na krańcach północnych i w centrum. Jutro burze niewykluczone, ale tylko na zachodzie. Tam chmury mogą gęstnieć i popada.
18: Zapraszam.
19: Tu Radio Dźwięk.
20: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Na początek autostrada A4 przed węzłem Mysłowice na jezdni w stronę Krakowa. Jak przekazał nam jeden ze słuchaczy, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem co najmniej dwóch pojazdów. Na miejscu działają służby, a przed tym miejscem utworzył się korek, który sięga węzła Murckowska w Katowicach. Od węzła Murckowska do węzła Bagienna, to już droga 86, również mieliśmy korek. Teraz korek jest na jezdni w stronę Tychów. W kierunku Sosnowca jedziemy już płynnie. Korkuje się też cały czas autostrada A1 na wysokości Dobieszowic, gdzie mamy prace drogowe. Te skutecznie spowalniają ruch też m.in. na południu na S1 pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, a także pomiędzy Rajczą a Zwaldoniem. Za moment ma rozpocząć się protest w Lublińcu przeciwko planowanemu przebiegowi drogi ekspresowej S11. Protest odbędzie się na DK11 w rejonie skrzyżowania z drogą 46. Policjanci informują, że zorganizowane mają zostać objazdy.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
19: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 17. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz w katowickiej prokuraturze ma zeznawać w sprawie zonda krypto. Kompleks kardiologii zachowawczej uroczyście otwarto w Żywieckim Szpitalu Powiatowym. Dobra wiadomość dla młodych rodziców w Sosnowcu. Z początkiem września w ramach pilotażu opieka żłobkowa będzie dostępna także w sobotę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. W Katowicach trwa przesłuchanie Radosława Piesiewicza, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który ma być powiązany z aferą dotyczącą giełdy zonda krypto. Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano. Przewieziono go do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, do której dotarł około godziny 16. Przed wejściem zdążył powiedzieć kilka słów na temat zatrzymania.
2: Ja powiem tak, polityka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie.
3: Czuje się pan ofiarą?
2: Bardzo dużą ofiarą.
0: Giełda zonda krypto znalazła się pod lupą śledczych pod zarzutem prania brudnych pieniędzy i oszustwa na dużą skalę. Platforma była głównym sponsorem polskich olimpijczyków, a do PKOL-u sprowadzić miał ją właśnie Piesiewicz. Według ostatnich doniesień prezes miał przyjąć od szefa zonda krypto Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. Więcej informacji przekażemy państwu, gdy zakończy się przesłuchanie w Katowicach. Środki z Polskiego Ładu, KPO oraz okolicznych gmin, miasta Żywca plus wsparcie z kasy powiatu. W ten sposób znalazły się pieniądze na kompleks kardiologii zachowawczej w Żywieckim Szpitalu Powiatowym. Oddany dziś oddział na trzecim piętrze zastąpi dwa dotychczas działające w placówce. Gratulując wykonania inwestycji, wojewoda śląski Marek Wójcik zaznaczył, że bez unijnych środków nie byłoby dzisiejszej uroczystości.
4: 42,5 miliona złotych to jest wartość inwestycji. To jest inwestycja, która została sfinansowana z bardzo wielu źródeł. To są rządowe fundusze z Polskiego Ładu, to są fundusze samorządów, ale przede wszystkim 20 milionów złotych z KPO. I ta inwestycja to jest kolejny dowód na to, jak ważna jest obecność naszego państwa w Unii Europejskiej, jak konkretne rzeczy, które są ważne z punktu widzenia zdrowia pacjentów i z bezpieczeństwa mieszkańców województwa są realizowane dzięki właśnie KPO.
0: Pozostałe wolne pomieszczenia trzeciego piętra zarząd szpitala chce przeznaczyć na nowy oddział neurologiczny, jednak jego powstanie znów uzależnione jest od pieniędzy, które trzeba będzie pozyskać.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dobra wiadomość dla rodziców najmłodszych mieszkańców Sosnowca. Wraz z początkiem września zostanie uruchomiony pilotażowy program, dzięki któremu opieka żłobkowa będzie dostępna także w soboty. To kolejna odsłona demotrendów, czyli miejskiej walki z depopulacją. Warunkiem uruchomienia sobotniej opieki nad dziećmi jest wyrażenie zainteresowania skorzystaniem z niej w danym oddziale przez rodziców co najmniej 5 dzieci. Co ważne, rodzic chcący skorzystać z takiej możliwości będzie musiał zgłosić taką wolę 10 dni przed planowanym terminem. Gliwice chcą połączyć przeszłość i przyszłość. W ramach planowanych na początek września Dni Miasta powstanie specjalna instalacja. W ruinach Teatru Wiktoria pojawią się archiwalne zdjęcia przedstawiające dawną codzienność gliwiczan. Ożyją za pomocą nowych technologii, mówi Paweł Januszewski, dyrektor Centrum Kultury Wiktoria.
5: Poruszymy je sztuczną inteligencją i stworzymy multimedialną galerię związaną z historią miasta, ale na skwerze Doncaster pokażemy przyszłość miasta oczami gliwiczan. Specjalny awatar będzie z Państwem dyskutował i modelował miasto przyszłości, które siedzi w tym momencie w Państwa wyobraźni. Zapraszamy do uczestnictwa w tych specjalnych instalacjach artystyczno-projektowych, które odbędą się w ramach Dni Gliwic.
0: Nabór fotografii potrwa do piątku, a projekt będzie dostępny od 3 do 6 września. Nadchodząca noc w regionie będzie cieplejsza od poprzednich, do 15 stopni. Jutro termometry pokażą nawet do 30. Będzie słonecznie, bez opadów.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Na początek autostrada A4 przed węzłem Mysłowice na jezdni w stronę Krakowa. Jak przekazał nam jeden ze słuchaczy, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem co najmniej dwóch pojazdów. Na miejscu działają służby, a przed tym miejscem utworzył się korek, który sięga węzła Murckowska w Katowicach. Od węzła Murckowska do węzła Bagienna, to już droga 86, również mieliśmy korek. Teraz korek jest na jezdni w stronę Tychów. W kierunku Sosnowca jedziemy już płynnie. płynnie. Korkuje się też cały czas autostrada A1 na wysokości Dobieszowic, gdzie mamy prace drogowe. Te skutecznie spowalniają ruch też m.in. na południu na S1 pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, a także pomiędzy Rajczą a Zwaltoniem. Za moment ma rozpocząć się protest w Lublińcu przeciwko planowanemu przebiegowi drogi ekspresowej S11. Protest odbędzie się na DK11 w rejonie skrzyżowania z drogą 46. Policjanci informują, że zorganizowane mają zostać objazdy.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17-27 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
10: Szef PKL-u Radosław Piesiewicz dowieziony do katowickiej prokuratury. Jeszcze dziś możliwe zarzuty. Kolejnych 5 polskich nowoczesnych myśliwców F-35 leci do kraju i jutro będą w łasku. Zmarł skazany za ludobójstwo były dowódca bośniackich Serbów Ratko Mladić. Radosław Piesiewicz został doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury w Katowicach. Zatrzymanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma związek z aferą Zonda Krypto i powiązaniami z prezesem upadłej giełdy Przemysławem Kralem. Według ustaleń TVN24 i Wirtualnej Polski prezes PKOL-u otrzymał od niego luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Makowskim. Powiedz, jakie jest zarzuty, może usłyszeć Radosław Piesiewicz.
11: Prokuratura jeszcze ich nie ujawniła, ale najprawdopodobniej chodzi o płatną protekcję, czyli o powoływanie się na wpływy. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Przed siedzibą prokuratury w Katowicach prezes PKOL-u powiedział dziennikarzom, że czuje się ofiarą. Według doniesień medialnych Radosław Piesiewicz miał obiecywać Przemysławowi Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz u prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. Ostatecznie niczego nie załatwił, do tego utrzymywał, że oddał Kralowi pieniądze za zegarek Patek Philippe gotówką w ratach.
10: Przepraszam, zerwało się połączenie z naszym reporterem Michałem Makowskim. Kolejne informacje. Warszawski sąd odrzucił wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości jest ścigany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Joanna Turkowska.
12: Uchylenia ENA chciał obrońca Marcina Romanowskiego. Wniosek motywował tym, że jego klient nie przebywa już na terenie Unii Europejskiej. Sędzia Tomasz Grochowicz, uzasadniając oddalenie wniosku, podkreślił, że aktualne miejsce pobytu ściganego nie zostało w sposób kategoryczny ustalone i potwierdzone. Jednocześnie zaznaczył, że nie ma żadnego jednoznacznego i niezaprzeczalnego dowodu wskazującego na fakt opuszczenia przez Marcina Romanowskiego terytorium Unii Europejskiej. Sędzia Tomasz Grochowicz dodał, że postawa ściganego i podjęte przez niego działania w sposób niewątpliwy wskazują na próby utrudniania i destabilizacji postępowania karnego. Sąd zdecydował też o pozostawieniu bez dalszego biegu wniosku o przesłuchanie premiera Donalda Tuska. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
10: 5 nowych polskich myśliwców F-35 jutro wyląduje w łasku. Minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz mówi, że nie będzie wielkich uroczystości powitalnych. Wicepremier zaznacza, że myśliwcy jak najszybciej powinny zacząć służbę.
13: Zakup i podpisanie kontraktu to jedno. Stworzenie warunków do funkcjonowania to drugie. F-35, jeżeli na pełnych obrotach operują, to jest kilkadziesiąt minut w powietrzu. Bez tankowania w powietrzu ich zdolności operacyjne po prostu są dużo, dużo niższe. Dlatego bardzo się cieszę, że rząd Hiszpanii we współpracy z naszym rządem zakupi wspólnie 7 samolotów do tankowania i transportu w powietrzu.
10: W maju przeleciały do nas pierwsze 3 myśliwce F-35. W sumie Polska zamówiła 32 takie nowoczesne maszyny dla sił powietrznych. Nie żyje skazany za ludobójstwo Ratko Mladić, były dowódca Sił Zbrojnych Republiki Serbskiej w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze karę dożywocia wymierzył mu 9 lat temu. Mladić zmarł w szpitalu więziennym ONZ. Więcej Katarzyna Van Rooyen.
14: Ratko Mladić w 1995 roku zorganizował masakrę ponad 8 tysięcy muzułmanów w Srebrenicy, chłopców i mężczyzn. 16 lat później serbskie władze aresztowały go i przekazały Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze. Po trwającym kilka lat procesie ostatecznie został skazany na dożywocie za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, mówił sędzia podczas ogłaszania wyroku. Radko Mladić do śmierci przebywał w ośrodku detencyjnym ONZ w Hadze. Ze względu na zły stan zdrowia wielokrotnie był przyjmowany do szpitala. Obrona zaś bezskutecznie ponawiała wnioski o jego zwolnienie humanitarne i odesłanie do Serbii. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen.
10: Asystent AI pomoże nauczycielom edukacji zdrowotnej. Od nowego roku szkolnego przedmiot ten będzie obowiązkowy. Do korzystania z nowego narzędzia podczas lekcji zgłosiło się już ponad 1000 nauczycieli.
15: Podręcznik jest przystępny, bardzo ciekawy, ale jednak ma 900 stron. Dosyć ciężko byłoby pracować, szczególnie w czasie lekcji, z takim materiałem. Więc z jednej strony ma pomóc nauczycielowi przygotować się do zajęć. Zadając pytania do danego tematu można uzyskać pewne podsumowania, ale również wskazania w całości podręcznika, a nie tylko w wybranym rozdziale.
10: Mówi Rafał Gromek z Fundacji Connect for Kids. Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, ale dobrowolna pozostanie część dotycząca edukacji seksualnej. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 5 po 5 i sport w Trójce. Adam Malecki.
16: Niezły mecz reprezentacji siatkarek na Mistrzostwach Europy. Najważniejsze, że wygrany. Polki po tym, jak pokonały Węgierki, Łotyszki i Słowenki, dzisiaj uporały się w 3 setach z Niemkami. Biało-czerwone nie wykorzystały 3 piłek meczowych, ale potem as serwisowy posłała znowu najlepsza na boisku Magdalena Stysiak i jest wygrana. Do 19, 23 i 24. Polki jak dotąd straciły tylko 1 seta, ale jutro zagrają o 1 miejsce w grupie z Turczynkami. Do walki wracają także koszykarze, którzy powalczą w eliminacjach Mistrzostw Świata. Polacy jak dotąd wygrali wszystkie mecze, a dzisiaj zmierzą się na wyjeździe w Rydze z Izraelem. Rozgrywający reprezentacji Polski Andrzej Pluta zapowiada walkę o każdą piłkę i o każdy centymetr parkietu.
17: Atmosfera jest bardzo dobra, powiedział, że jak zawsze. Oczywiście dochodzą do tego emocje, aczkolwiek wydaje mi się, że z tą grupą już na tyle dobrze się czujemy, że to nam tylko pomaga w tym, żeby być bardziej skupionym i też, żeby dać po prostu sobie wszystko.
16: Początek meczu o 20. Do akcji wkroczą także piłkarze i polskie drużyny, które zagrają w meczach rewanżowych w decydującej rundzie eliminacji Ligi Europy i konferencji. W tej pierwszej zaprezentują się Jagiellonia Białystok i Lech Poznań. Obie drużyny w pierwszych meczach rozbiły rywali u siebie. Jaga 4-0 Iberię Tbilisi, a Kolejosz 7-0 mistrza Szwajcarii FC Thun. Jagiellonia zagra od 18, Lech od 20. W lidze konferencji powalczą Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Zabrzanie przed tygodniem przegrali z Monako 2-3 i dzisiaj zagrają na wyjeździe. U siebie wystąpi Raków Częstochowa. Wynik jest otwarty. W Splicie z Hajdukiem było 2-2. Jak do meczu przez ostatnich 7 dni przygotowywała się drużyna, opowie trener Dawid Kroczek.
18: Od pierwszego dnia już realizowaliśmy naszą strategię, jak będziemy chcieli wyglądać w meczu rewanżowym i tak wyglądały poszczególne dni. Myślę, że wykonaliśmy dobrą pracę w tym tygodniu. Nieczęsto mamy możliwość korzystania z całego tygodnia pracy z racji intensywności rozgrywek, więc chcieliśmy ten czas jak najbardziej poświęcić na to, żeby tych detali, tego jak będziemy chcieli funkcjonować, czy zrobić jak najwięcej, przede wszystkim przygotować piłkarzy do tego, co nas czeka.
16: Raków zagra od 19, Górnik w Księstwie kwadrans wcześniej, a kolejny sport w Trójce kilka minut po 18.
9: Jutro będzie niemal bezchmurnie, tylko na zachodzie pojawią się chmury, które mogą gęstnieć, potem popada. Raczej przelotnie, ale burze też nie są wykluczone. Temperatura maksymalna jutro od około 23 stopni na krańcach północnych, przez około 26 w centrum, do 31 na południowym zachodzie.
8: Trójka. Tu Radio Dźwięk.

0: Dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 17. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz w katowickiej prokuraturze ma zeznawać w sprawie zonda krypto. Kompleks kardiologii zachowawczej uroczyście otwarto w Żywieckim Szpitalu Powiatowym. Dobra wiadomość dla młodych rodziców w Sosnowcu. Z początkiem września w ramach pilotażu opieka żłobkowa będzie dostępna także w sobotę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. W Katowicach trwa przesłuchanie Radosława Piesiewicza, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który ma być powiązany z aferą dotyczącą giełdy zonda krypto. Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano. Przewieziono go do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, do której dotarł około godziny 16. Przed wejściem zdążył powiedzieć kilka słów na temat zatrzymania.
2: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
3: Czuje się pan winny, czuje się pan ofiarą?
2: Bardzo dużą ofiarą.
0: Giełda zonda krypto znalazła się pod lupą śledczych pod zarzutem prania brudnych pieniędzy i oszustwa na dużą skalę. Platforma była głównym sponsorem polskich olimpijczyków, a do PKOL-u sprowadzić miał ją właśnie Piesiewicz. Według ostatnich doniesień prezes miał przyjąć od szefa zonda krypto Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. Więcej informacji przekażemy państwu, gdy zakończy się przesłuchanie w Katowicach. Środki z Polskiego Ładu, KPO oraz okolicznych gmin, miasta Żywca plus wsparcie z kasy powiatu. W ten sposób znalazły się pieniądze na kompleks kardiologii zachowawczej w Żywieckim Szpitalu Powiatowym. Oddany dziś oddział na trzecim piętrze zastąpi dwa dotychczas działające w placówce. Gratulując wykonania inwestycji, wojewoda śląski Marek Wójcik zaznaczył, że bez unijnych środków nie byłoby dzisiejszej uroczystości.
4: 42,5 miliona złotych to jest wartość inwestycji. To jest inwestycja, która została sfinansowana z bardzo wielu źródeł. To są rządowe fundusze z Polskiego Ładu, to są fundusze samorządów, ale przede wszystkim 20 milionów złotych z KPO. I ta inwestycja to jest kolejny dowód na to, jak ważna jest obecność naszego państwa w Unii Europejskiej, jak konkretne rzeczy, które są ważne z punktu widzenia zdrowia pacjentów i z bezpieczeństwa mieszkańców województwa są realizowane dzięki właśnie KPO.
0: Pozostałe wolne pomieszczenia trzeciego piętra zarząd młodszych mieszkańców Sosnowca wraz z początkiem września zostanie uruchomiony pilotażowy program, dzięki któremu opieka żłobkowa będzie dostępna także w soboty. To kolejna odsłona demotrendów, czyli miejskiej walki z depopulacją. Warunkiem uruchomienia sobotniej opieki nad dziećmi jest wyrażenie zainteresowania skorzystaniem z niej w danym oddziale przez rodziców co najmniej pięciorga dzieci. Co ważne, rodzic chcący skorzystać z takiej możliwości będzie musiał zgłosić taką wolę 10 dni przed planowanym terminem. Gliwice chcą połączyć przeszłość i przyszłość. W ramach planowanych na początek września Dni Miasta powstanie specja. W ruinach Teatru Wiktoria pojawią się archiwalne zdjęcia przedstawiające dawną codzienność gliwiczan. Ożyją za pomocą nowych technologii, mówi Paweł Januszewski, dyrektor Centrum Kultury Wiktoria.
5: Poruszymy je sztuczną inteligencją i stworzymy multimedialną galerię związaną z historią w tych specjalnych instalacjach artystyczno-projektowych, które odbędą się w ramach Dni Gliwic.
0: Nabór fotograf to piątku, a projekt będzie dostępny od 3 do 6 września. Nadchodząca noc w regionie będzie cieplejsza od poprzednich, do 15 stopni. Jutro termometry pokażą nawet do 30. Będzie słonecznie.
6: Dźwięk.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Na początek autostrada A4 przed węzłem Mysłowice na jezdni w stronę Krakowa. Jak przekazał nam jeden ze słuchaczy, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem co najmniej dwóch pojazdów. Na miejscu działają służby, a przed tym miejscem utworzył się korek, który sięga węzła Murckowska w Katowicach. Od węzła Murckowska do węzła Bagienna, to już droga 86. Również mieliśmy korek. Teraz korek jest na jezdni w stronę Tychów. W kierunku Sosnowca jedziemy już płynnie. Korkuje się też cały czas autostrada A1 na wysokości Dobieszowic, gdzie mamy prace drogowe. Te skutecznie spowalniają ruch też m.in. na południu na S1 pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, a także pomiędzy Rajczą a Zwaltoniem. Za moment ma rozpocząć się protest w Lublińcu przeciwko planowanemu przebiegowi drogi ekspresowej S11. Protest odbędzie się na DK11 w rejonie skrzyżowania z drogą 46. Policjanci informują, że zorganizowane mają zostać objazdy.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18, 27 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
9: Przesłuchanie Radosława Piesiewicza w katowickiej prokuraturze w sprawie zonda krypto. Tempa nabierają negocjacje w sprawie stałych amerykańskich baz w Polsce. W Nepalu są już Lekarze bez granic, będą pomagać po powodzi błyskawicznej. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego przesłuchiwany w Katowicach odpowiada na pytania śledczych w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej. Radosława Piesiewicza zatrzymali rano funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w związku z aferą dotyczącą giełdy Zonda Krypto. Przed wejściem na przesłuchanie tak Radosław Piesiewicz mówił o swoim zatrzymaniu.
2: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
3: Czuje się pan winny?

0: pan ofiarą?
1: Bardzo dużą ofiarą.
2: Po przesłuchaniu będzie wiadomo, czy prokurator wystąpił o aresztowanie Radosława Piesiewicza. Minister sportu Jakub Rutnicki apeluje o dymisję zatrzymanego prezesa PKOL-u.
3: Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez sukcesy naszych olimpijczyków. Mam taką nadzieję, że zarząd bardzo szybko się zbierze i takie decyzje będzie podejmować. Bo każdy dzień Piesiewicza na tym stanowisku to jest nie tylko katastrofa wizerunkowa, ale katastrofa polskiego olimpizmu.
2: Upadła giełda Zonda Krypto była głównym sponsorem polskich olimpijczyków. Negocjacje Polski z USA na temat stałych amerykańskich baz nabierają tempa. Wiceminister obrony Paweł Zalewski rozmawiał na ten temat z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbym w kwaterze głównej. Wkrótce do Polski ma przylecieć współpracownik wiceministra obrony USA, by rozmawiać o konkretnych proponowanych lokalizacjach baz.
4: To nie musi być jedna baza. My uważamy, że ta obecność amerykańska, ponieważ może dotyczyć różnych zdolności, nie musi się koncentrować w jednym miejscu, chociaż jest kilka takich możliwości, o których chcemy rozmawiać, gdzie rzeczywiście ta obecność byłaby, nazwijmy to, masywna. Natomiast tak naprawdę mówimy o kilku bazach, o kilku miejscach stałego stacjonowania żołnierzy amerykańskich w Polsce.
2: A wiceminister obrony zastrzega, że Polska nie chce mieć głowic jądrowych w ramach wzmacniania amerykańskiej obecności. Waldemar Żurek i Andrzej Poczobut spotkali się z uczestnikami kampusu Polska Przyszłości. Młodzi ludzie z całego kraju przyjechali na wydarzenie organizowane w Olsztynie przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Goście mają okazję zadać pytania czołowym postaciom polskiej polityki. Dyskusją przysłuchuje się nasz reporter Krzysztof Polasik. Dzień dobry. O co pytali uczestnicy kampusu?
5: Dzień dobry. Minister Sprawiedliwości odpowiadał na pytania o kryptowaluty czy kandydaturę ministra Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, ale także o to, jak zachęcić przy obecnym chaosie młodych ludzi do kariery w sądownictwie. Waldemar Żurek mówił o nowych filiach szkoły sędziowskiej w Gdańsku i Poznaniu, dobrej wypłacie i satysfakcji.
6: Jak siądziecie i zobaczycie dwie zwaśnione rodziny, które chcą podrzynać sobie gardła, kłamią przed sądem jak najęci, na końcu wydajecie wyrok i widzicie po ich twarzach, że wstrzeliliście się w to, jak było.
5: Kiedy kolejny gość wszedł na scenę, cała widownia wstała i powitała go gromkimi brawami.
7: To, co pozwalało mi trwać, to rozumienie tego, co się odbywa, dlaczego to się odbywa. No i oczywiście, no, kiedy człowiek zostaje sam, to wtedy pozostaje tylko Pan Bóg.
5: To oczywiście Andrzej Poczobut, który opowiadał o tym, jak udało mu się przetrwać 5 lat w białoruskim więzieniu. Jeszcze trwa, z tego co słyszę, młodzi ludzie pytają m.in. o to, czy dziennikarz jest pewny tego, że chce ryzykować i wrócić na Białoruś, ale Poczobut zdania nie zmienia.
2: Krzysztof Polasik, dziękujemy. Na miejscu kataklizmu w Nepalu jest już zespół Lekarzy Bez Granic. Po gwałtownej powodzi w dystrykcie będą udzielać pomocy humanitarnej i medycznej. Nawiązali już kontakt z władzami i placówkami ochrony zdrowia.
8: Zdarzeń najważniejsze są działania poszukiwawcze i ratunkowe. Z naszego wieloletniego doświadczenia w podobnych sytuacjach wiemy, że za chwilę mieszkańcy dotkniętych obszarów będą pilnie potrzebowali schronienia. Będą też potrzebowali artykułów, dostępu do czystej wody i toalety oraz pomocy medycznej w nagłych wypadkach, w tym leczenia urazów.
2: Mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic. W kataklizmie zginęło ponad 350 osób, około 1000 nadal jest zaginionych. Powódź wystąpiła w pobliżu granicy Nepalu z chińskim Tybetem. Woda zmyła drogę pełną turystów i pielgrzymów. Do poszukiwań ratownicy wykorzystują śmigłowce.
9: Klimat.
2: Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. Umiarkowana jakość powietrza w Kędzierzynie, Koźlu, Legnicy, Osieczowie i Żarach. Bardzo dobra w Białej Podlaskiej, Kaliszu, Malborku i Augustowie oraz w Warszawie w okolicach Kampinosu. Bardzo dobra.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: 5:18. I sport w trójce, i Adam Malecki.
12: 3-0. Reprezentacja siatkarek ograła Niemki w trzech setach do 19, 23 i 24. Jutro w Stambule z Turczynkami zagrało pierwsze miejsce w grupie. Biało-czerwone przed tym meczem zajmują pozycję lidera. Turcja jest druga, ale z taką samą liczbą punktów. Początek jutrzejszego grania Mistrzostw Europy o 18. Nasze siatkarki zagrają na gorącym terenie rywalek. Taki dyskomfort nie grozi dzisiaj naszym koszykarzom, którzy wracają do gry w eliminacjach Mistrzostw Świata. Polacy zagrają na wyjeździe z Izraelem, a spotkanie ze względów politycznych zostanie rozegrane w Rydze, bez udziału publiczności. Co na to rozgrywający Andrzej Pluta?
0: Cel jest taki sam. Oczywiście zawsze jest lepiej z kibicami, aczkolwiek no, tak już jest i teraz nic, tylko skupić się na tym, nad czym mamy kontrolę, czyli żeby być skoncentrowanym, żeby dobrze wykonywać naszą pracę na boisku, a z tym mam nadzieję, że rezultat sam przyjdzie.
12: Początek meczu o 20. Nie będzie kibiców w Rydze, nie ma wielu na stadionie w Tbilisi, gdzie Jagiellonia Białystok gra w pierwszym meczu, która w pierwszym meczu wygrała 4-0, gra w rewanżu w Gruzji z Iberią. Jaki jest wynik? 7 minuta i 0-0. W decydującej fazie piłkarskiej Ligi Europy zagra także Lech Poznań. Kolejorz jest w jeszcze bardziej komfortowej sytuacji, bo też w Poznaniu z FC Thun wygrał 7-0. Początek grania w Szwajcarii o 20. Wcześniej rozpoczną się mecze Ligi Konferencji. O 18.45 zagrają Monako i Górnik Zabrze. Rywale z Księstwa przed tygodniem wygrali w Zabrzu 3-2. Górnik musi więc odrabiać straty na wyjeździe. A w drużynę wierzy trener Michał Gaszparik.
9: Ten zespół jest głodny, ta wiara na pewno jest. Decydująca w tym meczu będzie ta pierwsza bramka, ale wszystko jest możliwe. Jakbyśmy strzelili, jak będzie korzystny wynik dla nas, jak nawet będzie remis i ten mecz będzie jeszcze otwarty, to to mamy szansę. I ci chłopacy wiem, że mają w sobie tą siłę i wiarę i są głodni i będą walczyć do końca.
12: O 19.00 rozpocznie się mecz w Częstochowie, gdzie Raków podejmie drużynę Hajduka Split. W Chorwacji przed tygodniem było 2-2. I jeszcze kolarstwo. 6. etap Vuelta Espania wygrał Tadej Pogacar. Słoweniec umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Wyścig potrwa do 13 września.
10: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
11: W nocy od 7 do 17 stopni Celsjusza raczej nie powinno padać. Jutro niemal bezchmurnie, może pokropić na zachodzie. Tam też burze są niewykluczone. Temperatura maksymalna ma jutro wynieść od około 23 stopni Celsjusza na krańcach północnych do 31 lokalnie na południowym zachodzie.
10: Sponsorem audycji było...
13: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: geht. Dziękujemy bardzo.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

dors? Oh, je suis désolée. Ben non.

0: Jest 19. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego przesłuchiwany w Katowicach. Chodzi o możliwe powiązania z aferą Zonda Krypto. O pilną interwencję proszą minister zdrowia radni Rudy Śląskiej. Powód to trudna sytuacja finansowa tamtejszego szpitala. Drogowcy chcą stworzyć strategiczne mapy hałasu. Ma to pozwolić na zaplanowanie, jak zmniejszyć to zjawisko.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jest przesłuchiwany w Katowicach. Według śledczych może być powiązany z aferą dotyczącą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Prezes PKOL-u został zatrzymany dziś rano. Przed wejściem do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej sprawę skomentował krótko.
2: Ja powiem tak, polityka. I zobaczymy, co z tego wejdzie.
3: Czuje się pan winny, czuje się pan ofiarą?
2: Bardzo dużą ofiarą.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek odpowiada: potwierdzam, zobaczymy, kto jest winny. Dodaje, że musi to ocenić sąd.
4: Ale prokuratura musi działać, a państwo zauważyliście, że jak przyspieszyliśmy w sprawie Zondy to postępowanie, nagle pojawiają się politycy, którzy mówią: tak, mam, dostałem zegarek, ale właściwie nie dostałem, tylko ja spłacałem go w ratach, a te raty woziłem gotówką tyle razy i zawsze tyle, że nigdy nie przedstawiałem odpowiednich dokumentów.
0: Radosław Piesiewicz miał otrzymać luksusowy zegarek od szefa giełdy kryptowalut w zamian za obietnicę interwencji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes PKOL-u twierdzi, że spłacał zegarek w ratach. Radni Rudy Śląskiej apelują do minister zdrowia o pilną interwencję. Chodzi o trudną sytuację finansową szpitala miejskiego. Powód to wstrzymywanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaty za tak zwane nadwykonania. W trakcie dzisiejszej sesji Rada Miasta przyjęła też apel o powrót do kwartalnego systemu rozliczeń ze strony NFZ-u. Poza tym radni zdecydowali o kolejnym dokapitalizowaniu szpitala 4 milionami złotych. Według stanu na koniec lipca zaległości NFZ-u wobec placówki to blisko 13 milionów złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Drogowcy chcą stworzyć strategiczne mapy hałasu. Ma to pozwolić na zaplanowanie, jak ograniczyć to zjawisko. Mapy obejmą prawie 760 km dróg krajowych na terenie województwa śląskiego, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Opracowanie pozwoli ocenić wpływ ruchu drogowego na otoczenie i wskazać miejsca, gdzie normy hałasu mogą być przekraczane. Do przygotowania map wykorzystane zostaną m.in. dane o natężeniu ruchu, wyniki pomiarów hałasu oraz informacje o istniejących zabezpieczeniach akustycznych.
0: Na razie ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Do 25 września potrwa przyjmowanie ofert. Ponad 200 propozycji czeka na głosy w ramach budżetu obywatelskiego w Gliwicach. Na wybór najciekawszych projektów mieszkańcy mają czas do 16 września, mówi rzecznik Urzędu Miasta Mariusz Kopeć.
6: Tych projektów mamy 193 dokładnie. 4 z nich to są projekty ogólnomiejskie, pozostałe to są projekty dzielnicowe. Do rozdysponowania 10 milionów złotych. Pozostawiamy to mieszkańcom. To mieszkańcy decydują, na co te środki zostaną wydane, co chcą, żeby z tych pieniędzy zostało zrealizowanych.
0: Wyniki głosowania poznamy do 15 października. Czeka nas pogodna noc, bez opadów i z zachmurzeniem najwyżej małym. Minimalnie około 12-15 stopni. Jutro dużo słońca i nawet 30 stopni na termometrach.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 27 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty płatnej protekcji może usłyszeć Radosław Piesiewicz. W Katowicach trwa przesłuchanie. Zatrzymania w śledztwie w sprawie pomocy po powodzi na Dolnym Śląsku. Intensywne korzystanie z portali społecznościowych powiązane z depresją ostrzegają amerykańscy naukowcy. Prokuratorzy przesłuchują Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL-u może usłyszeć zarzuty dotyczące płatnej protekcji w związku z aferą Zonda Krypto. Wchodząc do katowickiej delegatury Prokuratury Krajowej stwierdził, że czuje się ofiarą. Łączymy się z Michałem Makowskim. O co konkretnie chodzi w tej sprawie?
9: Radosław Piesiewicz mógł powoływać się na wpływy u byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz u prezesa UOKiK-u. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów domagał się działań służb dotyczących m.in. reklam giełdy kryptowalut Zonda Krypto oraz jej przepływów finansowych. Ponadto prezes PKOL-u miał otrzymać od Przemysława Krala luksusowy zegarek, przypomniał prokurator generalny Waldemar Żurek.
10: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
9: Piesiewicz twierdzi, że Kral jedynie pomógł mu w zakupie zegarka, który sam później spłacił gotówką w ratach. Dodatkowo Piesiewicz niczego nie załatwił ani w UOKiK-u, ani w kancelarii premiera, zapewnia były rzecznik rządu w gabinecie Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Miller.
11: Wiem od pana premiera Morawieckiego, że nigdy nie było żadnych działań w tym zakresie, aby w tej sprawie ingerować.
9: Ministerstwo Sportu wzywa do dymisji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nieoficjalnie słyszymy też o planach dotyczących kolejnych zatrzymań w związku z aferą Zonda Krypto.
8: O aferę Zonda Krypto spierali się goście Pulsu Trójki. Europoseł KO Dariusz Joński przypomniał, że rynek kryptowalut miała uregulować rządowa ustawa, ale została zawetowana przez prezydenta.
12: Premier Donald Tusk podjął trzykrotną próbę, aby uregulować to ustawowo. No i nie tylko posłowie PiS-u, część Konfederacji, ale również prezydent Nawrocki stanęli po stronie tych giełd kryptowalut. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy.
8: Doradca prezydenta odpowiadał, że Karol Nawrocki przygotował własny projekt o kryptowalutach.
13: Po drugie, rzeczywiście pan prezydent trzykrotnie zawetował tą samą ustawę, która była przekładana, pomimo tego, że wielokrotnie mówił, że ta ustawa powinna mieć wprowadzone poprawki, które jeszcze bardziej będą radykalne względem tego rynku. Niestety, ale tutaj nie było woli współpracy ze stroną rządową, a szkoda.
8: Rząd zapowiedział, że będzie czwarta próba wprowadzenia ustawy o kryptowalutach. CBA zatrzymało i przesłuchało kilka osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy przyznawaniu pomocy po powodzi na Dolnym Śląsku. Sprawa dotyczy pieniędzy rozdzielanych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Więcej Mateusz Czmiel.
14: Zatrzymania to efekt kontroli prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne od końca kwietnia. Funkcjonariusze sprawdzili około 900 wniosków o pomoc po powodzi. 50 z nich wzbudziło podejrzenia. Chodzi m.in. o przypadki, w których pieniądze mogły trafić do osób, które nie poniosły szkód powodziowych. W ubiegłym tygodniu CBA weszło do kilku instytucji i zabezpieczyło dokumenty. Wczoraj po południu rozpoczęły się zatrzymania, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
15: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratury zatrzymają kilka osób i są teraz te osoby w dyspozycji prokuratora. Te osoby są dzisiaj od samego rana przesłuchiwane.
14: Śledztwo prowadzi prokuratura europejska, bo chodzi o pieniądze pochodzące m.in. z funduszy unijnych. Po przesłuchaniach prokurator ma zdecydować o ewentualnych zarzutach i o tym, co dalej z zatrzymanymi. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
8: Średniowieczne mury zamieniają się w ścianki spinaczkowe. W Sierra San Quirico we włoskim Marche do niedzieli potrwa Międzynarodowe Święto Wspinaczki. Aleksandra Nietopier.
16: Najważniejszym wydarzeniem są zawody wspinaczki miejskiej. W historycznym centrum przygotowano ponad 80 tras wytyczonych na średniowiecznych murach, przy uliczkach, łukach i placach. Uczestnicy pokonują je bez lin, wykorzystując technikę, siłę i równowagę. Pod wspinaczami rozkładane są grube materace, które amortyzują ewentualny upadek. Organizatorzy podkreślają, że trasy wyznaczane są z uwzględnieniem ochrony murów, a jeśli wspinanie mogłoby je uszkodzić, trasa może zostać zamknięta. W zawodach weźmie udział ponad 1000 wspinaczy z różnych części świata. Wśród zgłoszonych są m.in. zawodnicy z Brazylii, Australii, Egiptu i Korei Południowej. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
8: Co najmniej 2,5 godziny dziennie przeglądania portali społecznościowych ma związek z depresją. Tak wynika z badania, które publikuje czasopismo Mental Health Research. Naukowcy z Uniwersytetów w Ohio i Illinois przeanalizowali dane zbierane przez 11 lat. To 180 tysięcy anonimowych ankiet wypełnionych przez osoby w wieku od 18 do 70 lat. Jak zaznaczyli badacze, jeśli chodzi o związek między depresją a korzystaniem z mediów społecznościowych, to zatrważający obraz i podkreślili, że takie portale szkodzą ludziom na każdym etapie życia, wykorzystując mechanizmu uzależnień. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Wieczór przeważnie pogodny, więcej chmur tylko na wschodzie. W nocy od 9 do 16 stopni, a jutro słonecznie i upalnie do 31 stopni na Dolnym Śląsku.
17: Zapraszamy do reklamy.
18: Tu Radio Dźwięk.

0: na zegarach 20. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest przesłuchiwany w prokuraturze krajowej w Katowicach. Sprawa ma związek z aferą Zonda Krypto. Sosnowiec będzie mieć park imienia Łukasza Litewki. Pomysł poparła już Rada Miasta. Od grudnia Bielsko-Biała ograniczy nocną sprzedaż alkoholu. Zapadła ostateczna decyzja.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach Radosław Piesiewicz ma usłyszeć zarzuty i jest przesłuchiwany w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany dziś rano. Według rzecznika koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego w sprawie jest dużo do wyjaśnienia. Jak dodał, trzeba m.in. zbadać wątek powoływania się na wpływy.
2: Jeśli widać, że ktoś powołuje się na wpływy i mówi, że rozmawiałem z panem premierem Morawieckim, że z panem prezesem Urzędu Kontroli Ochrony Konsumenta, to jest to najwyraźniej powoływanie się na wpływy. Jeszcze jak ktoś przyjmuje jakiś zegarek i nie wywiązuje się z tego, no jest to sprawa z pewnością, którą trzeba bardzo dogłębnie wyjaśnić.
0: Wcześniej ujawniono, że Radosław Piesiewicz dostał od szefa Zonda Krypto zegarek o wartości 40 tysięcy euro. Według Wirtualnej Polski miała to być forma zapłaty za pomoc w załatwieniu sprawy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Radosław Piesiewicz mówił, że zegarek kupił z własnych osobistych środków i oddawał je Przemysławowi Kralowi gotówką w ratach. Zmarły tragicznie poseł Łukasz Litewka zostanie patronem parku przy ulicy Białostockiej w Sosnowcu. Radni poparli dziś projekt uchwały w tej sprawie. Rafał Łysy z Urzędu Miasta mówi, że pomysł był konsultowany z rodzicami zmarłego posła.
3: Jest to miejsce zlokalizowane nieopodal domu rodzinnego Łukasza. Jest to nowy park, który właśnie powstaje i tak naprawdę w przyszłym roku zobaczymy go w pełnej okazałości. Mamy nadzieję, że ten pomysł spodoba się mieszkańcom.
0: Mieszkańcy Sosnowca apelowali do władz miasta o to, by upamiętnić postać działacza społecznego i prozwierzęcego. Łukasz Litewka zmarł 23 kwietnia. Poseł jechał rowerem. Zginął potrącony przez samochód. Trwa prokuratorskie postępowanie w tej sprawie.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Bielsko-Biała ograniczy sprzedaż alkoholu od 22 do 6 rano. Dziś zapadła ostateczna decyzja w tej sprawie. Nowe przepisy wejdą w życie 1 grudnia. To odpowiedź na apele samych mieszkańców, mówi Grażyna Bartelmus z Urzędu Miasta.
4: Od dłuższego czasu mieszkańcy i Rady Osiedli występowali do nas o wprowadzenie takiego zakazu sprzedaży. Już w 18 roku, jak zmieniły się przepisy ustawy o chowaniu w trzeźwości, mieliśmy pierwsze sygnały i prośby o wprowadzenie takiego zakazu.
0: Bez zmian będą mogły działać restauracje, puby i bary, w których alkohol jest spożywany na miejscu. Radni Częstochowy poparli w głosowaniu zabezpieczenie środków na dokumentację projektową nowego stadionu. To pierwszy krok do budowy obiektu, na którym meczer ma rozgrywać Raków Częstochowa. Zabezpieczono ponad 5 milionów złotych w budżecie na ten rok i w wieloletniej prognozie finansowej. Nowy obiekt ma powstać na terenie dawnej fabryki Elanex. Wstępna koncepcja zakłada budowę stadionu na 15 tysięcy kibiców. Zabytkowe obiekty, które będą go otaczać, mają przejść rewitalizację. Kosztem inwestycji miasto chce się podzielić z prywatnymi inwestorami. Władze Częstochowy oceniają, że stadion może być gotowy do 2030 roku. Noc będzie pogodna z zachmurzeniem najwyżej małym. Na termometrach w najchłodniejszym momencie od 12 do 15 stopni. Piątek ma być słoneczny. Z prognoz wynika, że termometry wskażą do 30 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prokurator generalny odpowiada na słowa prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza w kwestii zegarka, czeka na rozstrzygnięcie sądu. Miliarda złotych od Mety domaga się Ministerstwo Cyfryzacji. To byłaby unijna kara za fałszywe reklamy z wizerunkiem znanych osób. Kolejne śledztwo w sprawie Grzegorza Brauna wszczyna IPN. Chodzi o wtorkowe słowa europosła. Potwierdzam, zobaczymy, kto jest winny. Tak prokurator generalny Waldemar Żurek odpowiedział na słowa prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, który został doprowadzony na przesłuchanie. Kiedy go zatrzymano w związku z przyjęciem zegarka za 40 tysięcy euro od szefa Zonda Krypto, powiedział: polityka, polityka, zobaczymy, kto jest winny.
7: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać, a państwo zauważyliście, że jak przyspieszyliśmy w sprawie Zondy to postępowanie, nagle pojawiają się politycy, którzy mówią: tak, mam, dostałem zegarek, ale właściwie nie dostałem, tylko ja spłacałem go w ratach, a te raty woziłem gotówką tyle razy i zawsze tyle, że nigdy nie przedstawiałem odpowiednich dokumentów.
6: Mówił minister sprawiedliwości. Według mediów Radosław Piesiewicz miał otrzymać luksusowy zegarek od prezesa giełdy kryptowalut Przemysława Krala w zamian za obietnicę interwencji u prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes PKO twierdzi, że spłacał zegarek w ratach. Śledczy prowadzący sprawę zdecydują teraz o ewentualnym złożeniu wniosku o aresztowanie prezesa PKO-u. Ministerstwo Cyfryzacji chce, żeby Komisja Europejska nałożyła na Metę około miliarda złotych kary. Resort wysłał wniosek do Brukseli. Chodzi o fałszywe reklamy z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorstw rozpowszechniane na platformach społecznościowych.
8: W piśmie do Komisji Europejskiej wezwano Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki stosowane na Facebooku i Instagramie. Według Ministerstwa Cyfryzacji amerykański gigant technologiczny narusza unijny akt o usługach cyfrowych. Jak wskazał szef tego resortu Krzysztof Gawkowski, tylko 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i usuwanych z internetu.
9: Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
8: Według szefa InPostu Rafała Brzoski, który sam padł ofiarą fałszywych reklam, kara w wysokości około miliarda złotych to za mało, by zmusić giganta technologicznego do działania.
10: Kwoty, które wydaje na lobbying, to pewnie kosztuje trochę więcej niż 250 milionów euro rocznie.
8: W odpowiedzi na pismo Krzysztofa Gawkowskiego Meta przekonuje, że nie ma interesu w zarabianiu na oszukańczych reklamach i że stale rozwija systemy ich wykrywania. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
6: Instytut Pamięci Narodowej wszczyna kolejne śledztwo w sprawie Grzegorza Brauna. Europoseł znowu publicznie zakwestionował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie Auschwitz. Braun powiedział to we wtorek przed budynkiem krakowskiego oddziału IPN. Przyjechał wówczas do Krakowa, by wysłuchać zarzutów.
11: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie wszczęła z urzędu śledztwo w sprawie publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim popełnionym w obozie KL Auschwitz, polegającym na zabijaniu więźniów z wykorzystaniem komór gazowych. Wszczęcie nastąpiło w oparciu o informacje medialne i analizę zapisów wydarzeń, które miały miejsce przed siedzibą komisji w związku z czynnościami procesowymi, które były tutaj wykonywane.
6: Mówił Łukasz Gramza z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Za tak zwane kłamstwo oświęcimskie grozi kara do 3 lat więzienia. UEFA zwróciła się do amerykańskiego sądu o dokumenty, które mają być wykorzystane w rozprawie przeciwko prezesowi FIFA Gianniemu Infantino. Sprawa dotyczy planu przeniesienia praw komercyjnych związanych z Mistrzostwami Świata oraz klubowymi Mistrzostwami Świata do nowej spółki zależnej o nazwie FIFA Forward Enterprise. UEFA zarzuca Infantino, że opracował propozycję w tajemnicy z niewielką grupą doradców i inwestorów z pominięciem standardowych procedur bez konsultacji z Radą FIFA czy krajowymi związkami piłkarskimi. UEFA przygotowuje w Szwajcarii proces przeciwko Infantino, zarzucając mu przestępstwo niegospodarności i nadużycia uprawnień. Zdaniem UEFA prawa komercyjne FIFA zostały w umowie niedoszacowane. Organizacja uważa, że proces ich przeniesienia nie obejmował otwartego przetargu ani weryfikacji. Ostatecznie FIFA wycofała się z propozycji na początku sierpnia. I jeszcze na koniec informacja czysto sportowa. Piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali na wyjeździe z gruzińską Iberią Tbilisi 2-1 w meczu rewanżowym czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. W pierwszym meczu białostoczanie wygrali 4-0 i po raz pierwszy w historii klub awansował do fazy ligowej tych rozgrywek. Więcej o tym za godzinę w sporcie. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Wieczór przeważnie pogodny, więcej chmur tylko na wschodzie, ale nigdzie nie powinno padać. W nocy minimalnie od 9 do 16 stopni. Jutro słonecznie i upalnie do 31 stopni na południowym zachodzie.
13: Trójka. Tu Radio Dźwięk.

karty spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. To na zniszczach państwa płoną wszystkie miasta zasłonięte, a za nimi wojna. Nie wiem, ale jeśli sedno jawi się, wolę brzydką przestrzeń, tępuję na konstytucję.

0: to jest wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham, mono. Brak mi słów, człowieku, ja ci powiem.
1: Kto kojarzy, niech pomaga oczywiście.

0: Jest 21. Sześć osób usłyszało zarzuty w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Dotyczą śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy wypłacie odszkodowań powodziowych. Jak reagować na sytuacje kryzysowe? W weekend będzie można się tego dowiedzieć w ponad 100 miejscach województwa śląskiego. Bulwary Kłodnicy mogą powstać w Gliwicach. Miasto ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Sześć osób usłyszało zarzuty oszustwa w prokuraturze europejskiej w Katowicach. To w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości przy wypłacie odszkodowań powodziowych. Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że w tym gronie są przedstawiciele trzech firm ubiegających się o odszkodowania i były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wobec trzech podejrzanych prokurator złożył wnioski o areszt. Decyzję podejmie Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Pozostałych trzech podejrzanych zwolniono i zastosowano wobec nich dozór policji i poręczenia majątkowe. Prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że jest to niezależne postępowanie prowadzone przez prokuraturę europejską.
2: Prokuratura europejska, którą to myśmy wprowadzili, jest prokuraturą niezależną i tam, gdzie są defraudowane środki unijne, ona będzie działać. My tutaj szanujemy działania prokuratury europejskiej i wspieramy ją w czym tylko się da.
0: Afera powodziowa dotyczy podziału pieniędzy z puli dla pokrzywdzonych przez powódź na Dolnym Śląsku. Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, 4,5 miliona złotych trafiło do podmiotów z okolicy, która nie ucierpiała z powodu powodzi. Firmy były związane z działaczką Koalicji Obywatelskiej i wiceprezeską Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W ponad 100 miejscach województwa śląskiego w najbliższą sobotę będzie można się nauczyć, co robić w sytuacjach kryzysowych. To w ramach ogólnokrajowego treningu reagowania. Strażacy, przedstawiciele Czerwonego Krzyża i inni specjaliści w zakresie bezpieczeństwa podzielą się swoim doświadczeniem, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
3: By jak najwięcej mieszkańców województwa mogło nie tylko w sposób teoretyczny dowiedzieć się, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, ale przede wszystkim porozmawiać z praktykami, sprawdzić swoją wiedzę, często rozszerzyć te informacje, które zostały mieszkańcom przekazane w ramach poradnika bezpieczeństwa, który został wysłany do wszystkich gospodarstw domowych.
0: Centralnym wydarzeniem w sobotę będzie Festiwal Ratowania Życia na katowickim rynku. W planach są m.in. bezpłatne badania profilaktyczne, pokazy wozów bojowych, gry edukacyjne i nauka pakowania plecaka ewakuacyjnego. W przyszłym miesiącu wystartuje kolejna faza projektu wczesnego wykrywania bezobjawowej fazy cukrzycy typu pierwszego. Badania będą przeprowadzane u dzieci i młodzieży. Do tej pory w całej Polsce przebadano 10 tysięcy młodych pacjentów. Drugie tyle zostanie przebadane od września w ramach programu Identify. Bezpłatne badania odbywać się będą również w 9 placówkach na terenie województwa śląskiego, zapowiada koordynatorka projektu Agata Rozanka-Kloza.
4: Strona internetowa sprawdźcukrzyce.sum.edu.pl. Tam znajdziecie Państwo kwestionariusz zgody do wypełnienia i z tym kwestionariuszem zapraszamy serdecznie do punktów, które są wypisane na stronie internetowej. Wystarczy tam zadzwonić i dowiedzieć się szczegółów.
0: Cukrzyca typu pierwszego jest chorobą przewlekłą. Dotyka jednego na 200 młodych pacjentów. Bulwary Kłodnicy mogą powstać w Gliwicach. Ma to być miejsce spotkań, kontaktu z naturą i spacerów. Biuro Urbanisty Miasta ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji. Architekci mają pomóc znaleźć najlepsze pomysły na to, jak odzyskać rzekę dla Gliwic i zrobić to z poszanowaniem jej wyjątkowego charakteru, powiedziała prezydent miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka. Uczestnicy konkursu przygotują wizję zagospodarowania całej Doliny Kłodnicy. Ma wyznaczyć kierunek zmian na kolejne lata. Autorzy najlepszych koncepcji otrzymają nagrody finansowe. Zachmurzenie w nocy będzie najwyżej małe, a temperatura minimalna od 12 do 15 stopni. Jutro słonecznie, a na termometrach do 30 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że Rosja nie zaatakuje NATO. To jego odpowiedź na doniesienia mediów o przyczynach wizyty szefa CIA w Moskwie. Kilka osób zostało zatrzymanych w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy przyznawaniu pomocy po powodzi na Dolnym Śląsku. Andrzej Poczobut powtarza, że wyjeżdża na Białoruś. Chce tam być przed 13 września. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował prezydent USA Donald Trump, powołując się na swoje rozmowy z Władimirem Putinem. Odmówił jednak komentarza, czy temu właśnie poświęcona była wizyta szefa CIA w Moskwie. Pytany o doniesienia, że dyrektor wywiadu ostrzegł przed atakiem, Trump odmówił komentarza, ale powtórzył, że Rosjanie nie będą atakować. Pytany o to, czy zamierza ukarać Rosję za wsparcie Iranu, prezydent USA powiedział, że to zależy, ale zaznaczył, że do tej pory Rosja zachowywała się całkiem dobrze, jeśli chodzi o cieśninę Ormus. W środę Trump twierdził, że wizyta Radcliffe'a w Moskwie nie miała związku ani z ostrzeżeniem Rosji przed atakiem na NATO, ani przed wspieraniem Iranu. Tymczasem Wall Street Journal i Politico podały, że szef CIA przestrzegł Rosję przed atakiem na państwa bałtyckie i testowaniem NATO. Miało to związek z ocenami amerykańskiego wywiadu wskazującymi, że Rosja może zdecydować się na taki ruch. CBA zatrzymało kilka osób w śledztwie dotyczącym możliwych nieprawidłowości przy przyznawaniu pomocy po powodzi na Dolnym Śląsku. Prokuratura przesłuchała już pierwsze osoby. Sprawa dotyczy pieniędzy rozdzielanych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego.
7: Zatrzymania to efekt kontroli prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne od końca kwietnia. Funkcjonariusze sprawdzili około 900 wniosków o pomoc po powodzi. 50 z nich wzbudziło podejrzenia. Chodzi m.in. o przypadki, w których pieniądze mogły trafić do osób, które nie poniosły szkód powodziowych. W ubiegłym tygodniu CBA weszło do kilku instytucji i zabezpieczyło dokumenty. Wczoraj po południu rozpoczęły się zatrzymania, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
8: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratury zatrzymają kilka osób i są teraz te osoby w dyspozycji prokuratora. Te osoby są dzisiaj od samego rana przesłuchiwane.
7: Śledztwo prowadzi prokuratura europejska, bo chodzi o pieniądze pochodzące m.in. z funduszy unijnych. Po przesłuchaniach prokurator ma zdecydować o ewentualnych zarzutach i o tym, co dalej z zatrzymanymi. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
6: Cztery unijne kraje, w tym Polska, apelują o wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów i przekazanie ich na wsparcie finansowe Ukrainy. Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji wysłali list do irlandzkiej prezydencji Unii Europejskiej oraz szefowej unijnej dyplomacji. Tym samym potwierdziły się wczorajsze doniesienia naszej korespondentki w Brukseli, Beaty Płomeckiej.
9: Nic nie wskazuje na to, by Rosja była gotowa zakończyć agresję, a jej konsekwencje coraz bardziej dotykają unijne kraje. Podkreślili w liście ministrowie spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji. Napisali, że Ukraina potrzebuje większego wsparcia finansowego zarówno w krótkoterminowej, jak i długoterminowej perspektywie. Zamrożone w Unii rosyjskie aktywa to ponad 200 miliardów euro. Większość z tych pieniędzy jest na belgijskich kontach, a Belgia w grudniu ubiegłego roku nie zgodziła się na ich wykorzystanie w obawie przed odwetem Rosji. Ministrowie z czterech krajów uważają, że Komisja Europejska powinna poszukać nowych możliwości wykorzystania tych aktywów, które sprawią, że ryzyko będzie rozłożone sprawiedliwie na wszystkie kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: Przed 13 września będę na Białorusi, zapowiada Andrzej Poczobut. Na ten dzień zaplanowano 11 zjazd Związku Polaków na Białorusi. Dziennikarz i opozycjonista potwierdził swoje plany podczas imprezy Kampus Polska Przyszłości.
10: Każdy chce wrócić do domu, ja też chcę wrócić do domu. No a kwestia bezpieczeństwa, no to nikt nie da gwarancji. No, należy to rozumieć, ale no, tam są ludzie, tam jest organizacja, ja jestem stamtąd, no i ludzie też potrzebują mnie.
6: 11 zjazd Związku Polaków na Białorusi odbędzie się w Grodnie. Członkowie organizacji mają rozmawiać m.in. o szkołach społecznych i nauczaniu języka polskiego. W kwietniu, po 5 latach, Poczobut został zwolniony z białoruskiego łagru. Dziennikarz był więziony m.in. za krytyczne wobec reżimu Białorusi artykuły oraz opisywanie losów żołnierzy Armii Krajowej.
11: Klimat.
6: W Dębicy, w Podkarpackiem, jakość powietrza jest umiarkowana. We wschodniej połowie kraju jest głównie bardzo dobra, a w pozostałej części Polski dobra. 1/5 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Najwięcej z elektrowni wiatrowych, na lądzie 14,5%. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sport i Marika Górecka.
12: Dobry wieczór. Wielki dzień dla Jagiellonii Białystok i historyczny awans do Ligi Europy. Drużyna Adriana Siemieńca dopięła swego w rewanżowym meczu z Iberią Tbilisi i pokonała Gruzinów 2-1. Bramki dla Jagi zdobywali kolejno Jesus Imaz i Anders Klink. Jedną nogą w Lidze Europy jest także Lech Poznań, który przed tygodniem pokonał FC Thun 7-0. Po pierwszej połowie rewanżowego spotkania mistrz Szwajcarii prowadzi 2-1. Do Ligi Konferencji nie zdołał awansować Górnik Zabrze. Podopieczni Michała Gasparika przegrali rewanżowy mecz z AS Monaco 1-4. O grę w październikowej Ligi Konferencji w dalszym ciągu walczy Raków Częstochowa. Po regulaminowym czasie gry było 2-2. Gola na wagę dogrywki strzelił Mahir Emreli. Poznaliśmy dziś turniejową drabinkę tegorocznego US Open. Rozstawiona z ósemką Iga Świątek zagra z Chinką Chu Wang. Dużo mniej szczęścia w losowaniu miała Maja Chwalińska, która już w pierwszej rundzie zmierzy się z mistrzynią wielkoszlemową w grze podwójnej, Amerykanką Taylor Townsend. Niełatwe zadanie czeka także Magdalenę Fręch, która na start zagra z Iwą Jowicz. Z kolei Magdalinet czeka na wyłonienie rywalki z kwalifikacji. W turnieju głównym zobaczymy też dwóch Polaków. Hubert Hurkacz spotka się na korcie z Bośniakiem Damirem Dzumurem. Rywalem Kamila Majchrzaka będzie Serb Hamad Madlejowicz. A o awans do głównej drabinki powalczy jeszcze dzisiaj Martyna Kubka. Jej rywalką w trzeciej i ostatniej rundzie kwalifikacji będzie Rosjanka Krystyna Liutowa. O emocjach związanych z udziałem w tak dużej imprezie opowiada trener Polki Piotr Pawlak.
13: Naprawdę niesamowicie przeżycie, a być tutaj na wielkim szlemie, widzieć te wszystkie gwiazdy obok siebie, móc trenować obok nich i z nimi, to jest wspaniałe przeżycie. Na pewno ciągnie to mnie jako trenera i Martyna jako zawodniczkę, więc mam nadzieję, że nasza przygoda tu się nie kończy i że zostaniemy tutaj obaj do drugiego tygodnia.
12: Zmagania na kortach Flushing Meadows rozpoczną się w niedzielę 30 sierpnia.
6: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie miejscami wzrastające do dużego i tam po południu lub wieczorem przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Na termometrach będzie maksymalnie od około 23 stopni na krańcach północnych, przez 26 w centrum do 31 lokalnie na południowym zachodzie.
14: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. 6 osób usłyszało zarzuty w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Dotyczą śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy wypłacie odszkodowań powodziowych. Jak reagować na sytuacje kryzysowe? W weekend będzie można się tego dowiedzieć w ponad 100 miejscach województwa śląskiego. Bulwary Kłodnicy mogą powstać w Gliwicach. Miasto ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 6 osób usłyszało zarzuty oszustwa w prokuraturze europejskiej w Katowicach. To w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości przy wypłacie odszkodowań powodziowych. Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że w tym gronie są przedstawiciele 3 firm ubiegających się o odszkodowania i były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wobec 3 podejrzanych prokurator złożył wnioski o areszt. Decyzję podejmie Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Pozostałych 3 podejrzanych zwolniono i zastosowano wobec nich dozór policji i poręczenia majątkowe. Prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że jest to niezależne postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Europejską.
2: Prokuratura Europejska, którą to myśmy wprowadzili, jest prokuraturą niezależną i tam, gdzie są defraudowane środki unijne, ona będzie działać. My tutaj szanujemy działania Prokuratury Europejskiej i wspieramy ją w czym tylko się da.
0: Afera powodziowa dotyczy podziału pieniędzy z puli dla pokrzywdzonych przez powódź na Dolnym Śląsku. Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, 4,5 miliona złotych trafiło do podmiotów z okolicy, która nie ucierpiała z powodu powodzi. Firmy były związane z działaczką Koalicji Obywatelskiej i wiceprezeską Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W ponad 100 miejscach województwa śląskiego w najbliższą sobotę będzie można się nauczyć, co robić w sytuacjach kryzysowych. To w ramach ogólnokrajowego treningu reagowania. Strażacy, przedstawiciele Czerwonego Krzyża i inni specjaliści w zakresie bezpieczeństwa podzielą się swoim doświadczeniem, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
3: By jak najwięcej mieszkańców województwa mogło nie tylko w sposób teoretyczny dowiedzieć się, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, ale przede wszystkim porozmawiać z praktykami, sprawdzić swoją wiedzę, często rozszerzyć te informacje, które zostały mieszkańcom przekazane w ramach poradnika bezpieczeństwa, który został wysłany do wszystkich gospodarstw domowych.
0: Centralnym wydarzeniem w sobotę będzie Festiwal Ratowania Życia na katowickim rynku. W planach są m.in. bezpłatne badania profilaktyczne, pokazy wozów bojowych, gry edukacyjne i nauka pakowania plecaka ewakuacyjnego. W przyszłym miesiącu wystartuje kolejna faza projektu wczesnego wykrywania bezobjawowej fazy cukrzycy typu pierwszego. Badania będą przeprowadzane u dzieci i młodzieży. Do tej pory w całej Polsce przebadano 10 tysięcy młodych pacjentów. Drugie tyle zostanie przebadane od września w ramach programu Identify. Bezpłatne badania odbywać się będą również w 9 placówkach na terenie województwa śląskiego, zapowiada koordynatorka projektu Agata Rozanka-Kloza.
4: Strona internetowa sprawdźcukrzyce.sum.edu.pl. Tam znajdziecie Państwo kwestionariusz zgody do wypełnienia i z tym kwestionariuszem zapraszamy serdecznie do punktów, które są wypisane na stronie internetowej. Wystarczy tam zadzwonić i dowiedzieć się szczegółów.
0: Cukrzyca typu pierwszego jest chorobą przewlekłą. Dotyka 1 na 200 młodych pacjentów. Bulwary Kłodnicy mogą powstać w Gliwicach. Ma to być miejsce spotkań, kontaktu z naturą i spacerów. Biuro Urbanisty Miasta ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji. Architekci mają pomóc znaleźć najlepsze pomysły na to, jak odzyskać rzekę dla Gliwic i zrobić to z poszanowaniem jej wyjątkowego charakteru, powiedziała prezydent miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka. Uczestnicy konkursu przygotują wizję zagospodarowania całej Doliny Kłodnicy. Ma wyznaczyć kierunek zmian na kolejne lata. Autorzy najlepszych koncepcji otrzymają nagrody finansowe. Zachmurzenie w nocy będzie najwyżej małe, a temperatura minimalna od 12 do 15 stopni. Jutro słonecznie, a na termometrach do 30 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla Radosława P., prezesa PKOL-u odpowie za płatną protekcję. Na początku listopada będzie wiadomo, gdzie w Europie staną amerykańskie wojska. Pentagon pracuje nad różnymi wariantami. Nie żyje czeski turysta, który spadł z wysokości na stromym odcinku Orlej Perci w Tatrach. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zarzuty dotyczą przyjęcia korzyści majątkowej oraz powoływania się na wpływy. Po południu szef PKOL-u został przewieziony na przesłuchanie do katowickiej delegatury prokuratury krajowej. O szczegółach Michał Makowski.
7: Radosław P. otrzymał od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro. Według doniesień medialnych miał obiecywać Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. Ostatecznie niczego nie załatwił, a sam twierdzi, że oddał Kralowi pieniądze za zegarek w ratach.
8: Ja powiem tak, polityka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie.
9: Czuje się pan winny?
8: Bardzo dużą ofiarę.
2: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać.
7: Odpowiada prokurator generalny Waldemar Żurek. Prezes PKOL-u przed upadkiem Zondy Krypto odzyskał 100% kapitału, który tam zainwestował. Stąd zarzuty faworyzowania wierzycieli. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia, a za faworyzowanie wierzycieli do 2 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Oszustwa w wypłacaniu odszkodowań dla przedsiębiorców poszkodowanych powodzią dotyczą 900 tysięcy euro, poinformowała o tym prokuratura europejska. Wczoraj zatrzymano w tej sprawie 6 osób. Dzisiaj późnym wieczorem CBA podało, że 6 osób usłyszało zarzuty. To przedstawiciele 3 firm ubiegających się o odszkodowania powodziowe oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Sprawa dotyczy podziału pieniędzy z puli dla pokrzywdzonych przez powódź na Dolnym Śląsku. 4,5 miliona złotych z pożyczek miało trafić do podmiotów z okolicy, która nie została zalana. Firmy były związane z działaczką Koalicji Obywatelskiej i wiceprezeską Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Stany Zjednoczone mają do 6 listopada przygotować opcję zmian rozmieszczenia swoich wojsk w Europie. Agencja Reutera dotarła do dokumentu, z którego wynika, że zostaną opracowane warianty wraz z liczbą żołnierzy, lokalizacjami, tempem zmian i kosztami. W kwaterze głównej NATO w Brukseli rozmowy przygotowujące przeprowadził dzisiaj z sojusznikami wiceszef Pentagonu Elbridge Colby.
10: Mamy bardzo zbieżne poglądy na temat wyzwań związanych z bezpieczeństwem i bardzo dobry, rozsądny plan dotyczący obrony konwencjonalnej pod przewodnictwem Europy, aby samodzielnie kierowała własną obroną. Stany Zjednoczone nie opuszczają kontynentu, nie opuszczają sojuszu. Mówimy, że dopasujemy wszystko do potrzeb. Wrócimy do pierwotnej idei NATO, zgodnie z którą to Europa przejmie wiodącą rolę.
6: Z wiceszefem Pentagonu w kwaterze NATO spotkał się wiceminister obrony Paweł Zalewski. Rozmawiał o utworzeniu stałych amerykańskich baz w Polsce. Oczekują, że decyzja w tej sprawie zapadnie wraz z ogłoszeniem zmian rozmieszczenia wojsk USA w Europie. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Czeski turysta spadł z wysokości na stromym odcinku Orlej Perci w rejonie Granatów. Zginął na miejscu. Ratowników o całym zdarzeniu poinformowali turyści, którzy podchodząc na skrajny Granat widzieli to zdarzenie.
11: Poleciał śmigłowiec na miejsce, warunki nie były najlepsze. Najprawdopodobniej zwykłe potknięcie, no ten szlak jest stromy, niebezpieczny. Tam jest tyle miejsc, z których można spaść, że każde najbanalniejsze potknięcie się może skończyć tragicznie.
6: Mówił ratownik TOPR Jan Gąsienica-Roy. Akcja została już zakończona. Lech Poznań awansował do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. W rewanżowym spotkaniu 4. rundy kwalifikacji Lech zremisował na wyjeździe z FC Thun 2-2. Pierwsze spotkanie obu zespołów zakończyło się zwycięstwem Lecha 7-0. A sport w Trójce już za godzinę.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jutro na termometrach przeważnie od 23 stopni na krańcach północnych do 26 w centrum, miejscami 31 lokalnie na południowym zachodzie. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na zachodzie miejscami wzrastające do dużego i tam po południu lub wieczorem możliwe przelotne opady deszczu, a także burze.
1: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 22. W prokuraturze krajowej w Katowicach trwają czynności z udziałem szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o możliwe powiązania z aferą Zonda Krypto. We wrześniu w Sosnowcu zostanie uruchomiony pilotażowy program, dzięki któremu opieka żłobkowa będzie dostępna również w soboty. Rozpoczynają się kolejne prace przygotowawcze do następnego etapu rewitalizacji okolic stawu Kalina w Świętochłowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Madrowski, zapraszam. W prokuraturze krajowej w Katowicach trwają czynności z udziałem Radosława Piesiewicza, szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Według śledczych może być powiązany z aferą dotyczącą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Prezes PKOL-u został zatrzymany dziś rano. Przed wejściem do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej sprawę skomentował krótko.
2: Ja powiem tak, polityka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie.
3: Czuje się pan winny, czuje się pan ofiarą?
2: Bardzo dużą ofiarą.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek odpowiada: potwierdzam, zobaczymy, kto jest winny. Dodaje, że musi to ocenić sąd.
4: Ale prokuratura musi działać, a państwo zauważyliście, że jak przyspieszyliśmy w sprawie Zondy to postępowanie, nagle pojawiają się politycy, którzy mówią: tak, mam, dostałem zegarek, ale właściwie nie dostałem, tylko ja spłacałem go w ratach, a te raty woziłem gotówką tyle razy i zawsze tyle, że nigdy nie przedstawiałem odpowiednich dokumentów.
0: Radosław Piesiewicz miał otrzymać luksusowy zegarek od szefa giełdy kryptowalut w zamian za obietnicę interwencji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes PKOL-u twierdzi, że spłacał zegarek w ratach. Trochę z Polskiego Ładu, część z Krajowego Planu Odbudowy, a do tego pieniądze okolicznych gmin, miasta Żywca plus wsparcie z kasy powiatu. Tak znalazły się pieniądze na kompleks kardiologii zachowawczej w Żywieckim Szpitalu Powiatowym. Oddany dziś oddział na trzecim piętrze zastąpi dwa dotychczas działające w placówce. Gratulując wykonania inwestycji, wojewoda śląski Marek Wójcik zaznaczył, że bez środków unijnych nie byłoby dzisiejszej uroczystości.
5: 42,5 miliona złotych to jest wartość inwestycji. To jest inwestycja, która została sfinansowana z bardzo wielu źródeł. To są rządowe fundusze z Polskiego Ładu, to są fundusze samorządów, ale przede wszystkim 20 milionów złotych z KPO. I ta inwestycja to jest kolejny dowód na to, jak ważna jest obecność naszego państwa w Unii Europejskiej.
0: Pozostałe wolne pomieszczenia trzeciego piętra zarząd szpitala chce przeznaczyć na nowy oddział neurologiczny. Jednak jego powstanie uzależnione jest od pieniędzy, które trzeba będzie pozyskać.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: We wrześniu w Sosnowcu zostanie uruchomiony pilotażowy program, dzięki któremu opieka żłobkowa będzie dostępna również w soboty. To kolejna odsłona demotrendów, czyli miejskiej walki z depopulacją. Rodzice najmłodszych mieszkańców miasta mogliby skorzystać z sobotniej opieki raz w miesiącu, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z sosnowieckiego ratusza.
6: Program zakłada otwarcie danego oddziału żłobka w jedną sobotę miesiąca pod warunkiem, że w danym terminie zainteresowanie wyrażą rodzice minimum piątki dzieci. To ukłon w kierunku rodziców, którzy będą potrzebowali czasu, aby załatwić coś na mieście, być może będą musieli udać się do pracy, a nie mają możliwości opieki nad swoim dzieckiem. Będzie to jedna sobota w miesiącu w godzinach 6, 16 lub 17. Rodzice muszą dać znać najpóźniej na 10 dni przed danym terminem w swoim żłobku u kierownika danego oddziału.
0: Terminy są dostępne m.in. na stronach internetowych Urzędu Miasta w Sosnowcu. Opieka dzieci do trzeciego roku życia w sosnowieckich żłobkach jest bezpłatna. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia poinformowała o rozpoczęciu prac przygotowawczych do kolejnego etapu rewitalizacji okolic stawu Kalina w Świętochłowicach. Obecne działania koncentrują się na pobliskiej hałdzie poprzemysłowej. Teren wymaga interwencji, bo przez dekady hałda była głównym źródłem zanieczyszczeń. W ramach pierwszego etapu inwestycji biologicznie oczyszczono sam staw. Zbudowano też wokół niego infrastrukturę rekreacyjną. Teraz trwają badania terenu przed jego zabezpieczeniem. Docelowo 3-hektarowy nieużytek zostanie przekształcony w park leśny. Zaplanowano tam budowę wieży widokowej i ścieżki edukacyjnej. Koszt tego etapu wyniesie blisko 26 milionów złotych. Noc będzie pogodna, z zachmurzeniem najwyżej małym. Na termometrach w najchłodniejszym momencie od 12 do 15 stopni. Piątek ma być słoneczny. Z prognoz wynika, że termometry wskażą do 30 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla Radosława P. w związku z aferą Zonda Krypto, odpowie za przyjęcie korzyści majątkowej i powoływanie się na wpływy. Zakład produkujący brodziki prysznicowe pali się w Bielsku w Wielkopolsce. Rozesłano ostrzeżenia dla mieszkańców, aby nie otwierać okien. Donald Trump, spokojny o testowanie NATO przez Rosję, twierdzi, że żaden atak Europie nie grozi. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zarzuty dotyczą przyjęcia korzyści majątkowej oraz powoływania się na wpływy. Po południu szef PKOL-u został przewieziony na przesłuchanie do katowickiej delegatury Prokuratury Krajowej. Wcześniej minister sprawiedliwości mówił, że śledztwo jest rozwojowe i dlatego nie może ujawnić jeszcze wszystkich informacji.
7: Oczywiście mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
8: Radosław P. potwierdził przyjęcie zegarka od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Tłumaczył przy tym, że zapłacił mu później za niego gotówką w ratach. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został rano zatrzymany przez służby. Duży pożar w Bielsku koło Międzychodu w Wielkopolsce. Zapalił się zakład produkujący brodziki prysznicowe. Na miejsce ściągani są strażacy, przekazał nam oficer dyżurny stanowiska kierowania Straży Pożarnej w Międzychodzie.
9: No, siły i środki są ściągane dosyć duże. Na razie nie mówiłem, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy jakby ten pożar będzie zlokalizowany, czy będzie opanowany.
8: W tej chwili nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. RCB wysłało jednak komunikat, w którym apeluje: zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz, zostań w domu, nie zbliżaj się do miejsca akcji. Donald Trump nie obawia się ataku Rosji na państwa NATO. Prezydent USA mówił o tym w wywiadzie telefonicznym dla portalu Axios. Przywódcy europejscy wyrażają poważne zaniepokojenie i publicznie ostrzegają, że Moskwa może wystawić na próbę determinację NATO, a także zaangażowanie USA w przestrzeganie artykułu o zbiorowej obronie.
10: We wtorek dyrektor CIA John Ratcliffe udał się z tajną wizytą do Moskwy, gdzie spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Naryszkinem. Według doniesień medialnych wizyta ta miała na celu ostrzeżenie Moskwy przed atakiem na kraj należący do NATO. Donald Trump jednak zaprzeczył tym informacjom, mówiąc serwisowi Axios, że Ratcliffe nie przekazał takiego ostrzeżenia. Nie martwię się wcale, nie ma żadnego problemu, stwierdził prezydent, zapytany o ewentualną rosyjską prowokację wobec państw NATO. Prezydent określił podróż Ratcliffe'a mianem standardowych działań służbowych i wyraził zdziwienie medialnymi relacjami na ten temat. Ratcliffe spotyka się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem raz na pół roku lub raz w roku. Łączą ich bardzo dobre relacje, nie było żadnego specjalnego komunikatu ani niczego nadzwyczajnego, powiedział Donald Trump. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęcki powiedział w lipcu serwisowi Axios, że Władimir Putin planuje w nadchodzących miesiącach masową mobilizację na potrzeby nowej ofensywy na Ukrainie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: Ministerstwo Cyfryzacji chce, żeby Komisja Europejska nałożyła na Metę około miliarda złotych kary. Resort wysłał w tej sprawie wniosek do Brukseli. Chodzi o fałszywe reklamy z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorstw rozpowszechniane na platformach społecznościowych.
11: W piśmie do Komisji Europejskiej wezwano Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki stosowane na Facebooku i Instagramie. Według Ministerstwa Cyfryzacji amerykański gigant technologiczny narusza unijny akt o usługach cyfrowych. Jak wskazał szef tego resortu Krzysztof Gawkowski, tylko 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i usuwanych z internetu.
12: Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
11: Według szefa InPostu Rafała Brzoski, który sam padł ofiarą fałszywych reklam, kara w wysokości około miliarda złotych to za mało, by zmusić giganta technologicznego do działania.
13: Kwoty, które wydaje na lobbying, to pewnie kosztuje trochę więcej niż 250 milionów euro rocznie.
11: W odpowiedzi na pismo Krzysztofa Gawkowskiego Meta przekonuje, że nie ma interesu w zarabianiu na oszukańczych reklamach i że stale rozwija systemy ich wykrywania. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
8: Jutro po południu w Łasku wyląduje 5 nowych myśliwców F-35 dla polskiego wojska. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nie będzie wielkich uroczystości powitalnych. Dodaje, że myśliwce jak najszybciej powinny zacząć służbę.
14: Zakup i podpisanie kontraktu to jedno. Stworzenie warunków do funkcjonowania to drugie. I tutaj nasz rząd może się poszczycić. Pozwólcie, że opowiem o ostatnich decyzjach. F-35, jeżeli na pełnych obrotach operują, to jest kilkadziesiąt minut w powietrzu. Bez tankowania w powietrzu ich zdolności operacyjne po prostu są dużo, dużo niższe. Dlatego bardzo się cieszę, że rząd Hiszpanii we współpracy z naszym rządem zakupi wspólnie 7 samolotów do tankowania i transportu w powietrzu.
8: Myśliwce F-35 amerykańskiej produkcji to samoloty o obniżonej wykrywalności. Mogą osiągać prędkość ponad 2000 km na godzinę. Do tej pory w Polsce były 3 takie maszyny. Sztuczna inteligencja wkracza do szkół. Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostaną do pomocy specjalnego asystenta AI stworzonego na podstawie podręcznika Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Narzędzie ma pomagać w przygotowaniu lekcji i odpowiadaniu na pytania uczniów.
15: Młodzi ludzie są dziś zasypywani informacjami o zdrowiu z internetu. Problem w tym, że nie wszystkie są prawdziwe. Dlatego asystent ma opierać odpowiedzi na sprawdzonych materiałach, mówi dr Jolanta Grzebieluch z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
16: To jest istotne, żeby sięgać do tych źródeł, które są rzetelne, prawdziwe, które są przygotowane przez ekspertów. A zdrowie jednak jest takim najbardziej kluczowym i cennym naszym zasobem, bo mamy tylko jedno.
15: Asystent korzysta wyłącznie z tego podręcznika i przy odpowiedzi pokazuje, z którego fragmentu zaczerpnął informację. Nie oznacza to jednak, że sztuczna inteligencja nigdy się nie pomyli, przyznaje Rafał Gromek z Connect for Kids.
17: Są wdrożone dodatkowe elementy, tak zwany RAG, który powoduje, że odpowiedzi są sprawdzane jeszcze raz. Dlatego wprowadziliśmy te elementy wskazania, z której części podręcznika treść jest brana.
15: We wrześniu ma pojawić się również możliwość tworzenia gotowych scenariuszy całych lekcji. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
8: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sport i Marika Górecka.
18: Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej. Dwie polskie drużyny wywalczyły dziś awans do Ligi Europy. Jagiellonia Białystok wygrała rewanżowy mecz z Iberią Tbilisi 2-1 i zanotowała historyczny awans do tych rozgrywek. W wyjazdowym spotkaniu z FC Thun kropkę nad i postawił także Lech Poznań, pokonując w dwumeczu mistrzów Szwajcarii wynikiem 9-2. Z żaden polskich zespołów nie zdołał awansować za to do fazy ligowej Ligi Konferencji. Górnik Zabrze przegrał rewanżowe spotkanie w Monako 1-4. Do ostatnich minut dzielnie walczył Raków Częstochowa, ale i oni musieli uznać wyższość rywali. Po dogrywce awans zapewnił sobie chorwacki Hajduk Split. Losowanie Ligi Europy i Ligi Konferencji odbędzie się jutro w Monte Carlo około godziny 13. A teraz koszykówka. Reprezentacja Polski podtrzymała zwycięską passę i wygrała z Izraelem mecz drugiej rundy eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze 106-86. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobył kapitan kadry Mateusz Ponitka. Z kompletem punktów Polska prowadzi w grupie K. O awans na światowy czempionat Polacy powalczą w najbliższą niedzielę z reprezentacją Niemiec. Kończymy siatkówką. Jutro w Krakowie rozpocznie się Memoriał Wagnera. To 23. edycja turnieju poświęcona pamięci legendarnego polskiego trenera reprezentacji. Dla biało-czerwonych, którzy w pierwszym meczu zmierzą się ze Słowenią, jest to również kolejny etap przygotowań do wrześniowych Mistrzostw Europy. O imprezie opowiada przyjmujący naszej kadry Aleksander Śliwka.
19: Takiego turnieju jak tutaj Memoriał Huberta Jerzego Wagnera na świecie nie ma. Będzie powyżej 10 tysięcy kibiców, pełna hala, piątek, sobotę i niedzielę z tego co wiemy, także jesteśmy niesamowicie podekscytowani możliwością rozegrania tego turnieju po raz kolejny. Mamy nadzieję zapewnić kibicom wiele pozytywnych emocji, rozumiemy oczywiście ich oczekiwania. Jest to dla nas etap jeszcze nie najwyższej formy, ale damy z siebie wszystko i robimy absolutnie wszystko, aby sprawdzić w tych meczach to, czego potrzebujemy na Mistrzostwa Europy. I to jest turniej, który da nam wiele odpowiedzi na temat naszej gry w siatkówkę.
18: Poza Polską i Słowenią w imprezie wezmą udział reprezentacje Stanów Zjednoczonych i Francji. Turniej potrwa do niedzieli.
8: Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie miejscami wzrastające do dużego. Tam po południu lub wieczorem przelotne opady deszczu, a także możliwe burze. Na termometrach będzie od około 23 stopni na krańcach północnych, przez 26 w centrum do 31 lokalnie na południowym zachodzie.
1: Trójka.
20: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

gdzie? Otwieram browara, wkładam se dres, grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego chcesz.

0: na zegarach 23. Są zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w związku z aferą Zonda Krypto. Za chwilę szczegóły. Skuteczna ekstradycja z Czech Dariusza N. jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców Torcidy. Co robić w sytuacjach kryzysowych? Będzie można się tego nauczyć w ponad 100 miejscach województwa śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zarzuty dotyczą przyjęcia korzyści majątkowej i powoływania się na wpływy. Po południu szef PKO OLU został przewieziony na przesłuchanie do katowickiej delegatury Prokuratury Krajowej. O szczegółach Michał Makowski.
2: Radosław P. otrzymał od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro. Według doniesień medialnych miał obiecywać Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. Ostatecznie niczego nie załatwił, a sam twierdzi, że oddał Kralowi pieniądze za zegarek w ratach.
3: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
4: Czuje się pan ofiarą?
3: Bardzo dużą ofiarę.
5: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać.
2: Odpowiada prokurator generalny Waldemar Żurek. Prezes PKO-lu przed upadkiem Zondy Krypto odzyskał 100% kapitału, który tam zainwestował. Stąd zarzuty faworyzowania wierzycieli. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia, a za faworyzowanie wierzycieli do 2 lat więzienia.
0: I jeszcze jedna informacja, którą przekazał minister sprawiedliwości. Poinformował o skutecznej ekstradycji z Czech Dariusza N. Jest on powiązany ze środowiskiem pseudokibiców śląskiej Torcidy. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. udziału w zbrojnej grupie przestępczej, zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i obrotu znacznymi ilościami narkotyków. Sprawą zajmuje się Śląski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Waldemar Żurek dodał, że sąd uwzględnił wniosek prokuratury. Podejrzany najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Dariusz N. został oskarżony m.in. o śmiertelne ugodzenie nożem 19-letniego Dominika K., byłego piłkarza GKS-u Katowice podczas bójki w centrum Katowic w sierpniu 2016 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zmarły tragicznie poseł Łukasz Litewka zostanie patronem parku, który powstaje w Sosnowcu przy ulicy Białostockiej. W czasie dzisiejszej sesji radni poparli projekt uchwały w tej sprawie. Prezydent miasta przekazał, że inicjatywa była konsultowana z rodziną zmarłego. Arkadiusz Chęciński poinformował, że w tej sprawie spotkał się z rodzicami Łukasza Litewki, którzy poparli ten pomysł. W ponad 100 miejscach województwa śląskiego w najbliższą sobotę przy okazji imprez kończących wakacje będzie można się nauczyć, co robić w sytuacjach kryzysowych. To w ramach ogólnokrajowego treningu reagowania. Centralnym wydarzeniem w sobotę będzie Festiwal Ratowania Życia, mówi jego organizatorka Beata Twardowska z Fundacji Śląskie Anioły.
6: Lepiej zdecydowanie się nauczyć, być przygotowanym i oswoić się z sygnałami zagrożenia. Co jaki sygnał oznacza, co jaka syrena, która zawyje, żebyśmy wiedzieli, jak reagować, ale też gdzie szukać informacji, żeby zwrócić uwagę na dezinformację, która się pojawia. Tego właśnie wszystkiego będziemy uczyć. Wiem, że nikt z nas nie przewiduje żadnego zagrożenia, ale czujemy się bezpiecznie, bo ja wiem, jak reagować, więc zadbajmy o siebie i bądźmy w sobotę 29 razem z Fundacją Śląskie Anioły na rynku w Katowicach.
0: W programie zaplanowano m.in. bezpłatne badania profilaktyczne, pokazy wozów bojowych, gry edukacyjne i naukę pakowania plecaka ewakuacyjnego. W Bielsku-Białej pojawi się pomnik Karola Franciszka Pollaka. To inżynier, wynalazca i przedsiębiorca żyjący na przełomie XIX i XX wieku. Był też autorem licznych patentów z zakresu elektrotechniki. Pomnik ma być wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć Karola Pollaka oraz trwałym upamiętnieniem jego wkładu w rozwój nauki, techniki i przemysłu. Bielski samorząd nie poniesie kosztów wykonania pomnika. Miejscowy zarząd Stowarzyszenia Elektryków Polskich przekazał bezpłatnie wykonane z brązu popiersie wynalazcy. Znajdzie się ono na modernizowanym skwerze Karola Franciszka Pollaka przy ulicy Słowackiego. Zachmurzenie w nocy będzie najwyżej małe, a temperatura minimalna od 12 do 15 stopni. Jutro słonecznie, a na termometrach do 30 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: 4 minuty po północy. Olaf Warzyński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami. Według prokuratury Radosław P. dopuścił się płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Poinformował o tym w serwisie X minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Szef PKOL-u został zatrzymany wczoraj przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Śledczy zarzucają mu przyjęcie drogich prezentów od szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysława Krala, w zamian za rzekome wstawiennictwo w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Te prezenty to m.in. zagarek wart 40 tysięcy euro. Drugi zarzut dotyczy okoliczności wycofania pieniędzy Radosława P. z Zonda Krypto. Krótko przed upadkiem giełdy kryptowalut prezes PKOL-u odzyskał całość swojej inwestycji, co oznacza faworyzowanie jednego z wierzycieli i za co grozi kara zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielowi. Na 900 tysięcy euro szacuje Prokuratura Europejska oszustwa w wypłacaniu odszkodowań dla przedsiębiorców poszkodowanych powodzią. Chodzi o aferę w Jeleniej Górze i pieniądze przyznane trzem firmom, które wcale nie ucierpiały z powodu wielkiej wody w 2024 roku. W tej sprawie wczoraj zatrzymano 6 osób. Według mediów m.in. byłą wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i jej męża. Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa i posługiwania się nieprawdziwymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. A śledztwo prowadzi Prokuratura Europejska, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Prokuratura Europejska, którą to myśmy wprowadzili, jest prokuraturą niezależną i tam, gdzie są defraudowane środki unijne, ona będzie działać.
0: W przypadku trzech zatrzymanych osób prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie aresztu tymczasowego. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Nie ma zgody na fałszywe reklamy z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorstw na Facebooku czy Instagramie, mówi minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski wysłał do Komisji Europejskiej wniosek o nałożenie na koncern Meta kary w wysokości 1 miliard złotych.
2: W piśmie do Komisji Europejskiej wezwano Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki stosowane na Facebooku i Instagramie. Według Ministerstwa Cyfryzacji amerykański gigant technologiczny narusza unijny akt o usługach cyfrowych. Jak wskazał szef tego resortu Krzysztof Gawkowski, tylko 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i usuwanych z internetu.
3: Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
2: W odpowiedzi na pismo Krzysztofa Gawkowskiego Meta przekonuje, że nie ma interesu w zarabianiu na oszukańczych reklamach i że stale rozwija systemy ich wykrywania. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Andrzej Poczobut deklaruje, że we wrześniu wraca do Grodna. Jeden z liderów polskiej mniejszości na Białorusi pod koniec kwietnia został uwolniony z więzienia. Poczobut był gościem specjalnym kampusu Polska Przyszłości. To naturalne, że człowiek chce wrócić do domu, mówił podczas spotkania z młodzieżą i podkreślał, że na Białorusi czekają na niego Polacy.
5: Moje rozmowy z działaczami Związku Polaków bardzo często zaczynają się albo się kończą pytaniem, to kiedy ty już przyjedziesz? No. Także tak, ja planów nie zmieniam, tak jak mówiłem, oczywiście, że we wrześniu wracam do Grodna.
0: 13 września w Grodnie odbędzie się zjazd Polaków na Białorusi. W aktualnościach teraz Nepal i Tybet i ogromna skala zniszczeń po katastrofalnej powodzi błyskawicznej. Ratownicy starają się dotrzeć na tereny, gdzie mogą być żywi ludzie. Więcej w korespondencji naszego specjalnego wysłannika.
6: Akcja poszukiwawczo-ratownicza skupia się na dwóch obszarach: poszukiwaniu osób, które przeżyły kataklizm i dostarczaniu wody i żywności w górzyste tereny, które zostały praktycznie odcięte od świata. W obydwu akcjach niezbędne są śmigłowce. Do Katmandu zmierza pomoc humanitarna z całego świata, ale przede wszystkim ratownicy z wielu państw, m.in. Korei Południowej. Praktycznie z godziny na godzinę wydłużają się listy osób uznanych za zaginione. W Nepalu lista nazwisk przekroczyła już 1000. Kraj, tak jak podczas trzęsienia dekadę temu, został sparaliżowany. I tak nie najlepsze jakości drogi i mosty w górzystym terenie przestały istnieć. Chińskie władze uważają, że zagrożenie nie minęło. Zbiornik wodny przy lodowcu, który najprawdopodobniej wywołał powódź, ponownie napełnia się, a w najbliższych dniach prognozowane są tam opady deszczu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: W aktualnościach jeszcze wieści z piłkarskich stadionów. Piłkarze Lecha Poznań oraz Jagiellonii Białystok dopełnili formalności i awansowali do fazy zasadniczej Ligi Europy. Kolejorz zremisował na wyjeździe ze szwajcarskim FC Thun 2-2, ale wcześniej wygrał aż 7-0. Z kolei Jagiellonia pokonała w Tbilisi gruzińską Iberię 2-1. W pierwszym meczu zwyciężyła 4-0. Piłkarze z Białegostoku po raz pierwszy w historii wystąpią w fazie zasadniczej Ligi Europy. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Noc będzie pogodna z lokalnymi mgłami. Temperatura minimalna od 5 do 17 stopni. W dzień najwięcej chmur będzie na zachodzie, gdzie miejscami przelotnie popada i zagrzmi. Na południowym zachodzie będzie upalnie do 31 stopni. W centrum około 26, najchłodniej na krańcach północnych 23 stopnie.
4: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest 10.
7: Tu Radio Dźwięk.

0: na zegarach 23. Są zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w związku z aferą Zonda Krypto. Za chwilę szczegóły. Skuteczna ekstradycja z Czech Dariusza N. jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców Torcidy. Co robić w sytuacjach kryzysowych? Będzie można się tego nauczyć w ponad 100 miejscach województwa śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zarzuty dotyczą przyjęcia korzyści majątkowej i powoływania się na wpływy. Po południu szef PKO OLU został przewieziony na przesłuchanie do katowickiej delegatury Prokuratury Krajowej. O szczegółach Michał Makowski.
2: Radosław P. otrzymał od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro. Według doniesień medialnych miał obiecywać Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. Ostatecznie niczego nie załatwił, a sam twierdzi, że oddał Kralowi pieniądze za zegarek w ratach.
3: Ja powiem tak, polityka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie.
4: Czuje się pan ofiarą?
3: Bardzo dużą ofiarę.
5: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać.
2: Odpowiada prokurator generalny Waldemar Żurek. Prezes PKO-lu przed upadkiem Zondy Krypto odzyskał 100% kapitału, który tam zainwestował. Stąd zarzuty faworyzowania wierzycieli. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia, a za faworyzowanie wierzycieli do 2 lat więzienia.
0: I jeszcze jedna informacja, którą przekazał minister sprawiedliwości. Poinformował o skutecznej ekstradycji z Czech Dariusza N. Jest on powiązany ze środowiskiem pseudokibiców śląskiej Torcidy. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. udziału w zbrojnej grupie przestępczej, zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i obrotu znacznymi ilościami narkotyków. Sprawą zajmuje się Śląski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Waldemar Żurek dodał, że sąd uwzględnił wniosek prokuratury. Podejrzany najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Dariusz N. został oskarżony